0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Polskie elektrownie jądrowe rozpoczynają dialog z rynkiem. Ten dotyczy budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby przyszłej elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Proces konsultacji z rynkiem jest kolejnym krokiem po przeprowadzonej procedurze RFI. Ta pozwoliła potencjalnym wykonawcom zapoznać się z założeniami inwestycji. Celem dialogu z rynkiem, jaki zainicjowały PEI, jest dopracowanie wymagań i modelu postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargu planowane jest w trzecim kwartale tego roku. Jednym z kluczowych celów inicjatywy jest przygotowanie pomorskich przedsiębiorstw do udziału w projekcie. PEI wspierają tworzenie konsorcjów, rozwój lokalnych łańcuchów dostaw oraz analizują możliwość zastosowania kryteriów pozacenowych, takich jak na przykład odporność łańcucha dostaw czy ślad węglowy. Inwestycja może znacząco zwiększyć udział pomorskich firm w realizacji projektu. Dotychczas polskie elektrownie jądrowe zawarły umowy z około 80 podmiotami z Pomorza o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla policjantów w powiecie wejherowskim. Funkcjonariusze ujawnili 8 przypadków uczestników ruchu znajdujących się pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce w Wejherowie w piątek. Policjanci ruchu drogowego podjęli czynności wobec 43-letniej kobiety kierującej samochodem osobowym. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 1,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta odmówiła wykonania kolejnych badań, dlatego została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano od niej krew do dalszej analizy. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy, pojazd został zabezpieczony. Tego samego dnia w godzinach wieczornych w Bolszewie funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego rowerzystę. W wydychanym powietrzu także tutaj wykryto alkohol. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W sobotę przed godziną 7 na terenie gminy Gniewino policjanci wejherowskiej drogówki zatrzymali 49-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego kierującego motorowerem. Badanie alkotestem wykazało 0,5 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Pojazd został zabezpieczony. W tym samym czasie, ale tym razem na terenie gminy Szamuch w Kielnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Volkswagenem 50-latka. Badanie wykazało dokładnie taki sam wynik. Policjanci elektronicznie zatrzymali jego prawo jazdy, a samochód został przekazany osobie wskazanej. O pozostałych zatrzymaniach przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Za nami dzień dziecka. Ten dzień okazał się wyjątkowy dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie, przy której otwarte zostało nowe boisko. Na to wydarzenie uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie czekali od dawna.
2: To jest właśnie taki dzień, gdzie każde dziecko, to małe, to duże, to bardzo duże, chciałby otrzymać jakiś prezent. A jeżeli chodzi do szkoły, to marzy o miejscu, gdzie można pograć w piłkę. I właśnie tutaj przy szkole podstawowej nr 5 otwieramy dzisiaj boisko, właśnie dajemy do użytkowania boisko, na które młodzież bardzo długo czekała.
1: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. I tak już po otwarciu pierwsi zawodnicy, w tym dzieci, ale i samorządowcy mieli okazję skorzystać z nowego boiska.
3: W 2020 roku mieliśmy otwarcie hali. Dzisiaj świętujemy

0: pierwszy mecz, pierwsze rozgrywki na boisku do piłki nożnej, boisku bezpiecznym przede wszystkim, boisku, które będzie nie tylko miejscem do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale również zajęć pozalekcyjnych, no i wreszcie rozwijania pasji tych młodych superpiłkarzy.
1: Opowiada dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Wejherowie Beata Damc, którzy od teraz będą mogli trenować i rywalizować w wymarzonych wręcz warunkach. W Centrum Usług Społecznych w Wejherowie odbył się Dzień Otwarty. Wydarzenie poświęcone było integracji usług społecznych. Spotkanie otworzyła dyrektor CUS Emilia Marzejon, podkreślając, że Centrum Usług Społecznych ma być miejscem współpracy, dialogu i wsparcia mieszkańców na każdym etapie życia. Podczas wydarzenia zaprezentowano założenia funkcjonowania centrum oraz kierunki rozwoju usług społecznych w Wejherowie. Była to również okazja do rozmów o współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców. Prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował dyrektor Emilii Marzejon za inicjatywę, odwagę i konsekwencje w tworzeniu miejsca, które integruje środowiska społeczne oraz samorząd wokół wspólnego celu. Więcej o tym wydarzeniu przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Trwa budowa krytej pływalni w Chwarznie Wiczninie. Inwestycja, która powstaje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, wkracza w kolejny etap realizacji. Nowa pływalnia powstaje jako część rozwijającego się kompleksu edukacyjno-społecznego w Chwarznie Wiczninie. W sąsiedztwie funkcjonują już przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, a także przystań Wiczniska 50, biblioteka butikowa i siedziba Rady Dzielnicy. Basen będzie służył przede wszystkim uczniom podczas zajęć sportowych i nauki pływania, jednak pozostanie dostępny również dla mieszkańców całej Gdyni. Jak informuje dyrektor zarządzający do spraw inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Tomasz Gałązka, na placu budowy wykonano już konstrukcję piwnicy pod basenie oraz parteru. Ponadto wykonawca zrealizował instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne poziomu minus 1, zasypkę zewnętrzną budynku oraz montaż ściany niecki basenu do nauki pływania. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 35 milionów 400 tysięcy złotych. Znaczną część środków, 30 milionów złotych, stanowi dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Do groźnego wypadku doszło w Gowinie na drodze wojewódzkiej nr 218. Służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na miejsce skierowano dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jak przekazano, obie były przytomne i znajdowały się pod opieką ratowników. W związku z prowadzoną akcją ratunkową oraz czynnościami służb droga wojewódzka nr 218 została całkowicie zablokowana. Przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby. Funkcjonariusze ze Śródmieścia zatrzymali w Gdyni 35-letniego mieszkańca miasta, który uszkodził oznakowany radiowóz policyjny podczas interwencji. W kierunku auta rzucił butelką. Do zdarzenia doszło około 16 podczas interwencji prowadzonej przez patrol policji w rejonie ulicy Warszawskiej w Gdyni. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze przebywający poza pojazdem usłyszeli huk dochodzący z kierunku auta. Po sprawdzeniu okazało się, że pojazd został uszkodzony przez rzuconą z budynku szklaną butelką, która pozostawiła widoczne wgniecenie karoserii oraz uszkodziła element samochodu. W toku podjętych działań ustalono lokal, z którego mogła zostać wyrzucona butelka. Mężczyzna przebywający wewnątrz nie reagował na wezwanie do otwarcia drzwi, dlatego do działań włączono straż pożarną. Po siłowym wejściu do mieszkania funkcjonariusze odnaleźli mężczyznę przebywającego wewnątrz. 35-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry w środowy poranek, a jakoś mi tak piątkiem tutaj pachnie. Czuję ten piątek nadchodzący. Ja wiem, że piątek za kilka dni, no ale przecież wiadomo, że czerwcówka już za moment się zaczyna. Czyli kto wziął piątek wolny, to będzie miał 4 dni wolnego. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tak właśnie zrobili. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, fanów rowerów, bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Również mamy rowerzystów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. A poza tym dzisiaj jest Dzień Dobrej Oceny. Drodzy nauczyciele, pamiętajcie, że dzisiaj nie wolno wystawiać złych ocen uczniom. O tym będę przypominał. A na razie przypomnę i powiem, jak to wygląda dziś. Dziś jest środa, trzeci dzień czerwca, 154 dzień roku, do końca którego zostało nam 211 dni. Wschód słońca 4:16, zachód 21:13. Dzień trwa 16 godzin 57 minut. Jeszcze jest krótszy od najdłuższego o 19 minut. Astronomiczne lato za 17 dni, a jeżeli chodzi o lato, to mamy już, ale meteorologiczne. Myśl na dziś jest bardzo skomplikowana. Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na życie cudzym życiem i co najważniejsze, miej odwagę iść za swoim sercem i intuicją. Tak powiedział Steve Jobs.

0: ten od jabłka nadgryzionego. To jak macie ograniczony czas, to nie marnujcie go, tylko lećcie się ubierać, przebierać, robić cokolwiek i ruszajcie do pracy, a ja ruszam razem z wami. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Dzieci w Lęborku świętowały, o tym już za chwilę powiem wam, także o nowej inwestycji, która właśnie dobiegła końca w Redzie, a także usłyszycie o metamorfozach w Słupsku. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Miniony Dzień Dziecka okazał się wyjątkowy dla mieszkańców Redy. To właśnie w pierwszy dzień czerwca otwarto placówkę wsparcia dziennego Dom Małych Marzeń. Budynek przy ulicy Gdańskiej 55 ma służyć najmłodszym mieszkańcom miasta oraz ich rodzinom, oferując bezpieczną przestrzeń do rozwoju nauki i budowania relacji.
2: Dostosowanie budynku, który ma około 100 lat, do potrzeb takich teraźniejszych, począwszy od wysokości schodów, poprzez podjazd, za mną widać, dla osób z niepełnosprawnością, no to niestety to wszystko pociągało za sobą koszty. Na szczęście udało się wszystko zrealizować, wykonać. Też nie ukrywam, że planuję, że jeszcze w przyszłym roku albo za półtora roku spotkamy się w tym samym miejscu na otwarciu czegoś dużo, dużo większego, bo nasze potrzeby takich usług społecznych w Redzie są bardzo duże, bo miasto się rozrasta, więc ludzi potrzebujących pomocy też jest siłą rzeczy więcej.
1: Mówi burmistrz Redy Mateusz Richert. W otwarciu placówki uczestniczyli m.in. burmistrzowie Redy, skarbnik miasta, radni Rady Miejskiej, przedstawiciel powiatu wejherowskiego, młodzieżowej Rady Miejskiej, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, miejskich jednostek i instytucji, a także przedstawicieli Rady Budowy, urzędnicy i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3: Placówka będzie przeznaczona dla 16 dzieci. To będą dwie grupy. Jedne dzieci będą młodsze, drugie starsze, żeby również ofertę pomocową dopasować do ich potrzeb. Będziemy się starali zapewnić im tutaj bezpieczne miejsce, bezpiecznych dorosłych. Będą miały szansę na rozwój, na rozwijanie swoich pasji, na redukowanie pewnych zachowań, które w przyszłości mogły być niesprzyjające ich rozwojowi.
1: Tłumaczy zastępczyni dyrektor MOPS w Redzie Marta Lewandowska. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 500 tysięcy złotych. Park Jana Pawła II w Łebie stał się miejscem obchodów Dnia Dziecka. W wydarzeniu uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy miasta oraz turyści, którzy mogli skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie z okazji ich święta. Przez 3 godziny na uczestników czekały pokazy i warsztaty naukowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również spotkanie z ratownikami SAR oraz pokazy przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łebie. Organizatorzy zadbali także o strefę rekreacyjną z dmuchańcami, animacjami, malowaniem twarzy, balonowymi figurkami, brokatowymi tatuażami i zaplataniem kolorowych warkoczyków. Nie zabrakło również słodkich przekąsek, w tym waty cukrowej i popcornu. W organizację wydarzenia zaangażowały się lokalne instytucje i organizacje, m.in. OSP Łeba, ratownicy SAR, koło gospodyń na fali, gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Łebie. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy i integracji rodzin, a frekwencja potwierdziła duże zainteresowanie mieszkańców i odwiedzających miasto gości. Miasto Słupsk zaprasza mieszkańców do udziału w 7. edycji konkursu Metamorfozy Roku Najładniejsza Lewacja. O szczegółach mówi zastępczyni prezydenta Słupska Beata Chrzanowska.
4: Jest to konkurs dedykowany mieszkańcom zarówno wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych. W konkursie nie mogą wziąć udział te mieszkania, domy, które są w 100% własnością miasta Słupska. Do 20 sierpnia czekamy na zgłoszenia właścicieli nieruchomości, którzy w roku 2025 przeprowadzili remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkaniowego.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia w Słupskim Ratuszu przy Placu Zwycięstwa 3. Za zajęcia pierwszego miejsca przewidziano ozdobną tablicę pamiątkową mocowaną na budynku z napisem Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Słupska w konkursie pod nazwą Metamorfozy Roku oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6 tysięcy złotych. Za zajęcie kolejnych 2 miejsc miasto przewidziało odpowiednio 4,5 tysiąca oraz 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Koniecznie dlatego, że będzie słoneczny wyjątkowo, bo zachmurzenie czeka nas umiarkowane i duże. Możliwe są deszcze, możliwe są burze, aż mi się tutaj zrymowało. A na termometrach 23 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 25 stopni Celsjusza w Luzinie. Ciśnienie póki co utrzymuje się na umiarkowanie

0: trzeci dzień czerwca, czas na krótką kartkę historyczną. W roku 1918 ogłoszono deklarację wersalską dotyczącą utworzenia niepodległej Polski po I wojnie światowej. W roku 1925 po raz pierwszy do niepodległej Polski przyjechała Maria Skłodowska-Curie. W roku 1994 Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. W roku 2005 papież Benedykt XVI mianował Stanisława Dziwisza arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w roku 2008 mieliśmy strajk pracowników Poczty Polskiej. Na świecie w roku 1880 Alexander Graham Bell ten od telefonu przeprowadził przy użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję telefoniczną. W roku 1969 Elton John wydał swój debiutancki album Empty Sky. W roku 2017 ponad 1500 osób zostało rannych w wyniku wybuchu paniki na jednym z placów w Turynie w trakcie transmisji finałowego meczu Ligi Mistrzów UEFA między Juventusem Turyn a Realem Madryt. I jeszcze taka ciekawostka muzyczna, a właściwie około muzyczna. W roku 1970 Ray Davies zespołu The Kings musiał przebyć ponad 10 tysięcy kilometrów z Nowego Jorku do Londynu, żeby nagrać tylko jedno słowo. Davies musiał zmienić w piosence Lola słowo Coca-Cola na Sherry Cola, ponieważ radio BBC nie zezwalało na reklamę w utworze. Takie rzeczy działy się dawno temu, a teraz jakby było trzeba zmienić, to przecież można to zrobić z domu i wszystko zmienić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

Polacy rodacy ruszają w środowy poranek do pracy, a jakoby w piątkowy poranek, wiadomo, jutro dzień wolny, dla niektórych również piątek, czyli dla niektórych 4 dni wolne od pracy. Dzisiaj przypomnę ważny dzień dla uczniów.

0: i nauczycieli. Przede wszystkim, bo dzisiaj jest taki dzień dobrych ocen, czyli złych ocen, drodzy nauczyciele, dzisiaj nie wystawiamy. No i ja mam taki krótki, szybki dowcip a propos nauczycieli i uczniów. Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów, jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika niedziela. Wakacje, proszę pani, wakacje. No do wakacji to jeszcze trochę czasu zostało, ale czerwcówka przed nami, też wolny czas, dlatego warto go spędzić jak najlepiej i tak też zróbcie, ale jeszcze dzisiaj do pracy, rodacy. Pozdrawiam i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia.

0: w jednym nowoczesnym budynku.
1: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
0: Wejdź na shopenmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
0: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.
3: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
4: Cena wzrosła.
3: No ale wolne miejsca jeszcze są. Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
5: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
3: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
3: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
7: Wywróciłem się raz, wchodzę w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
8: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
3: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących. Nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
4: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
3: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. W Boże Ciało autobusy pojadą inaczej. Komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni funkcjonować będzie według rozkładów jazdy ważnych w niedzielę i święta. Na terenie obsługiwanym przez ZKM w Gdyni odbędą się tradycyjne procesje Bożego Ciała. W związku z tym w godzinach od 9 do 14 wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W czasie zamknięć autobusy i trolejbusy będą oczekiwać na przywrócenie ruchu lub w przypadku długotrwałego braku możliwości przejazdu będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi równoległymi ciągami komunikacyjnymi. Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy. Listę wszystkich zmian znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl. Miłośnicy wędkarstwa będą mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas zawodów Spinning 2026, które odbędą się w ramach tegorocznych Dni Gminy Potęgowo. Wydarzenie zaplanowano na 13 czerwca na Jeziorem Nieckowskim. Do udziału zapraszają wójt gminy Potęgowo oraz przewodniczący Rady Gminy Potęgowo. Zawody skierowane są do osób pasjonujących się wędkarstwem spinningowym. Organizatorzy liczą na udział zarówno mieszkańców gminy, jak i gości z innych miejscowości, którzy chcą aktywnie spędzić czas nad wodą i rybać.

realizować w sportowej atmosferze. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnej karty wędkarskiej oraz aktualnego pozwolenia na połów ryb na Jeziorze Nieckowskim. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zawodów, zapisów oraz organizacji wydarzenia zostały opublikowane przez gminę. Spinning 2026 będzie jednym z elementów programu Dni Gminy Potęgowo, które co roku gromadzą mieszkańców podczas wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Mieszkańcy Słupska mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycyjna. Jest to dokument, który ustala przeznaczenie i zasoby zabudowy terenu w rejonie ulicy Inwestycyjnej. Z projektem planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego przy Placu Zwycięstwa w Słupsku oraz na stronie internetowej slupsk.konsultacjejst.pl. Ponadto w środę w godzinie 15.30 zaplanowano spotkanie konsultacyjne w Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, podczas którego mieszkańcy mogą osobiście wypowiedzieć się na temat planu miejscowego. Uwagi można składać do 22 czerwca, po czym projekt trafi pod obrady sesji Rady Miejskiej w Słupsku. Komendant Miejskiej Policji w Gdyni otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Młodsza inspektor Beata Nienadowska została uhonorowana za działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej gali programu profilaktycznego PAT dla rodziców wyróżniona wyróżnieniem przyznanym przez społeczność programu profilaktycznego została właśnie ta gdyńska mundurowa. Jest to symbol wdzięczności, uznania oraz autentycznej więzi budowanej pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w działania profilaktyczne i wychowawcze. Komendant została odznaczona i wyróżniona za działalność, za którą kryją się dziecięce serca pełne zaufania, nadziei i wdzięczności. Przyznane wyróżnienie jest dowodem na to, że służba na rzecz społeczeństwa może pozostawiać trwały ślad w sercach młodych ludzi. Zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl.

Tęsknicie do lata? Jeśli tak, no to dzisiaj będziecie mieli takie małe lato w pigułce. Wysoka temperatura i możliwe lokalne burze. Na termometrach 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzieru, Mignieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nawet 25 stopni Celsjusza w Luzinie. Zachmurzenie od umiarkowanego po duże, możliwe deszcze, możliwe burze, a wiatr umiarkowany, choć w czasie burzy oczywiście może być również porywisty.

0: Uła, rowery dwa, uła, górale rozjechane, uła, rowery dwa, na polu stały rowery dwa. Tak mi się przypomniała o poranku ta piosenka, kiedy zobaczyłem, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Roweru. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, wszystkich tych, którzy rano wsiadają na rower i ruszają do pracy, albo po prostu ruszają, żeby pojeździć. Oprócz tego Światowy Dzień Savoir Vivre, czyli odpowiedniego zachowania przy stole i nie tylko, i Dzień Dobrej Oceny. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wystawiają oceny, czyli nauczycieli. Dzisiaj złych ocen nie wystawiamy. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasze środowe poranne spotkanie. Trzeci dzień czerwca, imieniny dzisiaj obchodzą Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Przysłowie na dziś: czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. I to się może sprawdzić, jeżeli chodzi o ten weekend długi czerwcowy, bo synoptycy zapowiadają opady deszczu praktycznie wszędzie. O tym, jaka będzie pogoda w górach, na Mazurach i nad morzem, jeszcze w dzisiejszym porannym programie, a już za chwilę kilka słów dla Leszka i Kevina przez W pisane imię. To właśnie o was słów kilka za chwilę. Zapraszam, zostańcie z nami. Zaczynamy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz

dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Wody w Szczelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Leszka, a to imię, które ma podobno w sobie łańską fantazję i niesamowitą klasę. To staropolskie imię, będące zdrobnieniem od legendarnego Lestka. Oznacza kogoś sprytnego, zręcznego i pełnego wigoru i co tu dużo mówić, to widać na pierwszy rzut oka. Leszek to facet, który nie czeka na to, co przyniesie los, tylko sam bierze sprawy w swoje ręce. W towarzystwie duża towarzystwa, mistrz ciętej riposty i król dyplomacji. Ma rzadki dar, potrafi zjednywać sobie ludzi w 5 sekund, a jego urok osobisty otwiera niemalże każde drzwi. Z jednej strony twardo stąpa po ziemi, z drugiej ma w sobie wieczną ciekawość świata, która nie pozwala mu siedzieć w miejscu. Wszystkiego najlepszego dla Leszka, którego znam osobiście, także Leszku pozdrawiam serdecznie. I czas na Kevina. Czas na imię, które niesie za sobą niesamowitą energię, powiew nowoczesności i mnóstwo uroku. To imię o celtyckich korzeniach, które w tłumaczeniu oznacza kogoś o pięknym narodzeniu, ale też osobę pełną wdzięku i szlachetności. I trzeba przyznać, Kevin potrafi zrobić wrażenie, to facet, który nie lubi nudy, kocha działanie i zawsze wnosi do towarzystwa mnóstwo świeżości. W życiu i w pracy ambitny, pomysłowy, niezwykle otwarty na świat, Kevin ma naturalny magnetyzm, świetnie wyczucie stylu i rzadką umiejętność zjednywania sobie ludzi, choć czasem lubi postawić na swoim. Jego pozytywne nastawienie i uśmiech potrafią rozbroić każdą sytuację. Wszystkiego najlepszego dla was, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź

0: Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej.

30 na zegarach, przy mikrofonie Michał Jarosz. Czas zobaczyć, co się na drogach dzieje w Wejherowie. Niewiele na przykład. Sytuacja stabilna, spokojna, bez poważnych utrudnień, ani nawet w sumie do tych mniej poważnych. Podobnie w Redzie, chociaż tutaj troszkę się na ulicy Puckiej nam sytuacja zagęszcza. No i żeby być precyzyjnym, no to także na ulicy Gdańskiej. Ale mówię tutaj o naprawdę symbolicznych sytuacjach. Spokojnie, korków nie ma, opóźnień nie złapiecie, a na Puckiej to w porównaniu z tym, co jeszcze niedługo będzie się działo, to jeszcze nic naprawdę. Dalej trasa na Puck, Władysławowo i dalej na Półwysep Helski jest jak najbardziej przejezdna. A skoro już o Puck zahaczyliśmy, to zobaczmy, co w nim się dzieje. Niewiele, jedynie delikatnie podwyższony ruch na skrzyżowaniu Żarnowiecka, Helska 10 lutego. W Rumi z kolei, czy coś się dzieje? Bardziej niż w Redzie, ale też całkiem nieźle sytuacja się prezentuje. Ruch tylko delikatnie podwyższony na Sobieskiego na odcinku od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata. Trochę samochodów widać także w rejonie ronda 25-lecie NSZZ Solidarność. No i jeszcze do tego kompletu możemy sobie jeszcze jedno rondo dorzucić, rondo Jana Pawła II. Gdynia całkiem spokojnie się o tej porze prezentuje, oczywiście poza paroma miejscami jest Agata Kwiatkowskiego. No, przez cały miesiąc jeszcze będzie utrudnienia sprawiała. Na wysokości Pogórza już konkretnie to Derdowskiego ze strony Kosakowa. Jak zwykle troszkę się zapycha, tak samo odcinek Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Śródmieście przejezdne południe całkiem nieźle się prezentuje, może poza Chwaszczyńską. Trójmiejska obwodnica na szczęście o tej porze nam problemów nie sprawia. I teraz się przenosimy na Lęborg i Słupsk. Lęborg całkiem sympatycznie wygląda o tej porze. Jakichś poważnych utrudnień nie ma, w sumie mniejszych też nie. Do Słupska dojedziemy bez najmniejszych problemów, a w samym Słupsku, jak to w Słupsku o 7.30, na przykład Tadeusza Kościuszki dość intensywnie wypchana samochodami na wysokości Bohaterów Westerplatte w pobliżu obwodnicy. Również ruch duży, 213 z Siemianic do Słupska jak zwykle się zapycha i jak zwykle zapychają się także fragmenty ulicy Głównej w Kobylnicy.

temperatura dzisiaj osiągnie naprawdę imponujące wartości. 23 stopnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebieżce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 25 stopni Celsjusza w Luzinie. Zachmurzenie utrzymywać będzie się od umiarkowanego po duże, choć z większymi przejaśnieniami mogą się także pojawić lokalne i niezbyt intensywne opady deszczu. Do tego miejscami może zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy porywisty.

To dziś ten dzień, ten historyczny dzień, podczas którego ma wejść w życie wielka zmiana w punktach karnych. Ich wcześniejsze wymazowanie zostało poważnie ograniczone, a to może oznaczać, że wielu piratów drogowych straci prawo jazdy. Dlatego noga z gazu, warto jechać powoli, warto przestrzegać.

0: przestrzegać przepisów. No nowe przepisy rzeczywiście mogą wprowadzić trochę zamieszania, szczególnie u tych, którzy lubią przycisnąć sobie gaz. A jeżeli musicie dzisiaj zatankować, to 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, 98 6,54, a olej napędowy 6,40. To podobne ceny jak we wtorek, chociaż olej napędowy trochę podrożał, bo było 6,26, a teraz 6,40, a jeżeli chodzi o 95, to pozostała na tym samym poziomie i najprawdopodobniej te ceny będą obowiązywały nas do poniedziałku, bo przed nami długi weekend czerwcowy. Szerokiej drogi, uważajcie na siebie, bądźcie ostrożni.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: Dzisiaj przed nami sportowe emocje. Dla wszystkich fanów tenisa ziemnego Maja Chwalińska zawalczy o półfinał Roland Garros. Jej rywalką w ćwierćfinale będzie Rosjanka Anna Kalińska. Maja Chwalińska i Anna Kalińska spotkają się dzisiaj. Najprawdopodobniej będzie to około godziny 11. No i na papierze Rosjanka jest faworytką tego meczu, ale my trzymamy oczywiście kciuki za naszą Maję, która pokazuje, że potrafi ostatnio grać w tenisa. No a jak panowie, dzisiaj Polska biało-czerwoni. O 20:45 zmierzymy się z Nigerią. To będzie nasze drugie dopiero spotkanie z Nigerią. Pierwsze przegraliśmy 0-1. Czas na jakieś zwycięstwo może w końcu końców. Zobaczymy. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska zmierzy się z Nigerią. Oczywiście mecz o nic o pietruszkę. To takie spotkanie po prostu, żeby było miło kibicom, no i żeby zobaczyli, jak przegrywają znowu. O, przepraszam, wygrywają Polacy tym razem. Dobrze, zobaczymy, co z tego wyniknie. Wszystko będzie wiadomo dzisiaj wieczorem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
4: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
5: Cena wzrosła.
4: No ale wolne miejsca jeszcze są.

0: Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
1: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
0: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
2: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
3: Wróciłem się raz, wchodzę w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
4: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
0: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących. Nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na ceny last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
5: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Do Komendy Powiatowej Policji w Pucku wpłynęło zgłoszenie o zagrożonej seniorce. Szybka reakcja mundurowych mogła ocalić jej życie. Zaniepokojeni bliscy poinformowali dyżurnego puckiej komendy, że od 2 dni nie mogą skontaktować się ze znajomą. Przyjechali do niej z zespołu do spraw wykroczeń oraz policjantka Oliwia Krause z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Mając realne obawy o życie i zdrowie kobiety, wezwały straż pożarną i podjęto decyzję o siłowym wejściu do budynku. Wewnątrz odnaleziono 64-letnią mieszkankę powiatu puckiego. Kobieta leżała na podłodze i nie mogła się poruszać. Była przytomna i komunikatywna. Policjantki ustaliły, że 2 dni wcześniej spadła z łóżka i z powodu złego stanu zdrowia nie była w stanie samodzielnie się podnieść ani wezwać pomocy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie otrzymała niezbędną pomoc. 13 osób zostało ukaranych mandatami za nielegalne pozbywanie się odpadów na terenie Lęborka. Interwencje dotyczyły głównie ulicy Malczewskiego i Sienkiewicza, gdzie problem podrzucania śmieci był szczególnie widoczny. Jak informuje Straż Miejska, tylko w marcu i kwietniu wystawiono mandaty w wysokości od 100 do 500 zł za łamanie przepisów dotyczących utrzymania czystości oraz zaśmiecanie miejsc publicznych. Do identyfikacji sprawców wykorzystano zapisy z monitoringu miejskiego. Kamery zarejestrowały m.in. przypadki pozostawiania odpadów przy wiatach śmietnikowych przez osoby nieuprawnione do korzystania z tych miejsc. W wyniku tych przypadków udało się ustalić zarówno numery rejestracyjne pojazdów, jak i dane osób odpowiedzialnych za wykroczenia. Osoby ukarane mandatami zostały również zobowiązane do usunięcia pozostawionych odpadów na własny koszt. Straż Miejska zapowiada dalsze kontrole i analizę zapisów monitoringu. W miejscach, gdzie nie ma kamer, mogą pojawiać się fotopułapki. Urzędnicy przypominają jednocześnie, że mieszkańcy

mają możliwość bezpłatnego oddawania wielu rodzajów odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Żeromskiego, a także korzystania z organizowanych okresowo zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Uwaga mieszkańcy Słupska i okolic, od 4 do 7 czerwca inaczej będzie funkcjonować komunikacja miejska. W nocy ze środy na czwartek realizowane będą kursy nocne na linii numer 21. 4 czerwca autobusy kursować będą zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedzielę i święta z uwagi na organizację procesji Bożego Ciała, w szczególności w godzinach okołopołudniowych. Możliwe są okresowe utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W czasie przemarszu wiernych autobusy będą oczekiwać na wznowienie ruchu. Po świąteczny piątek obowiązywać będzie standardowy powszedni rozkład jazdy z wyjątkiem linii 10, 28 i 29, na których nie zostaną wykonane kursy szkolne oznaczone literą S. 6 czerwca słupskie autobusy kursować będą według sobotniego rozkładu jazdy bez żadnych ograniczeń. W dniach 7-11 czerwca żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będą realizowali ćwiczenia taktyczne. Te odbędą się pod nazwą Ognista Kwadra 2026. Ćwiczenia realizowane będą we współpracy z przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, m.in. Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi podmiotami współdziałającymi. W związku z prowadzonym szkoleniem mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy, pojazdów wojskowych oraz służb mundurowych, a także realizację epizodów taktycznych w przestrzeni publicznej. Ćwiczenie ma charakter szkoleniowy i prowadzone będzie z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Żołnierze nie będą wykorzystywać ostrej amunicji. Ćwiczenie Ognista Kwadra 26 ma na celu doskonalenie współdziałania wojska i służb odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Dzisiaj to dopiero będzie gorąco, 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce. A przypomnę, że wczoraj 23 to był maks w regionie, a dzisiaj to jedno z chłodniejszych miejsc. 23 także w Gdyni, Pucku, Kosakowie, już 24 w Wejherowie, Redzie, Rubi, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nawet 25 stopni Celsjusza w Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, choć może być porywisty. Kiedy? Konkretnie w czasie burzy, bo tak dzisiaj w regionie może nam pogrzmieć.

0: To może zamiast samochodu dzisiaj rower. Witajcie, Arkadiusz Mięczewski. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Dzisiaj Światowy Dzień Roweru. A czy wy wiecie, że ten Światowy Dzień Roweru to ma polskie korzenie? Inicjatywa, którą przypisuje się byłemu polskiemu kolarzowi zawodowemu, profesorowi Leszkowi Sybilskiemu, trafiła na szczebel Zgromadzenia Ogólnego ONZ i w 2018 roku stała się oficjalnym dniem. Rezolucją ONZ definiuje rower jako narzędzie transportu, zdrowia, klimatu i włączenia społecznego, nie jako sprzęt sportowy. No, jedni lubią sport, inni lubią sobie po prostu pojeździć, a inni rower poprowadzić. Dzisiaj również dzień savoir-vivre, to taka skomplikowana nazwa, ale chodzi o co? Chodzi o to, że savoir-vivre to nie tylko etykieta stołu i zasady precedencji, ale również wartość od taktu i szacunku, pożyczliwość, patriotyzm i dobrze pojętą odwagę. No i trzecie święto, które dzisiaj mamy, dzień dobrej oceny. O, dobra ocena to niekoniecznie szóstka. Dzień dobrej oceny obchodzony jest jako nieformalne święto bez patrona, ale z czytelnym przesłaniem. Stopień ma sens tylko wtedy, gdy daje uczniowi kierunek. No a dzisiaj dajcie, drodzy nauczyciele, uczniom kierunek taki, że jak nie umie, jak nie odpowie, to dobra, powiedzcie mu: słuchaj, naucz się jutro, to ci jutro, no jutro to nie, bo jutro wolno, pojutrze może. Albo dobra, w poniedziałek, naucz się na poniedziałek, to wtedy sprawdzimy twoją wiedzę i wtedy ją ocenimy. Może to będzie właśnie odpowiednio dobrany kierunek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 3 czerwca. Podobno lubicie, gdy w waszym życiu dużo się dzieje, ciągle zmieniacie miejsce pracy czy zamieszkania, potrzebujecie stałej stymulacji, więc chętnie podejmujecie nowe wyzwania. Wydawać by się mogło, że energia wciąż was rozpiera, a wasz grafik ciągle pozostaje przepełniony. Raczej nigdy nie zastaniemy was leniuchujących czy biernie czekających, aż los ześle wam to, o czym marzycie. Kiedy macie jakiś cel, natychmiast opracowujecie plan, dzięki któremu możecie go jak najszybciej osiągnąć. Dzięki temu doskonalicie się i zyskujecie więcej życiowych doświadczeń, ponieważ interesują was ludzkie charaktery, inne kultury i tradycje. Chętnie podróżujecie, najczęściej z bliskimi. Wasze zalety to życzliwość, zaradność, wady mściwość i zmienność. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych 3 czerwca są Rafael Nadal, hiszpański tenisista, Łukasz Piszczek, polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy, i Rafał Sonik, polski przedsiębiorca oraz kierowca rajdowy w kategorii quadów. To są ludzie, którzy rzeczywiście są cały czas związani albo ze sportem, albo też mają moc energii, żeby właśnie w tym sporcie czegoś dokonać. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
3: Lekcja 8. Apci.
4: Apci.
3: Apci.
4: Apci.
3: Apci.
4: Apci.
3: Apci.
4: Apci.
3: Wyraz naśladujący kichanie.
4: Wyraz naśladujący kichanie.
3: Apci. To ceje alebelny tobaka.
4: Kich. Tabaka pierwsza klasa.
3: Apci. To ceje alebelny tobaka.
4: Apci.
3: Wyraz naśladujący kichanie.
4: Apci.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
3: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

9:35 sekund. Jan Rudwiczak, witam i zapraszam na poranny raport z pomorskich dróg. Rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W drodze do Słupska zwalniamy na Bohaterów Westerplatte. Według zapowiedzi Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, dziś mają zakończyć się prace związane z budową ronda do południa.

Jedynie wyjątek Kościuszki, kolejka do ronda Jacka Kuronia. Do Lęborka Krewem Szóstką jedziemy bez większych utrudnień. W samym Lęborku jak na wtorkowy poranny, przepraszam, środowy poranny szczyt komunikacyjny spokojnie. Kolejka przed rondem Solidarności krótsza niż zwykle. W Bulszewie jazda na pierwszym biegu na Zamostnej, czekamy też na Słonecznej przed zjazdem w Szkolną. W Wejherowie niewielkie spowolnienie jedynie na Batalionu Morskiego, poza tym w centrum miasta spokojnie. W Redzie krótka kolejka na Puckiej, po południu zapewne sytuacja będzie nieco gorsza, zapewne wiele osób ruszy na krótki wypoczynek w stronę Helu. W Rumi spokojnie, bez większych utrudnień. Przenosimy się do Gdyni, w mieście spokojnie, wyjątkiem trasa Kwiatkowskiego. Miejmy nadzieję, że za miesiąc kolejki z powodu remontu estakady będą już przeszłością. Tak na Morskiej spokojnie, Wielkopolska jedynie strata 5 minut. Zwolnijcie też na Chwarzniewskiej w Witominie i Chwaszczyńskiej. Jeżeli jesteście świadkiem jakiegoś wypadku, stoicie w korku, poinformujcie nas o tym, tak żebym za godzinę mógł przekazać Wam bardzo istotne informacje. Póki co szerokiej drogi.

Dziś początkowo słonecznie, ale po południu, szczególnie w zachodniej części regionu, przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Ciepło. Od 20 stopni na Półwyspie Helskim, 23 stopnie w rejonie Gdyni, Rumi, Redy, do 24 kresek powyżej zera w Lęborku, Słupsku i Wiklina. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 45, uwaga, w czasie burzy do 60 km na godzinę. Ciśnienie 1009 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: prosto.
1: Uprzejmie informuję, uprzejmie donoszę. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania i rejestracji tych zwierząt. Dzięki temu możliwa będzie szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia. Niedopełnienie przez właściciela obowiązku nałożonego przez ustawę będzie podlegało karze grzywny od 20 zł do 5 tysięcy zł. Ta ustawa będzie w pełni wchodzi za 3 lata. Tak naprawdę te przepisy będą sobie powolutku, pomalutku się pojawiały, ale warto już w tym kierunku iść. W przypadku kotów obowiązek obejmuje zwierzęta, które mają właściciela. Jeżeli macie już zaczipowane swoje zwierzęta, to przez 3 lata będziecie mieli zapewnioną bezpłatną rejestrację zwierząt oznakowanych wcześniej. Właściciel uzyska dostęp do danych zwierzęcia i będzie mógł wprowadzać zmiany niektórych danych, a także będzie otrzymywał przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Takie pozdrowienia o poranku dla wszystkich właścicieli psów i kotów. Pamiętajcie, trzeba się powoli przygotowywać. Jeżeli wasze psy i koty nie są jeszcze zaczipowane, no to powolutku, pomalutku warto to

0: zrobić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.
8: Okno na kulturę.
9: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na pierwsze dziś wydanie magazynu Okno na kulturę. Już 9 czerwca w klubie osiedlowym Baza w Lęborku odbędzie się otwarcie wystawy Fotograficzny świat autorstwa Adriany Liko. Artystka od blisko 3 lat rozwija swoją pasję do fotografii, tworząc kolekcję liczącą niemal 2000 zdjęć. Jej największą inspiracją jest natura. Adriana fotografuje kwiaty, rośliny, owady, ptaki, krajobrazy oraz wyjątkowe zjawiska przyrodnicze, takie jak burze, tęcze czy wschody i zachody słońca.
10: Chciałabym zaprosić Państwa na moją wystawę fotograficzną pod tytułem Piękno natury moim okiem w programie Spotkanie z naturą, chwila wytchnienia od codziennego pośpiechu oraz możliwość degustacji domowych chlebków z różnymi dodatkami upieczonych przeze mnie. Ponadto na wystawie będzie można zobaczyć różne rośliny, kwiaty, krajobrazy, zjawiska przyrody oraz bukiety z kwiatów polnych i ogrodowych, porozmawiać z autorką zdjęć, otrzymać zdjęcie z autografem i wziąć udział w losowaniu nagród.
9: Mówiła Adriana Liko. Prezentowane fotografie artystki powstawały głównie podczas spacerów i pieszych wycieczek. Autorka świadomie unika cyfrowej obróbki zdjęć, pokazując przyrodę w jej naturalnej i autentycznej formie. Każdy kadr ma dla niej osobiste znaczenie i wiąże się z konkretnymi wspomnieniami, emocjami oraz miejscami. Wernisaż wystawy Fotograficzny Świat już 9 czerwca o godzinie 12 w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5 w Lęborku. Będzie to okazja, by zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na piękno otaczającej nas przyrody z perspektywy uważnego obserwatora. Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. A na kolejne Okno na kulturę z najnowszymi propozycjami wydarzeń kulturalnych zapraszam Kwadrans przed 13. Miłego dnia!

0: Nie wiem, czy wolicie, kiedy szklanka do połowy jest pełna, czy do połowy jest pusta, bo to zależy, czy to dla was dobra, czy zła wiadomość. Właściwie wiadomość jest taka lekko nijaka, dlatego że stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie, dlatego też wysokość rat ani w dół, ani w górę. No i tak jak powiedziałem, nie wiem, bo niektórzy liczyli na to, że jednak coś się zmieni, że może jednak te raty kredytów, szczególnie hipotecznych, trochę spadną. Okazuje się, że ekonomiści nie dają większych szans na obniżki stóp procentowych jeszcze do 2028 roku. Rada Polityki Pieniężnej oczywiście wcale nie musi ich słuchać, ale ostatnio właśnie we wtorek podjęła decyzję zgodną z intuicją ekonomistów i pozostawiła te stopy procentowe na takim samym poziomie i pewnie według przynajmniej tych, którzy się znają, to takie sytuacje jeszcze będą miały miejsce przez jakiś czas, no dosyć długi, do 2028 roku, a to wszystko przez powrót delikatnej inflacji, no i tak naprawdę wszystko zostaje bez zmian, czyli raty kredytów ani w górę, ani w dół.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
3: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po

0: pracy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
1: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
2: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
1: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
2: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
3: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
2: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale w wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów: odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
2: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
0: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
5: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
6: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został zatrzymany po interwencji w jednym z marketów spożywczych w Wejherowie. Pracownicy ujęli go po kradzieży towaru za ponad 500 zł. Policjanci otrzymali zgłoszenie interwencyjne z jednego z marketów spożywczych w Wejherowie. Z przekazanych informacji wynikało, że pracownicy sklepu ujęli mężczyznę podejrzanego o kradzież towaru. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności wyjaśniające zdarzenie. Jak ustalił ujęty mężczyzna, to 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który miał dokonać kradzieży mienia o wartości przekraczającej 500 zł. Podczas legitymowania i rozmowy policjanci ustalili, że był on wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże i włamania, a także był notowany za posiadanie środków odurzających. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Znaleziona substancja została zabezpieczona do dalszych badań, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Lęborg analizuje możliwość prowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Legionów Polskich. Podczas wizji lokalnej samorządowcy i urzędnicy omówili propozycje mające poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz komfort korzystania z komunikacji miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Lęborga Jarosław Litwin, radni miejsc oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Potrzeba zmian była od dłuższego czasu zgłaszana przez mieszkańców tej części miasta. Wśród najczęściej wskazywanych problemów znajdują się brak przejścia dla pieszych, ograniczona funkcjonalność przystanku autobusowego, który bywa zastawiony przez parkujące samochody, a także nadmierna prędkość pojazdów i parkowanie utrudniające ruch pieszych. Mieszkańcy zwracają również uwagę na stan nawierzchni parkingu oraz wykorzystywanie osiedlowych alejek jako dróg dojazdowych. Podczas wizji terenowej przeanalizowano kilka wariantów zmian. Dyskutowano m.in. o lokalizacji nowego przejścia dla pieszych, przebudowie przystanku autobusowego oraz sposobach uporządkowania parkowania bez ograniczania liczby miejsc postojowych. Wśród rekomendowanych rozwiązań znalazła się budowa przejścia dla pieszych i tzw. antyzatoki autobusowej.

która ma poprawić dostępność komunikacji miejskiej i bezpieczeństwo pasażerów. Rozważana jest także budowa nowej wiaty autobusowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zielenią. Ostateczne propozycje zostaną teraz przeanalizowane przez projektanta, który przygotuje koncepcję uwzględniającą potrzeby mieszkańców, wymagania techniczne oraz obowiązujące przepisy. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek 2 czerwca na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Małcużyńskiego w Słupsku. Samochód osobowy uderzył w hulajnogę elektryczną, która poruszała się 34-letnia kobieta. Do kolizji doszło około południa. Na miejsce skierowano patrol policji, który ustalił przebieg zdarzenia. Jak informuje młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 75-latek, kierując swoim Chevroletem, na tak zwanej strzałce warunkowej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-letniej kierującej hulajnogą elektryczną. Całe zdarzenie zakwalifikowane jako kolizję, a jej sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Zdarzenie zakończyło się jedynie potłuczeniami. Jednak służby podkreślają, że podobne sytuacje mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Policjanci przypominają użytkownikom hulajnóg elektrycznych i rowerów o konieczności dbania o własne bezpieczeństwo. Choć przepisy nie nakładają obowiązku noszenia kasku ochronnego, funkcjonariusze zachęcają do jego używania. W przypadku upadku lub zderzenia może on znacząco ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy, a nawet uratować życie. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza przetarg na inwestycję realizowaną na podobszarze rewitalizacji Meksyk na Chylonii. Chodzi o budowę węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia. Przetarg na budowę przy węźle przesiadkowym jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach realizacji gminnego programu rewitalizacji 2017-2026, składających się na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Inwestycja przy węźle integracyjnym Gdynia-Chylonia ma poprawić komfort korzystania z komunikacji miejskiej i kolei, a także zwiększyć dostępność przestrzeni dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac przebudowane zostanie zejście do tunelu prowadzącego na perony kolejowe od strony ulicy Meksykańskiej. Powstaną nowe schody i pochylnia dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wyłoniony wykonawca zrealizuje również nowy przystanek, peron autobusowy wraz z zadaszeniem oraz dojściem do tunelu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Infrastruktura Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Oferty można składać do 19 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Podobno środa to taki mały piątek i w tym tygodniu to określenie nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na to, że jutro mamy wolne, a wielu z nas i piątek będzie miało wolny. Ten ostatni dzień przed wypoczynkiem dla wielu spędzimy w atmosferze wysokich temperatur. Dziś, uwaga, tutaj się nie pomyliłem, 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Oj, robi się gorąco.

0: Arkadiusz Mieczewski, czas na historię muzyczną tego dnia, czyli 3 dnia czerwca. W roku 1950 w Detroit urodziła się Suzy Quatro. Pewnie wielu z was znają z hitu Stumbling In, który w 1979 roku zaśpiewała w duecie z Chrisem Normanem. W roku 1967 Aretha Franklin umieściła na pierwszym miejscu amerykańskiej listy piosenkę Respect, cover przeboju Otisa Reddinga. W roku 1967 single Light My Fire zespołu The Doors ukazał się w Stanach Zjednoczonych. 2 miesiące później dotarł na szczyty listy przebojów. W roku 69 Elton John wydał swój debiutancki album zatytułowany Empty Sky. W roku 1970, to taka fajna historia, Ray Davies z zespołu The Kings musiał przebyć ponad 10 tysięcy kilometrów z Nowego Jorku do Londynu, żeby nagrać tylko jedno słowo. Davies musiał zmienić w piosence Lola słowo Coca-Cola na Sherry Cola, ponieważ radio BBC nie zezwalało na reklamę w utworze. W dzisiejszych czasach, w dobie sztucznej inteligencji, to w ogóle nie musiałby się ruszać z domu, tylko wystarczyłoby jedno słowo. Dobra, zmieńcie to. No i sztuczna inteligencja by to zmieniła. W roku 89 zespół Funny and Cannibals prowadził na pierwsze miejsce listy przebojów swoją płytę, z której pochodziły m.in. takie single jak She Drive Me Crazy i Good Thing. A w roku 95 piosenka Have You Ever Really Loved the Woman Briana Adamsa uplasowała się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy singli.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.

0: Jest afera, tym razem afera śniadaniowa. Wiecie, że ja afery bardzo lubię i lubię o nich opowiadać. W jednym z hoteli w Krynicy Morskiej wywieszono taką specjalną tabliczkę, która informuje o tym, że nie wolno ze śniadania wynosić tak zwanego suchego prowiantu, czyli kanapek, bo jeżeli tak zrobicie, to zostanie za to naliczona opłata w wysokości 80 zł od osoby. Bufet szwedzki. To w regulaminie jest generalnie tak, że to po prostu schodzimy, jemy tyle, ile chcemy, ale jemy na miejscu, nie wynosimy. No ale wiecie, jak to my, Polacy, przecież jak tego, co nie zjem, to może sobie zrobię kanapkę i wyniosę i będę przez cały dzień miał co jeść, nie będę musiał wydawać dodatkowych pieniędzy. No to hotel poszedł w tym kierunku, wywołał trochę zamieszania w internecie i dyskusje, czy tak można, czy tak nie można, czy można obciążać klientów, a czy można wynosić kanapki. Może wy sobie podyskutujcie o poranku przy jakiejś kawie albo przy śniadaniu w pracy na przykład o tym, czy wy byście zrobili tak, żebyście wynieśli te kanapki na później, tak zwany suchy prowiant, czy raczej byście zjedli na miejscu i wyszli bez niczego.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Reklama.
5: O 9:30 ponownie wyjeżdżamy na drogi Pomorza i Kaszub. Jan Żudwiczak, witam, dzień dobry. Wygląda na to, że poranny szczyt komunikacyjny mamy praktycznie już za sobą. Jeśli jednak wybieracie się w trasę lub jesteście w drodze, to w Gdyni przygotujcie się na standardowy postój na remontowanej estakadzie Kwiatkowskiego. Sama trasa stoi od terminala do Morskiej, w drugą stronę kolejka już nieco krótsza, ale w Leszczynkach zwalniamy przed Morską. Tak na pozostałych gdyńskich arteriach już spokojnie. Na trójmiejskiej obwodnicy również

utrudnień. W Rumi spowolnienie na Sobieskiego w stronę Gdyni. Nogę z gazu zdejmujemy także na Dębogórskiej. W Redzie zwalniamy jedynie na Puckiej, na odcinku od Kazimierskiej do Gdańskiej. Przenieśmy się teraz do Wejherowa. W mieście też już spokojnie, skróciła się nawet kolejka na Batalionu Morskiego.

słowo. A deklaracja myślę, że się przyda, zwłaszcza o tym, co może stać się w godzinach popołudniowych. Długi weekend przed nami. Na trasie Kaszubskiej i Krajowej Szóstce ruch odbywa się płynnie i oby tak było również po południu. A na Pomorskiej Drogi ponownie wyjedziemy o 15.30.

Póki co jeszcze słonecznie, ale w ciągu dnia więcej chmur na niebie. Po południu, zwłaszcza na zachodzie regionu, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Dziś w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 20 stopni w Helu, Jastrzębiej Górze i Dębkach. 22 kreski powyżej zera pokażą termometry w Redzie, Gdyni i Wejherowie. Najcieplej będzie w Słupsku do 24 stopni. Wiatr południowo-wschodni w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 45. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie 1009 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: To co? Morze, góry czy Mazury? Gdzie się wybieracie, czy zostajecie w domu? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a ja sprawdzam prognozę na ten długi weekend, na czerwcówkę. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o polskie morze, Mazury i góry? Nad polskim morzem w czwartek 22 stopnie, zachmurzenie duże, ale bez deszczu. W piątek przelotne opady deszczu 19 stopni, w sobotę przelotne opady 18 stopni i niedziela 21 stopni. Przejściowe zachmurzenie, ale bez deszczu. Jak będą wyglądały Mazury? Proszę bardzo. W czwartek 21 stopni, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. W piątek 24 stopnie, pochmurno, bez deszczu. W sobotę znowu pada 20 stopni. W niedzielę 23 stopnie, bez deszczu, częściowo słonecznie. I jeszcze góry. A co w górach? W górach w czwartek w Boże Ciało 20 stopni, zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. W piątek znowu pada 20 stopni, w sobotę znowu pada i w niedzielę znowu pada. Opady, z tego wynika, że chyba w góry to najsłabiej. Chyba, że lubicie sobie chodzić między kroplami deszczu, założycie sobie jakąś pelerynkę albo zabierzecie na przykład parasole, no i ruszycie w te góry zwiedzać i odwiedzać. No najlepiej to chyba Mazury i polskie morze, wynika z tych ostatnich prognoz pogody. A może warto zostać w domu i spędzić czas na działce albo na balkonie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku.

0: soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Reklama.

0: Ponieważ środowy poranek jest również dla mnie w tym tygodniu ostatnim dniem pracy, będę mógł nieco więcej odpocząć i wypocząć, to chciałem was już dzisiaj zaprosić do kina na piątek. Z reguły robię to w piątek o poranku, ale w piątkowy i weekendowy czas czekają na was nowe filmy w kinie. Warto wybrać się, bo będzie trochę nostalgicznie. Władcy Wszechświata, czyli He-Man, powraca w wielkim stylu, a na ekranie zobaczymy m.in. Idrisa Elbę i Jareda Leto. Szykuje się wizualna uczta i absolutny hit tego lata. Władcy Wszechświata dla fanów He-Mana. Z zupełnie innego bieguna powraca kultowa seria, która ukształtowała humor przełomu wieków. Czas na straszny film. To już będzie 6. edycja tego strasznego filmu. Można przygotować się na bezlitosną parodię najnowszych horrorów, mnóstwo absurdalnego humoru i powrót do czasów, kiedy w kinie po prostu płakaliśmy ze śmiechu. Czy tak właśnie będzie? Tego jeszcze nie wiem, bo te filmy będzie można zobaczyć w naszych kinach od piątku, ale jeżeli lubicie humor, no to czas na straszny film, a jeżeli lubicie też powrót do przeszłości, do czasów He-Mana, to Władcy Wszechświata od piątku w kinach. To do kina albo na film.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
3: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
4: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
5: Trzeba mieć wyobraźnię.
2: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.

0: zagrożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
1: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na kort, wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
2: I've been watching couple of her matches.
3: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
2: Yeah, definitely future top player.
1: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W hali sportowej przy powiatowym zespole szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi zakończyła się modernizacja. Prace objęły zarówno infrastrukturę sportową, jak i zaplecze socjalne. Zakres prac obejmował nie tylko modernizację samej hali, ale również zaplecza technicznego i dydaktycznego. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu samorządu powiatu wejherowskiego.
5: Bardzo się cieszę, że już młodzież może korzystać z tego obiektu, że też trenerzy mogą korzystać, czy WF-iści też mają swoje nowe pomieszczenia. Przede wszystkim to jest remont szatni, bo już w fatalnym stanie były te szatnie, zostały wyremontowane. Kantorek dla nauczycieli, parkiet jest zupełnie odnowiony i przyczepy, jeśli chodzi o słupy do siatkówki. Mamy oczywiście tutaj termomodernizację, obok jest ścianka wspinaczkowa, która już też służy. Mamy przede wszystkim kantorki dodatkowe i salę fitness, dodatkowa stolarka okienna, rolety. Myślę, że tutaj pani dyrektor, nauczyciele są zadowoleni z tego, co słyszę, to nawet bardzo.
4: Mówi starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, zmiany znacząco podniosły komfort korzystania z hali przez uczniów i nauczycieli.
6: Wczoraj chodziliśmy na Dzień Dziecka, to był taki też nasz szkolny piknik, taka troszeczkę jakby już historia naszej szkoły. Między innymi mówiliśmy o właśnie nowo wyremontowanym obiekcie sportowym, który zyskał całkowicie nowy blask. I to rzeczywiście, można powiedzieć, że to taki prezent dla naszej młodzieży, bo wszystko to, co robimy w naszej szkole, to dlatego, żeby poprawił się komfort przede wszystkim nauki naszej młodzieży.
4: Tłumaczy dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi Lucyna Pękowska. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę warunków sportowych, ale również zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie go do współczesnych standardów użytkowych. Zdjęcia zmodernizowanego obiektu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Chlewnicy powstanie nowa droga gminna. Władze gminy Potęgowo podpisały umowę na realizację inwestycji, która ma poprawić komunikację w tej części samorządu oraz zapewnić lepszy dojazd do terenów przemysłowych i zakładów działających w okolicy. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryje połowę kosztów przedsięwzięcia. W ramach zadania wybudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek asfaltowej jezdni o szerokości 6 metrów. Inwestycja obejmie także budowę chodników, pobocze, zjazdów do posesji oraz specjalnych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych. Wzdłuż nowej trasy pojawi się ponad 50 energooszczędnych latarni LED. Prace obejmą również budowę systemu odwodnienia, który będzie współpracował ze zbiornikiem retencyjnym. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji będzie przebudowa skrzyżowania nowej drogi z drogą krajową nr 6. Po zakończeniu robót wykonane zostaną także oznakowanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Nowa trasa ma usprawnić dojazd do zakładów przemysłowych funkcjonujących w tej części gminy, a także poprawić skomunikowanie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą po drugiej stronie krajowej 6. Wartość inwestycji wynosi ponad 4 4 860 000 zł, a zakończenie prac planowane jest na wrzesień przyszłego.

roku. Sąd okręgowy w Słupsku przedłużył o kolejne 4 tygodnie obserwację psychiatryczną Alana G., oskarżonego o zabójstwo swojego współlokatora w listopadzie ubiegłego roku. Jednocześnie mężczyzna pozostanie w tymczasowym areszcie przez następne 3 miesiące. Według ustaleń śledczych do zbrodni doszło 24 listopada ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Słupsku. Prokuratura zarzuca Alanowi G. zabójstwo Mateusza D., a następnie poćwiartowanie i ukrycie ciała ofiary. Biegli psychiatrzy prowadzący badania uznali, że potrzebują więcej czasu na ocenę stanu psychicznego skarżonego. W związku z tym prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie obserwacji oraz aresztu. Decyzją sądu obserwacja psychiatryczna potrwa do 28 czerwca, a tymczasowy areszt został przedłużony do co najmniej 28 sierpnia.

Niby dzisiaj środa, ale z uwagi na jutrzejszy wolny dzień wszyscy się chyba czujemy, jakby już weekend się zaczynał i zaczynamy go całkiem ciepło, nawet powiem wprost gorąco, aż zazdroszczę tym, którzy piątek mają wolno od pracy, bo zrobiło się właśnie letnio. 23 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebołska, Gdynia, Pucko-Sakowo, 24 Wejherowy, Redorumie, Gniewino, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 25 Luzino. Może być też mokro, mogą pojawić się opady deszczu i może miejsca innym zagrzmie.

0: Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na ostatnią naszą w tym tygodniu poranną wycieczkę. Zabieram was do Czech, a tam jest taki zamek Beczow nad Teplu i tam jakiś czas temu znaleziono skarb. No i skarb to jest idealny, ja bym też mógł taki skarb znaleźć, szczególnie na długi czerwcowy weekend, bo tam odkryto przez przypadek relikwiarz świętego Maura, będący drugim najcenniejszym zabytkiem Republiki Czeskiej. No i powiecie, ale po co ci coś takiego na długi weekend? No poczekajcie, bo teraz druga część tego znaleziska. Otóż tam znaleziono kolekcję szampanów, koniaków i 136 butelek niezwykle rzadkich win z końca XIX wieku, którymi rodzina raczyła się do posiłków. No i takie znalezisko, taki skarb, to ja rozumiem, bo tam relikwiarz, co tam z tym relikwiarzem robić? A tu kolekcja szampanów, koniaków, 136 butelek, to można by było się rozwinąć w ten długi weekend. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Szykujcie swoje piwniczki do tego weekendu. Ja pozdrawiam swojego szwagra. Mam nadzieję, że szykuje się do mojego przyjazdu i wypełnił odpowiednio jego piwniczkę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: Jeśli lubicie gwiazdy filmowe i jeśli lubicie na przykład podróżować szlakami filmowymi, to zapraszam Was do Zabrza, bo tam w kościele świętego Józefa trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, nowej wersji kultowej produkcji fantasy z roku 1986. Ekipa filmowa przeniosła się na Górny Śląsk po wcześniejszych scenach realizowanych w Łodzi i Częstochowie. W filmie grają hollywoodzkie gwiazdy Henry Cavill, Jeremy Irons, Russell Crowe, Dave Batista. Premiera planowana jest tego filmu na 2027 rok, ale jeżeli chcecie trafić na gwiazdy, to może w ten długi weekend uda Wam się trafić któregoś z nich. Ekipa filmowa pracuje w tej chwili w kościele świętego Józefa w Zabrzu. Tam podobno znaleźli odpowiednie miejsce do tego, żeby ten Nieśmiertelny się pojawił w Polsce. Zobaczcie, piękne klimaty, piękne tematy. Podobno ta właśnie świątynia zachwyciła producentów, a jest to wybitna świątynia modernistyczna projektu Dominikusa Bohema. I producenci, jeżdżąc po naszym kraju, patrzyli sobie to miejsce, no i odbyły się rozmowy z Kurią Gliwicką. Po uzyskaniu zgody zaczęły się dalsze przygotowania do kręcenia tam właśnie filmu. Nawet jak tam nie pojedziecie, to potem oglądając Nieśmiertelnego nową wersję będziecie mogli stwierdzić, a to jest Polska właśnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Nowa jakość sportowych treningów Rumi. Po kompleksowym remoncie i termomodernizacji oficjalnie oddano do użytku halę sportową przy powiatowym zespole szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich. Zmodernizowany obiekt ma służyć uczniom rozwijającym swoje sportowe pasje oraz szkolnym drużynom przygotowującym się do rywalizacji.
3: Marcin Kaszmarek, starosta powiatu wejherowskiego. Bardzo się cieszę, że już młodzież może korzystać z tego obiektu, że też trenerzy mogą korzystać, czy WF-iści też mają swoje nowe pomieszczenia. Przede wszystkim to jest remont szatni, bo już w fatalnym stanie były te szatnie, zostały wyremontowane. Kantorek dla nauczycieli, parkiet jest zupełnie odnowiony i przyczepy, jeśli chodzi o słupy do siatkówki. Mamy oczywiście tutaj termomodernizację, obok jest ścianka wspinaczkowa, która już też służy.
2: Podczas uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu jedną z pierwszych osób, która skorzystała ze ścianki, był jeden z rumskich nauczycieli.
4: Robert Sawicki, nauczyciel pierwszego LO w Rumi oraz prezes i trener Akademii Piłki Siatkowej Rumia. Wrażenia są bardzo emocjonujące. Jestem zupełnie początkującym wspinaczem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast zamierzam doskonalić się

0: tej kwestii i no, ścianka jest jak na moje umiejętności podstawowe, jest trudna, ale myślę, że zarówno my, nauczyciele, jak i uczniowie na pewno chętnie będziemy z niej korzystać.
1: Ale to nie tylko ścianka wspinaczkowa. W wyremontowanej hali uczniowie mogą uprawiać wiele

0: które nam rozdzielają salę na 3 sektory, więc 3 grupy ćwiczebne mogą realizować niezależnie lekcje WF-u albo jednostki treningowe. Piękne, bardzo dobrze funkcjonujące zaciemnienie sali w postaci elektrycznych rolet, ale o dyscyplinach. Wszystkie gry zespołowe, tenis stołowy, wspinaczka, wszelkiego formy ruchu, fitnessowe, dzięki nowo oddanemu obiektowi właśnie z nowoczesnym sprzętem fitness, siłownia. To funkcjonowało oczywiście wcześniej, ale teraz jest to dostosowane do naszych bieżących potrzeb.
1: Zdjęcia z wyremontowanej hali znajdziecie w mediach społecznościowych i na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Wejherowscy karatecy powalczą o medale Mistrzostw Polski. 6 reprezentantów karate klubu wejherowy startuje w 37. Mistrzostwach Polski w karate tradycyjnym, które w najbliższy weekend odbędą się w Pruszkowie. W dniach 6 i 7 czerwca w hali Zniszcz w Pruszkowie rywalizować będzie ponad 400 zawodników z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. To największa i bardziej prestiżowa impreza krajowa w tej dyscyplinie. Wśród uczestników nie zabraknie czołowych polskich karateków, w tym Mistrzów Świata Europy i Polski. Przyzywani kibice będą mogli obserwować zmagania zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, od młodzików po seniorów plus. Rywalizacja to oczywiście będzie w konkurencjach Kata Komite i Fukuoko, a także w konkurencjach drużyny Kata Komite oraz NBU. O medale Mistrzostw Polski powalczy również 6 reprezentantów karate klubowej herobo. Na tatami zobaczymy Małgorzatę Cyman, Mateusza Cymana, Adama Czoskę, Krystiana Jankowskiego, Annę Wypych oraz Kingę Wiśniewską. Tegoroczne mistrzostwa mają szczególne znaczenie dla gospodarzy. To właśnie w hali Zniszcz w 1998 roku odbyły się Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym. Organizatorzy podkreślają, że powrót tak prestiżowej imprezy do Pruszkowa jest ważnym wydarzeniem dla lokalnego środowiska karate.
2: Jeśli dzisiaj planujecie spędzać czas na świeżym powietrzu, no to zadbajcie o nawodnienie i zabezpieczenie przed słońcem, bo robi się już letnio. Na termometrach 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumignie, Minie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 25 w Luzinie. Zachmurzenie od umiarkowanego, po dłużej jest też szansa, że w naszym regionie dzisiaj pogrzmi i może także popadać wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy to wtedy porywisty.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Długi weekend przed nami, a podczas tego długiego weekendu wiele spotkań z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną i na przykład jest tak, że w poniedziałek człowiek nie wie, czy może wsiąść za kierownicę i ruszyć w drogę. No i tak też pewien mężczyzna, 24-latek, pojechał na komendę policji w Ciechanowie, aby sprawdzić swój stan trzeźwości. Uwagę policjantów przykuło jednak nieprawidłowe parkowanie przed budynkiem. No i funkcjonariusze postanowili sprawdzić, czy rzeczywiście ten 24-latek jest trzeźwy. No i okazało się, że ma prawie pół promila alkoholu w organizmie i przyjechał sam na tą komendę, żeby sprawdzić, czy jest trzeźwy. Wydawało mu się pewnie, że tak. No to niech wam się nie wydaje. Jak wam się nie wydaje albo wydaje, to lepiej zatrudnijcie jakiegoś kierowcę. Poproście kogoś, kto przez weekend na przykład nie pił, żeby was zawiózł i żebyście wy spokojnie mogli wtedy wejść, sprawdzić, czy jest okej. Okay. No i wtedy, jak jest okej, okay, to może się przesiąść za kierownicę i odwieźć osobę, która was przywiozła. Ale takich numerów to nie róbcie. Myślę, że policjanci w Ciechanowie mieli niezły ubaw, ale i oczywiście powaga sytuacji. Wiadomo, po alkoholu nie wsiadamy za kierownicę i o tym pamiętajcie, bo kary od 3 czerwca, czyli od dzisiaj, wzrastają i oj, będzie bolało.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branży

0: W powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama.

Krótki ten tydzień był, do środy tylko. Ja również z wami byłem w tym tygodniu tylko do środy. Też przede mną nieco dłuższy weekend. Będę mógł wypocząć, odpocząć, naładować akumulatory. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych, którzy też tak właśnie mają. A ja przypomnę, że dzisiaj około 11, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mecz Maji Chwalińskiej, która zawalczy o pół

0: finału Rolanda Garrosa spotka się z Rosjanką Anną Kalińską. Chwalińska i Kalińska dzisiaj, a wieczorem będzie można spotkać się w szerszym gronie, bo wiadomo, jutro wolny dzień, i dopingować naszą reprezentację w piłce nożnej. Może w końcu coś wygrają, no. Z Nigerią się spotykają, no chociaż wiecie, Nigeria. Ostatnim razem, jak graliśmy z nimi, a było to pierwszy i ostatni raz, to przegraliśmy 0-1. Teraz gramy u siebie na Narodowym. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy pokażą jednak, że potrafią grać w piłkę, czego nie pokazali w ostatnim meczu. No i cóż, trzymamy kciuki. Ja życzę wam udanego, długiego odpoczynku. Jeśli takowy macie, jeśli nie, no to no cóż, współczuję. No, wiadoma sprawa, człowiek fajnie ma, jak długo weekend trwa. No i ten będzie mój przynajmniej trwał do niedzieli. W poniedziałkowy poranek zapraszam ponownie na nasz poranny program. Udanego, wszystkiego dobrego na ten długi czas. Do usłyszenia, do poniedziałku. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria. Marcin Krzemiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
4: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
4: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
3: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość. Długi czerwiec.

0: Czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny. Zła będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
1: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej Mateusz Stanicki.
2: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wejściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
3: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, przebywający w czasie wolnym od służby, ujął nietrzeźwego kierowcę. 33-letni obywatel Gruzji był również poszukiwany przez sąd w Gdyni celem odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Funkcjonariusz przebywający w czasie wolnym, czekając przed sklepem, zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Opel. Mężczyzna po wyjściu z pojazdu zachowywał się w sposób wskazujący na stan nietrzeźwości. Miał problemy z utrzymaniem równowagi oraz chwiał się podczas poruszania. Następnie wrócił do samochodu, zajął miejsce za kierownicą i uruchomił silnik. Policjant, podejrzewając, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, podjął interwencję. O zdarzeniu został poinformowany oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, który skierował na miejsce patrol ruchu drogowego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 33-letni obywatel Gruzji miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili również, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Przedszkole w Nowej Ślemorskiej obchodziło jubileusz 80-lecia działalności. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy placówek oświatowych, byli pracownicy, absolwenci oraz rodzice. Centralnym punktem wydarzenia były występy najmłodszych wychowanków. Obchody rozpoczęły się od oficjalnych gratulacji skierowanych do całej społeczności przedszkolnej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz gminy oraz radni. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz osoby związane z placówką na przestrzeni minionych dekad. Jubileusz stał się okazją do wspomnień, rozmów i spotkań po latach. Na uroczystość przybyli dawni pracownicy oraz byli wychowankowie, którzy mogli ponownie odwiedzić miejsce związane z dzieciństwem. Maluchy zaprezentowały program artystyczny obejmujący śpiew i taniec. Jednym z symbolicznych elementów obchodów było zasadzenie pamiątkowego drzewa, które pozostanie częścią przedszkolnego ogrodu i będzie przypominać o jubileuszu przez kolejne lata. Po części oficjalnej przygotowano poczęstunek dla gości, a najmłodsi mogli skorzystać z licznych atrakcji. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości wyjaśniają przyczyny ataku hakerów na bazy danych Urzędu Miejskiego w Słupsku i Ustce. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Nord FM, hakerzy wykradli dane osobowe 31 tysięcy mieszkańców Słupska oraz 7 tysięcy użytkowników Ustęskiej karty mieszkańca. Młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ostrzega, by mieszkańcy Słupska i Ustki zwracali szczególną uwagę, szczególnie gdy otrzymują wiadomości mailowe.
5: Żeby rzeczywiście weryfikować te strony, z których korzystamy, nie klikać ślepo w linki podane od przypadkowych nadawców, nie dawać tych danych logowania, bo właśnie te dane logowania, stronę, która może łudząco idealnie wyglądać podobnie do tej strony, do której logujemy się na co dzień.
4: Policjanci przyznają, że każdego dnia otrzymują zgłoszenia dotyczące działań przestępców, a ich zatrzymanie jest tylko kwestią czasu, mówi starszy sierżant Michał Harko z zespołu do spraw walki z przestępczością komputerową.
6: Mamy bardzo dużo spraw wykrytych, chociaż sprawia to problem ze względu na to, że to są grupy zorganizowane, międzynarodowe i tutaj działające też bezpośrednio z naszymi grupami przestępczymi w Polsce.
4: Urzędnicy uspokajają, że przestępcy nie wykradli innych danych wrażliwych, takich jak chociażby numery PESEL, a tak atak hakerski został

0: już zgłoszony do NASK-u oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pufy, hamaki, a może zielony kącik czytelniczy. Gdyńskie szkoły mogą otrzymać środki na stworzenie lub rozbudowę stref relaksu. Miasto przeznaczy do 5000 zł dla każdej placówki, która zgłosi się do programu. Co ważne, to uczniowie wskażą, czego potrzebują najbardziej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na zakup puf, worków, sako, hamaków, siedzisk typu kokon czy wygodnych foteli. Możliwe będzie również wyposażenie przestrzeni w mobilne przegrody, dywany, panele akustyczne, rośliny, lampy lub inne elementy sprzyjające odpoczynkowi i wyciszeniu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie procesu w sposób przejrzysty i dostępny dla całej społeczności uczniowskiej. Dokumenty można składać do 30 września na adres działaniaedukacyjne@gdynia.pl. Temperatura dzisiaj szybko idzie w górę. Co prawda już poranek mieliśmy naprawdę ciepły, ale w pociągu dnia to dopiero będzie się działo. Na termometrach oglądać gdzieś będziemy 23 stopnie w Dębkach, Władysławowi, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 25 w Luzinie. Zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Po południu na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie może nam także zagrzmieć. Wiatr słaby, choć w czasie burzy porywisty.
1: Norda.

0: love you.
1: No i długi weekend już w zasadzie przed nami. Bardzo się cieszę, że mogę być z wami i spędzić najbliższe godziny. Rzecz jasna w towarzystwie najlepszej muzyki i ciekawostek. Maja Popowska, zapraszam.
2: Reklama. Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Reklama.

Gdańsk od 4 do 7 czerwca zaprasza na otwarte Trójmiasto, a tym razem w centrum uwagi znajdzie się Molo w Brzeźnie i jego okolice. To dobra propozycja dla tych, którzy lubią poznawać miasto nie tylko przez największe zabytki, ale też przez miejsca codzienne, spacerowe i bardzo lokalne. Brzeźno ma w sobie nadmorski luz, historię kurortu i ten rodzaj klimatu, w którym zwykły spacer potrafi zmienić się w małą miejską opowieść. Przy takich wydarzeniach najciekawsze jest to, że dobrze znany punkt na mapie nagle dostaje komentarz, kontekst i kilka szczegółów, których wcześniej łatwo było nie zauważyć. A Molo ma tę przewagę, że nawet jeśli ktoś przyjdzie głównie posłuchać historii, to i tak wyjdzie z widokiem na morze. Gdańsk w tej wersji nie musi niczego udawać. Wystarczy drewniany pomost, wiatr i ktoś, kto opowie, co kryje się za spacerową codziennością.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Znakomity występ zawodników PMKS Rybak Włady Sławowo podczas Mistrzostw Świata w wyciskaniu leżąt EQIPF. Zawody odbył się w Centrum Sportowym Raszyn i zgromadziły najlepszych zawodników z całego świata. Największy sukces odniósł Gracjan Pieper w kategorii do 105 kg junior. Do lat 23 uzyskał wynik 242,5 kg, zdobywając srebrny medal i tytuł wicemistrza świata. Bardzo dobrze zaprezentował się również Kajetan Link, debiutujący w kategorii juniorów do lat 23. Zawodnik rywalizował w wadze do 74 kg, ważąc niespełna 69 kg, wycisnął 167,5 kg, co dało mu piąte miejsce na świecie. Dla PMKS Rybak Władysławowo to kolejny międzynarodowy sukces i potwierdzenie wysokiego poziomu szkolenia młodych zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Przygotowania do ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej służb mundurowych wychodzą w decydującą fazę. W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się oficjalne losowanie grup turniejowych. Zawody zostaną rozgrane 19 i 20 czerwca w Redzie. Losowanie wyłoniło układ grup, w których rywalizować będą reprezentacje służb mundurowych z całej Polski. Od teraz uczestnicy mogą analizować swoich przeciwników i przygotować taktykę na walkę o końcowy triumf. Drużyny zostały podzielone na 5 grup. W drugiej znalazły się m.in. Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, KPP Wąbrzeźno, KPP Malbork, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu. Polski garnizon rozlosowany są do trzeciej grupy. Policjantom z powiatu polskiego przyjdzie rywalizować z 49. Bazą Lotniczą, Zakładem Karnym w Gębarzewie, KWP w Olsztynie oraz IPA Bihor z Rumunii. Turniej odbywa się pod honorowym patronatem komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie nie tylko okazją do sportowej rywalizacji na boisku, ale także do integracji przedstawicieli różnych formacji mundurowych.

wymiany doświadczeń oraz budowania współpracy między służbami. Ruszyły zapisy do biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie odbędzie się 4 października w Parku Miejskim Wejherowie i połączy sportową aktywność z pomocą potrzebującym. Uczestnicy będą mogli pokonać 5-kilometrową trasę biegiem lub marszem Nordic Walk.

0: w ostatnim okresie jej życia. Bieg odbędzie się pod patronatem prezydenta Wejherowa. Opłata startowa w formie darowizny wynosi 50 zł. Organizatorzy już teraz zachęcają mieszkańców do udziału i wspólnego wsparcia hospicjum. Szczegółów można szukać w mediach społecznościowych na stronie poświęconej wydarzeniu.
1: Coraz cieplej się robi. Dzisiaj naprawdę wysokie wartości na termometrach. Zobaczymy nawet 23 stopnie w Nemkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 24 w Wejherowie, Redzieru, Mignie, Minie, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. 25 w Luzinie. Miejscami może pogrzmieć, miejscami może popadać, a w całym regionie zachmurzenie wahać będzie się od umiarkowanego po nawet dosyć duże. Na barometrach umiarkowana wartość, choć troszkę nam ciśnienie spadło. Dzisiaj to około 1009 hektopaskali.

0: Wrocław od 5 do 7 czerwca zaprasza na festiwal kulinarny Delicje, który odbędzie się na rynku. To brzmi jak plan dla tych, którzy lubią spacerować bez pośpiechu i zatrzymywać się tam, gdzie zaczyna pachnieć najlepiej. W programie weekendowych wydarzeń miasta Delicje pojawiają się obok innych atrakcji, ale mają jedną przewagę. Jedzenie bardzo szybko przyciąga ludzi bez długiego tłumaczenia. Wystarczy dobra porcja, ciekawy smak i stoisko, przy którym kolejka mówi więcej niż reklama. Rynek daje temu wszystkiemu naturalną scenę, bo można połączyć przechadzkę po centrum z próbowaniem dań, rozmową i łapaniem miejskiego klimatu. A przy takich festiwalach zasada jest prosta. Człowiek idzie tylko coś zobaczyć, a wraca z deserem, przekąską i przekonaniem, że przecież trzeba było spróbować, skoro już było po drodze.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Reklama.

Łódź 6 czerwca ma w swoim kalendarzu Bazar Smaku dla Przyjaciół w Ogrodach Gejera. To wydarzenie pasuje do miejsca, które łączy pofabryczny charakter z miejskim stylem spędzania czasu. Ogrody Gejera już same w sobie mają klimat, a kiedy dochodzą do tego jedzenie, spotkania i weekendowy luz, robi się z tego dobry pretekst, żeby wyjść z domu bez wielkiego planu. Bazar Smaku brzmi jak miejsce, do którego można zajrzeć na chwilę, a potem odkryć, że ta chwila dziwnie się wydłużyła. Takie wydarzenia lubią prosty scenariusz. Ktoś przychodzi po coś do zjedzenia, ktoś po lokalne produkty, ktoś po spotkanie ze znajomymi, a ktoś po prostu dlatego, że w mieście warto czasem iść za zapachem. Łódź daje więc kulinarny punkt programu, w którym najtrudniejsze może być nie wejście, tylko decyzja, od którego stoiska zacząć.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
3: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
4: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
5: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
2: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
6: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
2: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
7: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4.

0: W kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
1: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni miejsce miało spotkanie energetyków gminnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, środowiska naukowego oraz branży energetycznej. Program spotkania objął zagadnienia, z którymi energetycy gminni mierzą się na co dzień. Mowa była tutaj o pozyskiwaniu środków na inwestycje i magazynowanie energii przez audyty energetyczne dla mieszkańców, rozwój spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wdrażanie nowych obowiązków wynikających ze zmieniających się przepisów. Rozmowy dotyczyły także nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz obowiązków, które będą realizować instytucje publiczne w najbliższych latach. Gdynia przedstawiła także założenia Centrum Samorządowej Transformacji Energetycznej oraz showroomu w Pomorskim Parku Naukowo-technologicznym Gdynia. Inicjatywa ma wspierać samorządy w dostępie do wiedzy, nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań związanych z transformacją energetyczną. Paraszyno będzie gospodarzem tegorocznych Wianków nad Łebą. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca i będzie okazją do wspólnego powitania lata podczas spotkania inspirowanego tradycjami związanymi z najkrótszą nocą w roku. Impreza rozpocznie się o godzinie 16:30 na przystani kajakowej w Paraszynie. Organizatorzy przygotowali program skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się spektakle teatralne nawiązujące do lokalnych legend i motywów przyrodniczych. Uczestnicy będą mogli także wspólnie wyplatać wianki, a następnie zgodnie z tradycją wodować je na rzece Łebie. Nie zabraknie również elementów integracyjnych związanych z obchodami początku lata. W programie przewidziano także rozpalanie ogniska i wspólne pieczenie kiełbasek. Wieczór uzupełniał śpiewy oraz tańcze przy ognisku. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, animacje i konkursy, natomiast starsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w rodzinnych aktywnościach plenerowych. Organizatorzy zachęcają mieszkańców gminy oraz gości do udziału w wydarzeniu, które odwołuje się do dawnych zwyczajów związanych z nocą kupały i początkiem lata. Spotkanie nad Łebą ma połączyć elementy kultury, rekreacji i integracji lokalnej społeczności. W Szkole Policji w Słupsku odbyła się kolejna akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Wydział Prezydialny oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK uczestniczyli słuchacze szkoły, którzy zdecydowali się dołączyć do bazy dawców. Rejestracja polegała na pobraniu wymazu z jamy ustnej. Zabezpieczony materiał genetyczny trafi do laboratorium, gdzie zostaną określone dane niezbędne do wpisania kandydatów do Krajowej i Międzynarodowej Bazy Dawców Szpiku. Osoby, które zdecydowały się na udział w akcji, mogą w przyszłości pomóc pacjentom chorującym na nowotwory krwi zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku są w Słupskiej Szkole Policji organizowane regularnie od kilkunastu lat. Obecnie cały proces jest znacznie krótszy niż kiedyś. Zamiast pobierania krwi wystarczy szybki i bezbolesny wymaz z wnętrza policzka. Dodatkowym ułatwieniem jest wykorzystanie kodów QR, dzięki którym uczestnicy mogą przejść procedurę rejestracyjną przy użyciu własnego telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza pozostaje już tylko pobranie wymazu i przekazanie próbki do badań. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, to przygotowania już trwają. Urząd Miasta Wejherowo poinformował o udzielaniu wsparcia finansowego dla zadań publicznych. 10 tysięcy złotych trafi do Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim Dom Zakonny w Wejherowie. Środki posłużą na organizację akcji Lato 2026. Więcej informacji na ten temat przeczytacie na stronie wejherowo.pl.

0: Południe już za nami, a za chwilę na termometrach zobaczymy najwyższe wartości dla dzisiejszego dnia. Wcale nie przesadzam, naprawdę wysokie 23 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałska, Gdynia, Puck, Kosakowo, 24 Wejherowy, Radomiak, Gniewinos, Słupsk, Kępork, Kobylnica i nawet 25 stopni Celsjusza w Luzinie. Z kolei na barometrach wartość nam ostatnio trochę spadła. Dzisiaj to wciąż umiarkowane, ale już tylko 1009 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, może pogrzmieć, może popadać, a w czasie burzy będzie wiatr porywisty.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Kraków 6 czerwca będzie miał wydarzenie z bardzo charakterystycznym miejskim kolorytem. Zaplanowano uroczystą intronizację króla kurkowego, czyli tradycyjne widowisko związane z krakowskim bractwem kurkowym. Koronowany zostanie najlepszy strzelec wyłoniony podczas strzelania królewskiego, a sama uroczystość znów przypomni, że w Krakowie historia lubi wychodzić na ulicę w pełnym stroju i z odpowiednią oprawą. To nie jest zwykła miejska ceremonia do odhaczenia. Jest tu tradycja, rywalizacja, symboliczny tytuł i ten krakowski rodzaj powagi, który potrafi iść ramię w ramię z widowiskowością. A jeśli ktoś zobaczy orszak i zacznie się zastanawiać, czy przypadkiem nie cofnął się o kilka stuleci, to znaczy, że Kraków znów zrobił swoje.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji.

0: strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: Reklama.

Pychowo 5 i 6 czerwca zaprasza na 30. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Główne uroczystości odbędą się w amfiteatrze, a program ma pokazać tradycję grania, która ma własny język, własną oprawę i bardzo charakterystyczne brzmienie. Muzyka myśliwska kojarzy się z rogami, sygnałami i dźwiękiem, który potrafi przenieść wyobraźnię prosto do lasu, nawet jeśli słuchacie go siedząc wygodnie na widowni. Przy takim festiwalu liczy się nie tylko sam występ, ale też ceremoniał, elegancja i świadomość, że te sygnały kiedyś miały bardzo praktyczne znaczenie. Spychowo dostaje więc wydarzenie trochę niszowe, ale bardzo wyraziste. A jeśli po koncercie ktoś zacznie rozpoznawać, że róg może powiedzieć więcej niż tylko tu jestem, to znaczy, że festiwal naprawdę dobrze wybrzmiał.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Każda budowa

miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu Market Budowlany. Gowino, ulica Wejherowa.

0: dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Shopen Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopenmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shopen Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Reklama.

Poznań od 4 do 7 czerwca ma w planach na festiwal Cały Poznań Ukulele. To wydarzenie ma w sobie lekkość, której nie trzeba długo tłumaczyć. Mały instrument, wielka sympatia publiczności i program, który potrafi połączyć koncerty, warsztaty oraz spotkania ludzi grających albo dopiero zaczynających przygodę z ukulele. W czerwcu w Poznaniu będzie sporo dużych wydarzeń, ale ten festiwal ma własny urok, bo ukulele trudno traktować z przesadnym zadęciem. Ona od razu wprowadza trochę słońca do dźwięku, nawet jeśli pogoda postanowi mieć własne zdanie. A jeśli ktoś przyjdzie tylko posłuchać i wyjdzie z myślą, że może

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Nord FM zapraszam Agata Andryskowska. Muzyka ludowa inspiruje i łączy pokolenia. W Słupsku odbędzie się promocja wyjątkowej publikacji. Miłośnicy historii, kultury Pomorza i muzyki ludowej będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Już 3 czerwca w Czerwonym Spichlerzu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku odbędzie się promocja książki profesora Daniela Kalinowskiego pod tytułem Ludowe źródła kultury, tom drugi muzyk. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Publikacja stanowi podsumowanie drugiej edycji sesji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2024 roku. Książka porusza wiele interesujących zagadnień związanych z muzyką ludową, pokazując jej ogromny wpływ na rozwój kultury i tożsamości regionalnej. Szczególne miejsce zajmuje w niej muzyka kaszubska, bliska mieszkańcom Pomorza, jednak autorzy sięgają także po przykłady z innych regionów i krajów. Czytelnicy znajdą w publikacji opracowania dotyczące m.in. muzyki góralskiej, białoruskiej, średniowiecznych ballad skandynawskich, a także analizę roli muzyki ludowej jako fundamentu pieśni narodowych. Interesująco zapowiada się również jeden z referatów poświęconych badaniom prowadzonym jeszcze przed wojną przez muzeum działające wówczas w Stolpie, czyli dzisiejszym Słupsku. Naukowiec od lat związany jest ze Słupską uczelnią, gdzie zajmuje się badaniami nad literaturą polską XIX wieku, kulturą kaszubską i pomorską, motywami żydowskimi oraz obecnością kultury buddyjskiej w Polsce. Co ciekawe, profesor Kalinowski łączy działalność naukową z pasją muzyczną. Jest wokalistą zespołu The Evil Educators, udowadniając, że zainteresowania badawcze mogą iść w parze z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie skierowane jest nie tylko do naukowców i

regionalistów. To propozycja dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych historią regionu, tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie oraz rolą muzyki w budowaniu lokalnej tożsamości. Promocja książki odbędzie się w środę 3 czerwca o godzinie 17 w Czerwonym Spichlerzu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a my słyszymy się już o 16:45.

Gdańska Stocznia Cesarska od dziś do 6 czerwca będzie pracować w zupełnie innym rytmie niż zwykle, bo trwa Mystic Festival. To wydarzenie dla fanów metalu, rocka i mocnego grania, a w programie pojawia się ponad 90 zespołów, w tym Megadeth, Anthrax, Behemoth i Decapitated. Sama lokalizacja robi tu ogromną robotę. Stocznia, surowa przestrzeń, industrialny klimat i ciężkie brzmienia pasują do siebie tak dobrze, że trudno wyobrazić sobie grzeczniejsze tło. To nie jest festiwal dla tych, którzy szukają delikatnego podkładu do rozmowy. Tu gitara ma prawo wejść ostro, perkusja ma prawo przypomnieć o sercu, a publiczność dokładnie wie, po co przyszła. Gdańsk przez kilka dni będzie brzmiał tak, jakby metal dostał własny port.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej i przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
3: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem. Agnieszka Trojanowska, BIS. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
4: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność.
3: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40. Ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
5: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
3: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
6: Wydarzenie rozpocznie się

0: piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
1: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Prezydent Wejherowa przekazał szpitalom pomorskim dotację w wysokości 400 tysięcy złotych, która w całości zostanie przeznaczona na doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej. Dzięki temu szpital specjalistyczny imienia Floriana Cejnow w Wejherowie zyska nowy aparat ultrasonograficzny. Nowy sprzęt ma pozwolić na jeszcze dogładniejszą diagnostykę obrazową i zapewnić wysoką jakość badań radiologicznych, służąc pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Władze Wejherowa podkreślają, że przekazane wsparcie finansowe stanowi element szerszych działań samorządu na rzecz lokalnej służby zdrowia.
3: Dla nas jest to istotne z tego względu, że to dotyczy naszych mieszkańców. Dzisiaj diagnostyka jest bardzo ważna z tego względu, że jeżeli szybko wykryjemy jakąkolwiek chorobę, to zdecydowanie tańsze jest leczenie i łatwiejsze. Więc w tym zakresie co możemy pomóc, jest to skierowane do naszych mieszkańców, co staramy się to zrobić.
2: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Zakupiony aparat ultrasonograficzny ze względu na swoją specyfikę będzie miał szerokie zastosowanie w codziennej pracy placówki medycznej.
4: Jest to ważna rzecz, ponieważ my mamy parę aparatów, ale cały czas nam medycyna postępuje do przodu i wymaga coraz nowocześniejszych urządzeń. I dzięki temu wsparciu od pana prezydenta i Rady Miasta Wejherowa udaje się nam rokrocznie doposażać szpital w coraz to nowocześniejszy sprzęt dla pacjentów i dla lekarzy pracujących u nas w szpitalu.
2: Tłumaczy prezes szpitali pomorskich Dariusz Nałęcz. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Gminne obchody Dnia Dziecka odbyły się w Strzepczu.
5: Obchodzimy dzisiaj Dzień Dziecka, organizowany przez przede wszystkim Szkołę Podstawową w Strzepczu, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, gmina Minia się włączyła również, mnóstwo atrakcji. Są występy uczniów Szkoły Muzycznej w Lęborku, są animatorzy, które bawią dzieci, dzieci przygotowały ze szkoły również przedstawienia, cieszą swoim występem rodziców, wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze wydarzenie.
2: Opowiada Beata Nocula, zastępca wójta gminy Linia. Na uczestników czekało wiele atrakcji, występy artystyczne i liczne animacje.
6: Cieszymy się, że frekwencja nam dopisuje. Mamy też pogodę, impreza nam się świetnie rozkręca. Cieszymy się, że mamy fajne produkcje dzieci. Mieliśmy tutaj szkołę muzyczną z Lęborka, która pokazała się w klasie akordeonu i w klasie trąbki. Wystąpiły dzieciaki, te najmłodsze i te starsze, pokazują swoje talenty.
2: Mówi Leszek Winczewski, pełniąc obowiązki dyrektora Gminnego Domu Kultury w Linii. Podczas wydarzenia odbył się także freestyle football. Dużą popularnością cieszyła się również loteria z nagrodami.

0: nagrodami. To ostatnie dni na składanie wniosków do budżetu obywatelskiego w Ustce. Tylko do 8 czerwca mieszkańcy mogą zaproponować zadania, na które przeznaczone zostanie część usteckiego budżetu. Do dyspozycji mieszkańcy miasta mają 680 tysięcy złotych, w tym 480 tysięcy na zadania inwestycyjne, 120 tysięcy na zadania społeczne, gdzie maksymalny koszt jednego projektu społecznego może wynieść maksymalnie 60 tysięcy złotych oraz 80 tysięcy na zadania w ramach funduszu integracyjnego dedykowanego mieszkańcom terenów przyłączonych do Ustki od 1 stycznia. Wnioski będą weryfikowane pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym, a następnie ogłoszona zostanie lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. Samo głosowanie w budżecie obywatelskim odbędzie się w dniach od 14 do 28 września, a wyniki poznamy w połowie października. Przypominamy, że w budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Ustki bez względu na wiek. Najcieplejsza część dnia właśnie się rozpoczęła, chociaż chyba najcieplejsza to jest zbyt delikatne określenie, najgorętsza, najbardziej upalna. Co prawda 30 jeszcze nie mamy na termometrach, ale lato się jeszcze nie zaczęło tak naprawdę. 23 w Dębkach, Władysławowie, Białymbiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radziorumie, Gniewinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 25 w Luzinie. Może dzisiaj nam lokalnie zagrzmieć, lokalnie mogą się także pojawić przelotne opady, a zachmurzenie od umiarkowanego podłuże.
1: Norda FM.

Krakowska Tauron Arena 6 czerwca zamieni się w miejsce spotkania fanów ekipy. Ekipa Festiwal 26 ma połączyć muzykę, twórców internetowych, publiczność i całą społeczność, która przez lata rosła wokół tego projektu. W zapowiedzi organizatorzy mówią o jednym dniu i wielu doświadczeniach, więc nie chodzi tylko o zwykły koncert, po którym wszyscy grzecznie wychodzą do domu. To raczej wydarzenie zbudowane wokół internetowej kultury, relacji z fanami i energii ludzi, którzy znają ekipę nie z plakatu, ale z ekranów, krótkich filmów, piosenek i wspólnych akcji. Kraków dostaje więc imprezę bardzo współczesną. Taką, w której scena jest ważna, ale równie ważne jest to, kto nagrywa, kto wrzuca relacje i kto następnego dnia mówi. Byłem tam, widziałem na żywo.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

W Gdańsku trwa 5. edycja Festiwalu Kultury Ocalonej. Wydarzenie odbywać się będzie do 14 czerwca i składa się z cyklu spotkań, koncertów, wystaw oraz działań, które wracają do pamięci, tradycji i historii zapisanych w kulturze. To nie jest festiwal robiony pod szybki efekt i zdjęcie z wielkiej sceny. Bardziej chodzi o rzeczy, które trzeba ocalić od zapomnienia. O muzykę, opowieści, wspomnienia, ślady dawnych społeczności i ludzi, którzy zostawili po sobie coś więcej niż datę w archiwum. Gdańsk ma do takich tematów bardzo dobre tło, bo to miasto z wieloma warstwami historii i wieloma głosami. W takim programie kultura nie stoi w gablocie. Ona mówi, śpiewa, pokazuje twarze i przypomina, że pamięć najlepiej działa wtedy, kiedy ktoś naprawdę chce jej posłuchać.

0: myself. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama. Pienso con sueño para

Poznań w terminie od 4 do 6 czerwca uruchamia scenę nad Rusałką w formule 3-dniowej czerwcówki. Każdego dnia zaplanowano po 3 koncerty, a program układa się w różne muzyczne gatunki i klimaty. Wśród zapowiadanych występów są m.in. Odet, Cinnamon Gum, Stas.xConor, René, BSK, Michał Zietara i Bas Astral. Rusałka daje temu wydarzeniu świetne tło, bo plener nad jeziorem działa inaczej niż koncertowa sala z ciężkimi drzwiami i numerowanymi miejscami. Można przyjść wcześniej, posłuchać, zostać na dłużej i sprawdzić, jak muzyka brzmi, kiedy za sceną jest woda, zieleń i trochę swobody. Poznań robi z tego nie tyle jeden koncert, co mały muzyczny rozbieg w czerwiec. A przy Rusałce wiadomo, człowiek przychodzi na jeden występ, a potem nagle odkrywa, że nogi same zostały na kolejny.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne

0: Na skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
5: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
6: Reklama.

Wrocławska Fontanna Multimedialna ma w czerwcu specjalne pokazy, które dobrze pasują do wieczornego spaceru po mieście. 4 i 5 czerwca zaplanowano pokaz Pixar – Lato przyjaźni, a 6 czerwca o 21:40 Katedrę Demokracji. Sama fontanna od lat jest jednym z tych miejsc, gdzie woda, światło i muzyka robią wspólny spektakl bez potrzeby kupowania popcornu. Przy takich pokazach dobrze działa prosty rytm. Ludzie przychodzą chwilę wcześniej, szukają dobrego miejsca, dzieci czekają na pierwszy, mocniejszy strumień wody, a potem całość zaczyna grać obrazem i dźwiękiem. Wrocław daje więc wieczorną propozycję, która nie wymaga wielkiego planowania. Wystarczy dotrzeć na czas i nie stanąć dokładnie tam, gdzie wiatr postanowi dorzucić publiczności darmową mgiełkę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
3: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
5: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
3: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu. Z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
6: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
7: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
6: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy, Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następnego.

0: zastępcy Lewandowskiego.
1: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlomowego French Open.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Gniewinie świętowano Dzień Dziecka. Z tej okazji nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych, które przygotowane zostały przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Gniewinie. Poniedziałek w Centrum Kultury w Gniewinie był niezwykle kolorowy. To tam zaproszono najmłodszych mieszkańców gminy na ich święto, czyli na moc atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
4: Między innymi też warsztaty malowania poduszek i koszulek, poczęstunek przygotowany przez koło gospodyń wiejskich w Rybnie. Dmuchańce, sołectwo, Gniewino, wata cukrowa, popcorn. Mamy też wolne książki, mogą sobie dzieci pobrać książeczki. Różne konkurencje, myślę, że dużo atrakcji od godziny 14 do 18 tutaj dzieciaczki mile widziane.
3: Mówi wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schreder. A i to jeszcze nie wszystko, co w ten dzień, ale także w inne dni z okazji Dnia Dziecka przygotowano w gminie Gniewino.
5: Dzisiaj już wieczorem o 18 spotkanie z Magikiem, że tak powiem, odleci, będą na pewno zaskoczone tą magią, sztuczkami, ale wiem, że też tam jest taka niespodzianka dla nich, jak, że spróbują same coś wyczarować, może tego królika z kapelusza wyciągną, zobaczymy, przekonamy sami, a poza tym jeszcze praktycznie w połowie czerwca mamy spektakle teatralne, które będą w domach sąsiedzkich się odbywały. Już zapraszamy na stronę Centrum Kultury, jak i gminy, tam są szczegóły, ale to jest o Marysi Gąskach i Krasnoludkach, tak zdradzę, więc zapraszam serdecznie wszystkie dzieciaki na te spektakle teatralne do domów sołeckich.
3: Opowiada dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie Waldemar Szczypior. Dzień Dziecka był podsumowaniem całego weekendu pełnego atrakcji w gminie Gniewino. Warto więc być na bieżąco i śledzić media społecznościowe gminy oraz Centrum Kultury. Lęborg otrzyma unijne dofinansowanie na budowę nowej drogi rowerowej w Alei Wolności. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych oraz uzupełnić istniejącą sieć tras rowerowych w mieście. Projekt zakłada budowę wydzielonej drogi rowerowej w ciągu Alei Wolności i ulicy Orzeszkowej o łącznej długości blisko 473 metrów. W ramach inwestycji powstaną także przejazdy dla rowerzystów, nowy chodnik po północnej stronie jezdni oraz bezpieczne przejście dla pieszych wyposażone w azyle. Przebudowane zostaną również okoliczne skrzyżowania, w tym skrzyżowanie Alei Wolności z ulicą Orzeszkowej, które ma zyskać wyniesioną konstrukcję poprawiającą bezpieczeństwo uczestników ruchu. Prace obejmują także modernizację oświetlenia ulicznego, dzięki czemu przejścia i przejazdy będą lepiej widoczne po zmroku. Inwestycje ma służyć mieszkańcom korzystającym z roweru jako środka transportu, uczniom okolicznych szkół, pieszym oraz turystom odwiedzającym region. Wartość projektu wynosi 2 miliony 180 tysięcy złotych, z czego ponad 1 400 tysięcy stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Według założeń z nowej infrastruktury będzie korzystać około 8 tysięcy osób rocznie. Samorząd podkreśla, że przedsięwzięcie ma wspierać rozwój transportu niskoemisyjnego i poprawiać bezpieczeństwo na jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta. Słupsk już po raz szósty chce zostać rowerową stolicą Polski. Miasto zachęca mieszkańców do udziału w akcji. Jak wyjaśnia Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Słupskiego Magistratu, aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta i rejestrować przejechane kilometry.
6: I skutecznie zbierać kilometry dla miasta Słupska. My także ufundowaliśmy jako organizator lokalny nagrody dla naszych uczestników. Jak co roku są to nagrody i indywidualne z podziałem oczywiście na kobiety i mężczyzn, ale także grupy zorganizowane i szkoły.
3: Jak dodaje Katarzyna Guzewska, miasto ufundowało nagrody dla osób, które wezmą udział w akcji.
6: Dla zwycięskiej szkoły mamy przygotowane 1000 zł. Dla indywidualnej rywalizacji nagrody także myślę, że zachęcające, bo bony o wartości od pierwszego miejsca 1000 zł, 700 zł i 500 zł. Więc zachęcam, kręćmy kilometry dla miasta.
3: Kilometr dla Słupska można zbierać przez cały czerwiec w drodze do pracy, szkoły oraz podczas innych przejazdów rowerowych. Słupsk jest jednym z 250 samorządów w Polsce, które przystąpiły do akcji Rowerowa Stolica Polski. W ubiegłym roku miasto zajęło 41 miejsce.

0: Polsce. Jest to najwyższy wynik osiągnięty przez Słupsk w historii udziału w rywalizacji. Celem akcji jest promocja aktywności fizycznej oraz zachęcenie mieszkańców do wspólnej rywalizacji. Gorąco się zrobiło, naprawdę gorąco. Dziś 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiułce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, a w pozostałych miejscach nawet jeszcze cieplej. 24 Wejherowa, Rederumia, Gniewino, Słupsk, Klambor, Kobylnica, 25 Luzino. Zachmurzenie dosyć duże się utrzymuje i utrzymywać się będzie. Mogą się pojawić przelotne opady deszczu, miejscami może także zagrzmieć wiatr słaby i umiarkowany, choć nie w czasie burzy. W czasie burzy może być nawet porywisty, w porywach do 60 km na godzinę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. Tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście i życzę Wam przyjemnego, długiego weekendu. Odpocznijcie i naładujcie akumulatory. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
0: Reklama.
2: Mieszko Wiltrowski, witam serdecznie. Czas na nasz program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest Radosław Kamiński, czyli przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: No właśnie, ta działalność pożytku publicznego jest bardzo duża, jeżeli chodzi o powiat wejherowski. No i tak mamy, że od kilku ładnych już lat, i to właśnie można powiedzieć od równych, bo od pięciu mamy teraz już w najbliższy, nie ten najbliższy, tylko kolejny weekend, pięciolecie właśnie wyjątkowego święta, które poświęcone jest tym organizacjom.
3: Tak, 5 lat temu z inicjatywy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie zaproponowaliśmy nową formułę nagrody dla organizacji i osób wyróżniających się na tle wszystkich organizacji na terenie powiatu i uchwaliliśmy zarówno regulamin, jak i wzór statuetki, która nazywa się Róża Północy. Tą nagrodą od 5 lat są honorowane osoby, które się wyróżniły na tle innych organizacji, osoby, jak również same organizacje. Tak? Mamy tutaj dwie kategorie, aczkolwiek w tym roku też pojawia się nowa kategoria tych związków takich stowarzyszeń nieformalnych, bo nasz regulamin na tyle jest jakby szeroki, że dopuszczamy zarówno

0: stowarzyszenia, które są zarejestrowane w KRES-ie albo są tylko w rejestrze starostwa, ale również takie związki, które są nie zewidencjonowane, i taka nagroda również w tym roku, jedna z sześciu, została przyznana. Natomiast
1: tak przyszliśmy już trochę do nagrody, bo samo święto także jest z tym związane. O święcie jeszcze porozmawiamy, bo to święto będzie okazją do tego, żeby właśnie te Róże Północy także wręczyć, ale właśnie przez ostatnie te 5 lat bardzo, no już dużo, bo kilka co roku wręczamy różnego rodzaju wyróżnień. No i można powiedzieć, że co roku i zaskoczenia, no ale zarazem staramy się, żeby wyróżnić te, które naprawdę najmocniej, najlepiej działają na przestrzeni lat w powiecie wejherowskim.
0: Tak. Tutaj komisja konkursowa, która się składa z dwóch przedstawicieli rady i z dwóch przedstawicieli Wydziału Kultury Starostwa, no nie ma łatwej pracy, ponieważ w tym roku na przykład było 20 zgłoszeń i były w miarę, no można powiedzieć, wyrównane, tak? Tutaj my jako jury bierzemy na siebie ten ciężar odpowiedzialności, że te nagrody akurat przyznaliśmy, natomiast mamy świadomość, że chcielibyśmy dać całej 20, tak? Wszystkim tym, którzy zostali zgłoszeni, bo oczywiście wymogiem było złożenie stosownego dokumentu, druku zgłoszenia, i dopiero na tej podstawie mogliśmy oceniać, czytając oczywiście każdego zasługi, bo też przecież nie jesteśmy w stanie wszystkiego, jako nawet osoby działające w tej sferze, wszystkich działaczy i wszystkie organizacje znać, ale uważamy, że te, które wybraliśmy w tym roku, są jak najbardziej reprezentatywne, tak, i one pokazują to bogactwo, które mamy, tych dzieci.

0: dziedzin, tak, które nagradzamy, bo mamy i nagrody w zakresie kultury, i w zakresie sportu, i też są to stowarzyszenia, no takie, można powiedzieć, typu KGW, tak, więc tutaj ten asortyment jest naprawdę bardzo szeroki. Przypomnę, że przecież w samym powiecie wiejherowskim mamy około 500 organizacji pozarządowych, więc naprawdę jest z czego wybierać.
1: Jeszcze nie zdradzimy, kto otrzyma tą nagrodę, bo tego dowiemy się podczas właśnie święta i finałowej gali, ale to zdradźmy może chociaż, kto w tym roku był nominowany, kto został zgłoszony do tego wyróżnienia.
0: Tak, no wpłynęło 20 wniosków do przedwczoraj, do 1 czerwca. Wymienię w tej kolejności, jak tutaj w protokole sobie spisaliśmy, a więc KGW, Niezłe Ziółka z Sasina, Kolorowy Team Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Redy, Gminna Orkiestra Dęta w Luzinie, Stowarzyszenie Twórców Niezależnych Amarant z Gniewina, OSP z Kostkowa, Stowarzyszenie Ziemia Luzińska, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów z Gniewina, KGW w Łężycach, Łężyckie Białki, KGW z Szemuda, Zespół Wolontariuszy Szlachetnej Paczki z Wejherowa i Koło Wolontariatu Samorządu Uczniowskiego przy Szkole nr 2 w Redzie. Natomiast osób fizycznych wpłynęło 9 zgłoszeń, a więc pan Sebastian Browarczyk, menadżer Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka z Redy, Izabela Minga, prezes Fundacji Autism Brand New Brain z Wejherowa, Jolanta Król, społecznik wspierający sport w Wrumi, Lucyna Pranczkę, czyli prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Wejherowie, Katarzyna i Mariusz Pionk, którzy prowadzą charytatywną grupę społeczną Razem dla Ciebie, pani Teresa Kaczmarek z gminy Gniewino, pan Adam Elwart, prezes koła nr 80 w Wejherowie Polskiego Związku Wędkarskiego i jeszcze dwie osoby, pan Longin Skrzypiński, prezes zarządu Fundacji Wspólnie dla Demokracji oraz Piotr Bławat, znany nam jako muzyk i działacz też no, charytatywny i społeczny.
1: No to ja tylko powiem szczerze, wszystkich ich znam, mniej lub bardziej, raczej bardziej. No i faktycznie chyba była trudna decyzja, bo wszyscy zasługują, nie da się ukryć.
0: Tak, tak. No mam nadzieję, że nawet chociażby to, że tutaj te osoby teraz wymieniliśmy, to też no, będzie dowód na to, że ich działalność jest dostrzegana przez, czy to przez samorządy, bo przypomnę, że zgłaszać mogły zarówno samorządy, jak i też osoby sąsiednia, na przykład zaprzyjaźniona organizacja, ale też osoby fizyczne i takie przypadki zgłoszeń w tym roku też posiadaliśmy.
1: No to proszę Państwa, dowiedzieliśmy się, kto będzie walczył o właśnie Nagrodę Róży Północy. Za chwilkę dowiemy się coś więcej o samym święcie i o gali, która właśnie także podczas niej poznamy tych laureatów, ale to już po krótkiej przerwie.

0: I wracamy do naszej rozmowy na temat tego, co oczywiście dzieje się, jeżeli chodzi o stowarzyszenie w powiecie wejherowskim, przed którymi wielkie święto. No właśnie, wspomnieliśmy już o samych wyróżnieniach, jeżeli chodzi o Róże Północy, no ale to, co też jest bardzo ważne, to mamy całe święto właśnie, podczas którego tych laureatów poznamy, no i to już niedługo, bo 13 czerwca.
1: Tak, w sobotę właściwie ta data już nam się tak na stałe wpisała, ten drugi weekend czerwca, więc już tego nie zmieniamy, mimo że mamy świadomość, że w tym czasie są też i konkurencyjne imprezy na tym pobliskim terenie, bo przypomnę, że nasze święto zawsze organizujemy w parku przypałacowym, tuż przy siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, czyli przy pałacu, ale ja uważam, że te imprezy się wzajemnie tam będą uzupełniać. Kto będzie chciał, to skorzysta z tej oferty lub z drugiej. My zaczynamy festyn o godzinie 14, tak, zaczniemy raczej mocnym uderzeniem, bo będzie to koncert zespołu z samochodówki, który sam też jakby zgłosił i tutaj będzie to oferta jakby najbardziej dla młodzieży. Potem wystąpi zespół na jedną nutę z gminy Wejherowo. Mamy też akcent kaszubski jak co roku, czyli za 15.03 kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie z gminy Szemud. O 15.30 na scenie zagrzmi orkiestra Dęta gminy Luzino, która będzie grała aż do samej gali i będzie też nam przygrywała w czasie wręczenia właśnie tych 6 statuetek, które tak jak, no, nie chcąc oczywiście zdradzać tych laureatów, możemy tylko powiedzieć tyle, że 2 trafią do rąk organizacji jako organizacji, 1 właśnie do grupy nieformalnej, a 3 osoby indywidualne, które zostaną nagrodzone, no to też reprezentują zarówno, jak i no, tak no, ogólnie rzecz biorąc miasto, też pewnie sąsiednie miasto i z 3 różnych kategorii kultura, sport,
0: kropki zaraz.
1: Kultura, sport i działalność taka, powiedzmy, inna. To, więc to tyle możemy tego rąbka tajemnicy uchylić. Potem jeszcze zobaczymy dzieci ze szkoły tańca Stępcza, Pop Hop Kids. Będą też jakieś cheerleaderki z Gdyni, studio, które działa właściwie w Szemudzie. Tak, mamy też zespół taneczny My Dream z Redy. I jeszcze pod koniec wystąpią również dzieci ze szkoły podstawowej nr 9, które uczą się języka kaszubskiego, a które brały udział w konkursie piosenki kaszubskiej w Luzinie, więc też pokażemy nasze tutaj

0: lokalne talenty. A całość, że tak powiem, dopełnią stoiska dwóch KGW, a więc KGW Gowino i KGW Łęczyckie Białki, które będą serwowały swoje, że tak powiem, specjały. Na stoiskach oczywiście będą dmuchańce, tak jak co roku, jesteśmy tutaj na to zawsze przygotowani, ale będą też liczne stoiska twórców, tak, bo zarówno twórcy ludowi, nasi hafciarze czy malarze z naszego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ale także będą artyści z gminy Szemud, tutaj wiem, że też ktoś będzie z Redy, z gminy Wejherowo, też nasze te fundacje związane z autyzmem będą miały swoje stoiska, więc oferta będzie dosyć szeroka.
1: No i to chyba taka okazja do tego, żeby się trochę z tą ofertą zapoznać, dla tych, którzy oczywiście jej nie znają, no ciężko znać wszystkie, tak jak mówiliśmy, ponad 500 działalności, tak, różnego rodzaju pożytku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego, ale tutaj chociażby przykłady będziemy mieli okazję po prostu zobaczyć to z wielu aspektów właśnie.
0: Tak, no też my jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, bo tutaj też jestem w podwójnej roli, jako wiceprezes nakłoniłem Zrzeszenie, żebyśmy my w tym roku też wzięli na siebie ciężar organizacyjny, tak, bo środki pozyskujemy za pomocą tak zwanego małego grantu ze starostwa, bo wiadomo, że no, nagrody finansowe to też muszą być formalnie, że tak powiem, przez organizacje przepuszczone, więc całość my to ogarniamy jako członkowie powiatowej rady. Impreza się odbywa oczywiście pod patronatem starosty, ale takim formalnym organizatorem ze strony jest nasze zrzeszenie. Oczywiście przy współpracy z muzeum, bo korzystamy z infrastruktury naszej placówki wiodącej, czyli Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
1: No i nie da się ukryć, już warto też pomyśleć o tych kolejnych latach, bo ta impreza nam się dopiero rozwija. Ona te 5 lat temu, jak została tak zrobiona jako takie święto, to miała taką, powiedzmy, troszkę skromniejszą formę, ale z roku na rok to jest po prostu coraz bogaciej, bo widać, że też takie zapotrzebowanie po prostu jest.
0: Tak, no cieszymy się, że ta liczba zgłoszeń jakby nie maleje, że około zawsze tych 20 zgłoszeń wpływa, więc to świadczy o tym, że ludzie też chcą być doceniani i też są osoby, które chcą kogoś no, nagrodzić czy docenić, więc tutaj z tego się cieszymy, że mamy ten wybór, tak, bo bardzo duża liczba tych ofert, natomiast też już nie mamy jakby problemu z zapewnieniem programu, tak, bo ten program jest właściwie, można powiedzieć, spontaniczny, tak, każda gmina coś tam od siebie daje i my na te występy nie musimy wykładać środków finansowych, wszyscy traktują te występy jako pewnego rodzaju promocje, autopromocje, czy zarówno gminy, czy też samego podmiotu wykonawczego. Także w miłej atmosferze mamy nadzieję, że pogoda jak zwykle nam dopisze, w pięknych okolicznościach przyrody, przy pałacowej fontannie będziemy mogli spędzić kolejną sobotę, nie tą, która jest przed nami, bo na tą też wiadomo, że zapraszamy na festiwal, na te dni otwarte w pałacach i dworach, też właśnie w naszym wejherowskim pałacu. Można wziąć udział przecież w przedstawieniach, które będą w koncertach i w sobotę, i w niedzielę. Natomiast następna sobota, 13, będzie świętem organizacji pozarządowych, na które w imieniu całej Rady Działalności i pana starosty serdecznie zapraszam.
1: To my zapraszamy, proszę państwa, także przypominamy, wtedy poznamy także, kto w tym roku otrzyma statuetkę Róże Północy, więc zapraszamy już teraz serdecznie, bardzo dużo będzie się działo. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wędrowski, to był program Gość Dnia. Moim i państwa gościem był dzisiaj Radosław Kamiński, czyli przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie. Dziękuję.
0: Dziękuję również i do zobaczenia.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście.

0: Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fala aktualności.
2: 14.45 pojawiła się na naszych zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. To jest ta pora, w której sprawdzamy, co dzieje się w regionie, albo bardziej precyzyjnie, co dzieje się w naszych regionalnych, lokalnych mediach. W studiu są ze mną Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. Za chwilę zaczynamy, część z nas zaczyna długi weekend, część oczywiście w piątek będzie pracować, więc czym w przededniu tego długiego weekendu żyje nasz region?
3: A żyje chociażby tym, co działo się jeszcze w ostatnich dniach, bo przecież, proszę Państwa, mieliśmy wspaniały weekend, który ten już poprzedni był może trochę krótszy od tego, co dla wielu nadchodzi już dzisiaj, ale chociażby związany z Dniami Dziecka. No i jeszcze trochę sobie o nim opowiemy, jeżeli chodzi o serwis swojej telewizji morskiej, między innymi chociażby o tym, co działo się w Gniewinie tam.

0: biegi Stolema, tam Dzień Dziecka, ale także w Pucku Igrzyska Osób z Niepełnosprawnością także odbyły się na tamtejszym rynku. Powiemy sobie także o innych rzeczach, chociażby o spotkaniu, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, gdzie przedstawiciele różnych środowisk, od samorządu, rządu, przez edukację, po biznes, rozmawiają na temat przyszłości właśnie pod kątem edukacji, że trzeba wychowywać kolejne pokolenia specjalistów po prostu, bo nam nasz rynek pracy robi się powoli coraz mniejszy i po prostu czeka nas duży problem z tym związany i wszyscy musimy grać do jednej bramki. A z innych rzeczy chociażby także pokażemy Państwu, jak wygląda Dom Małych Marzeń, który został oficjalnie otwarty w Redzie. To wszystko i dużo więcej o 17.20.
1: A 24 godziny na dobę z kolei możemy zaglądać na portal nadmorskim 24, co sama nazwa wskazuje, a w nim?
2: A w nim troszeczkę mamy teraz taką porę obiadową, a głodny człowiek potrafi być nieobliczalny. Między innymi pokazała ta sytuacja, trochę prześmiewcza teraz mówię, ale doszło do skandalicznego zachowania w Szemudzie w jednym z lokali gastronomicznych. Grupa młodych ludzi weszła do lokalu, zażądała za darmo jedzenia. Oczywiście takiego nie otrzymali i wtedy się bardzo brzydko zachowali. Sprawą zajmuje się już policja. O co dokładnie chodzi, to zachęcam do przeczytania artykułu. Piszemy także o bezpłatnych meleksach, którymi będzie można dojechać na plażę. Już starty w długi weekend, a chodzi o plaże zlokalizowane w Złajszewie i Lubiatowie. Możecie także przeczytać o tramwaju wodnym, który już od maja pływa po Zatoce Puckiej z Pucka przez Farzowo do Chałup. Organizator przewozów już ogłosił wyniki konkursu na nazwę tego pływającego statku. A co, jak inaczej może być? Statek może tylko pływać.
1: Powietrzny może być.
2: Właśnie, masz rację. A także trochę mniej ciekawa wiadomość dla kierowców. Już wraca strefa płatnego parkowania w Rewie.
1: A w międzyczasie, czekając na długi weekend, my dla was jeszcze dużo ciekawostek i dużo dobrej muzyki.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych. Agnieszka Trojanowska, bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi: czuję się, jakby to wszystko było nierealne.

0: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzany jest o uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
1: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
0: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
1: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
0: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o poważne wykroczenie zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
2: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
0: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kradzionym autem jechał pod wpływem alkoholu. Konsekwencje będą poważne. Na trasie kaszubskiej świadkowie zauważyli kierowcę jadącego slalomem, którego zachowanie wzbudziło ich niepokój. Natychmiast powiadomili policjantów, a jednocześnie podjęli działania, dzięki którym mężczyzna zatrzymał pojazd i nie mógł kontynuować jazdy do czasu przyjazdu policyjnego patrolu. Gdy funkcjonariusze wejherowskiej drogówki oraz złęczyc dotarli na miejsce, kierowca Fiata Doblo był już otoczony przez świadków, którzy uniemożliwiali mu dalszą jazdę. Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości 50-letniego mężczyzny. Przeprowadzony pomiar wykazał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili również, że pojazd został tej nocy ukradziony w jednej z miejscowości na terenie powiatu słupskiego. Do kradzieży doszło około 3 nad ranem z placu manewrowego. Dzięki reakcji świadków skradziony samochód został odzyskany jeszcze tego samego dnia na terenie powiatu wejherowskiego. 50-latek został zatrzymany i obecnie przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Lemborg będzie nadal wspierał organizację lemborskiego zlotu pojazdów zabytkowych, klasycznych i motocykli. Wydarzenie od lat przyciąga do miasta 1000 odwiedzających oraz setki właścicieli wyjątkowych pojazdów z całego Pomorza i innych regionów kraju, stając się jedną z największych imprez motoryzacyjnych w regionie. Temat zlotu był omawiany podczas spotkania burmistrza Lemborga Jarosława Litwina z przedstawicielami stowarzyszenia odpowiedzialnego za jego organizację. Jak podkreślano, wydarzenie rozpoczęło się jako oddolna inicjatywa pasjonatów motoryzacji, a z czasem przekształciło się w dużą, rozpoznawalną imprezę miejską. Na ekspozycji prezentowane są różnorodne pojazdy, w tym samochody osobowe, motocykle, rowery, autobusy, ciężarówki, traktory oraz pojazdy specjalne. Organizatorzy zaznaczają, że zlot pozostaje bezpłatny zarówno dla uczestników, jak i odwiedzających, co dodatkowo zwiększa jego dostępność i popularność.

0: popularność. Samorząd zapowiada dalsze wsparcie dla inicjatywy, która promuje miasto i integruje lokalną społeczność oraz gości z całego regionu. W organizację wydarzenia zaangażowani są także przedstawiciele Rady Miasta oraz Wydziału Promocji. Już teraz potwierdzono, że kolejna edycja zlotu odbędzie się 6 września. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i turystów do udziału, podkreślając, że będzie to okazja do obejrzenia unikatowych pojazdów oraz spędzenia czasu w rodzinnej atmosferze. Słupski magistrat zachęca mieszkańców do zapoznania się z raportem o stanie miasta za rok 2025. Jak mówi sekretarz miasta Słupska Tomasz Czuczak, przed mieszkańcami i władzami Słupska najważniejsza sesja w roku, którą poprzedzi debata.
1: Bardzo gorąco zachęcam do tego, aby do tego raportu sięgnąć. To nie jest tylko tak, że to jest zestawienie liczb, cyfr, tabel, ale to jest swoistego rodzaju taki obraz miasta z danego roku, tych inwestycji, różnego rodzaju działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta jest tak dużo, że w ciągu roku o wielu zaczynamy zapominać.
0: Raport obejmuje m.in. informacje dotyczące realizowanych zadań w zakresie oświaty, kultury, polityki społecznej czy inwestycji.
1: Pozyskaliśmy ponad 76 milionów złotych wsparcia w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast, ale też w ramach innych projektów ekologicznych, edukacyjnych, zarówno w konkursach krajowych, jak i unijnych. To wsparcie pozyskujemy.
0: Z raportu wynika, że w ubiegłym roku miasto przeznaczyło na wydatki majątkowe blisko 146,5 miliona złotych. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych znalazły się m.in. zakończenie rewitalizacji Starego Rynku, oddanie do użytku wyremontowanej baszty prochowej na bulwarach rzeki Słupi, zakończenie przebudowy ulic Kaszubskiej, Leszczyńskiej, Grechuty i Banacha, czy także zagospodarowanie parku PCK. Z raportem o stanie miasta mieszkańcy Słupi mogą zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Podczas zaplanowanej pod koniec czerwca sesji absolutoryjnej odbędzie się również publiczna dyskusja, w której będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec. Boże Ciało już jutro w związku z uroczystościami przez Gdynię przejdą procesje. Pierwsza z nich wyruszy w godzinach między 10 a 12 ulicami Sandomierską, Piotrkowską, Łowicką, Kaliską, Lipnowską i Olkuską. Kolejne miejsce będą miały na terenie całego miasta. Ostatnia z nich odbędzie się w godzinach 11:15-13 oraz 13:30. Przejdą one ulicami Chabrowa, Jaskółcza, Kartuska, Deptowska, Sakowicza, Skarbka oraz Korzenna, Naukowskiej, Wielkopolska, Brzechwy, Makuszyńskiego. Trasy wszystkich procesji zostaną zabezpieczone. Co więcej, w dniu 4 czerwca komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni funkcjonować będzie według rozkładów jazdy ważnych w niedzielę i święta. Na terenie obsługiwanym przez ZKM w Gdyni odbędą się tradycyjne procesje Bożego Ciała, w związku z tym od 9 do 14 wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pełną listę utrudnień znajdziecie na stronie gdynia.pl.

Zaczyna się trudny okres dla tych, którzy wysokie temperatury słabo znoszą. Zrobiło się nam już teraz ciepło, a tak naprawdę jeszcze wiosna się nawet nie skończyła. 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 24 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie, 25 w Luzinie. Na barometrach umiarkowane ciśnienie dzisiaj to konkretnie jest około 1009 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy porywisty.

0: takich rytmach rozkręcamy popołudnie w Radiu Norda FM. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. No i mamy środę i to właściwie dzień, który rozpoczyna długi weekend na początku czerwca, a przy okazji dzisiaj Światowy Dzień Roweru, więc mam pytanie, kiedy ostatnio byliście na rowerowej wycieczce nad morze, co? Bo umówmy się, jest coś wyjątkowego w trasie, która kończy się widokiem Bałtyku. Kilka kilometrów pedałowania, morska bryza, szum fali i nagroda na mecie w postaci gofra albo lodów. Brzmi fajnie? No pewnie, że fajnie. A w naszym regionie możliwości przecież nie brakuje. Można ruszyć w stronę plaży, lasu, Kaszub czy nadmorskich ścieżek rowerowych. Coraz więcej tras powstaje także w okolicach Lęborka, Pucka czy Wejherowa. Więc jeśli jeszcze nie macie planów na długi weekend, może właśnie rower będzie najlepszym środkiem transportu. No to do 18 pedałujemy razem. Program Norda na fali się kłania. Bądźcie razem z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.

0: I w takim tempie rozkręcamy długi weekend w Radiu Norda FM. Walk With Me i Shaus. Cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce Co Było Grane. A u nas czas na tradycyjny raport z plaży. Zaglądamy dzisiaj do Dębek i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja przed długim weekendem. Wszystko oczywiście za pośrednictwem kamer w serwisie nadmorski24.pl. No i powiem wam jedno, plaża jeszcze nie jest w trybie wakacyjnego oblężenia i to jest fajne, ale czuć, że sezon już stoi za rogiem. Jacyś spacerowicze są, przedsiębiorcy powoli szykują się na najazd turystów. No i to jest jeszcze taki moment, kiedy Dębki jeszcze spokojnie oddychają, ale już za kilka godzin, za dzień może przejść w tryb. Proszę przesunąć parawan na pół metra, prawda? Jeśli ktoś planuje długi weekend nad Bałtykiem, to właśnie takie widoki kuszą najbardziej. Szeroka plaża, morska bryza i ten charakterystyczny dźwięk fal, którego no nie da się pomylić z niczym innym. Wiecie, o czym mówię. No sami sprawdźcie. Nadmorski24.pl i zakładka Nasze Kamery. Aha, no i w Nordzie na fali nie zapominamy o kierowcach. Dla was za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na naszych drogach regionalnych. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Shop & Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Shop & Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na shopandmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Shop & Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącie by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącie, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
0: Reklama.
4: Punktualnie o 15.30 wyjeżdżamy ponownie na pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Popołudniowy szczyt komunikacyjny rozkręcił się już na dobre. Przepraszam, w Gdyni stoi Wielkopolska, ale ja zwycięstwa. Na morskiej ponad 2-kilometrowy zator już od Śląskiej. W Śródmieściu zwolnicie na Władysława 4 i 10 lutego. Na Janka Wiśniewskiego stracicie przynajmniej pół godziny. Na trasie Kwiatkowskiego jazda zderzak w zderzak już od Onruga. W Nowodnicy Trójmiasta kolejka przed zjazdem w Chyloni. Czas na Małe Trójmiasto Kaszubskie, w Rumi kolejka na Sobieskiego, Dąbrowskiego, Dębogórskiej, pomiędzy rondem Jana Pawła II a Chełmińską. W Redzie jazda na pierwszym biegu na Gdańskiej i Puckiej. W Wejherowie najgorzej w tej chwili w ścisłym centrum miasta. Korki mamy na 10 lutego, Sobieskiego 3 maja i standardowo Batalionu Morskiego. Na Przemysłowej czekamy przed samym rondem Solidarności. W Bolszewie przygotujcie się na spowolnienie na Zamostnej. Jadąc Starą Szóstką zwalniamy w Gościcinie. W Lęborku również praktycznie popołudniowy szczyt komunikacyjny rozkręcił się na dobre. Zwycięstwa zapchana, uwaga, już od ronda Jana Pawła II. W drugą stronę korek mamy na Kossaka od Alei Wolności. W Słupsku zator praktycznie na wszystkich wylotówkach z miasta. Stoimy na 21 do Kobylnicy, korek też na Bohaterów Westerplatte. Jeżeli wyjeżdżacie z miasta, przygotujcie się na wolną jazdę 210 w stronę Karyjówki. Najdłuższa kolejka standardowo na Bohaterów Westerplatte w rejonie wciąż budowanego ronda do ringu. Pomimo zapowiedzi, no niestety nie udało się tych prac zakończyć wcześniej. A w ścisłym centrum miasta stoimy oczywiście na Kościuszki, rondo Solidarności. No nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam dużo, dużo cierpliwości. Widać, że długi weekend rozkręca się na dobre. No też do tego mamy turystów, którzy postanowili wybrać się na czerwcówkę nad morze. Szerokiej drogi.

Łebie i Karwi, 20 w Gdyni, Rumi i Kosakowie, 21 stopni będzie w Luwinie, przepraszam, w Luzinie, Gniewinie, Potęgowie i Łęczycach, do 22 stopni w rejonie Słupska i Kobylnicy.

Na nadmorskich plażach przybywa parawanów, a słońce zajdzie kwadrans po 9 wieczorem. W nocy zachmurzenie duże, niestety z prognoz synoptyków wynika, że w nocy popada, lokalnie wystąpią burze. W świąteczny czwartek zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 18 stopni w Rowach.

0: Muzyka na weekend w Radiu Norda. Armin van Buuren za nami. Tu Robert Jastrzębski i Norda na fali. I skoro dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, Światowy Dzień Roweru, to mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Lęborka. Wygląda na to, że rowerzyści dostaną tam kolejny powód, żeby częściej wybierać dwa kółka zamiast czterech. Jak czytamy w sieci, miasto otrzymało unijne dofinansowanie na budowę nowej drogi rowerowej w Alei Wolności. I tutaj powstanie blisko pół kilometra nowej trasy, będą nowe przejazdy rowerowe, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych i lepsze oświetlenie. No krótko mówiąc, będzie wygodniej, bezpieczniej i bardziej rowerowo. I patrząc na kalendarz, to idealny moment na takie informacje, bo przed nami długi weekend, proszę Państwa. Coraz więcej osób wyciąga rowery z garaży, no a pogoda coraz częściej zachęca do krótkich wycieczek zamiast siedzenia w domu. Polecamy! No i kto wie, może ktoś w Lęborku za rok pojedzie nową trasą po lody, ktoś inny do szkoły, a jeszcze ktoś po prostu dla przyjemności. No bo chyba właśnie chodzi o to w takich inwestycjach. A w Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co dzisiaj w serwisie regionalnym.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług.

0: zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszam.

0: Zapraszamy do współpracy. Arkabut to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabut.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Sala ciekawostek.
1: Roxy Węgiel jakiś czas temu ogłosiła, że zakupiła działkę. Teraz gwiazda pochwaliła się, że wspólnie z mężem rozpoczęli budowę domu. Artystka podzieliła się z odbiorcami osobistym postem, za sprawą którego doceniła swoje życie i to, co udało jej się już osiągnąć. Roxy Węgiel ma przed sobą pracowity miesiąc. Artystka nieustannie koncertuje w ramach letniej trasy koncertowej, na której zarobi krocie. Odlicza dni do premiery swojej nowej płyty Błękit, a także, jak pochwaliła się w mediach społecznościowych, rozpoczęła budowę wymarzonego domu. Artystka i jej mąż Kevin Mgley już w ubiegłym roku w październiku pochwalili się zakupem działki. Jak czytamy w sieci, Roxy w jednej z rozmów wyjawiła, iż nieruchomość stanie pod Warszawą. Pod Warszawą jest ta działka, to odległość bezpieczna, do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to, zdradziła Roxy. Dopytana, co dla niej oznacza wymarzony dom, podzieliła się szczegółami. Gwiazda zdradziła też, jak wygląda podział obowiązków w jej małżeństwie. Wymarzony dom to znaczy, ja mam w głowie projekt nowoczesny na pewno, z przeszklonymi dużymi szybami, a jeśli chodzi o wnętrze, to bardzo przytulny. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę. Posiadanie własnego domu to jedno z marzeń Roxy Węgiel, które właśnie się spełnia. Z okazji Dnia Dziecka 21-letnia artystka zamieściła w mediach społecznościowych inspirujący post, za sprawą którego nie tylko poinformowała o wystartowaniu budowy, ale również doceniła swoje życie. Gratulujemy!

0: Osher oczywiście w Radiu Norda FM. No i zbliżamy się do godziny 16 i w serwisie regionalnym przeniesiemy się m.in. do Redy, gdzie jest powód do dumy i wielkich braw, bo tam niektórzy też pięknie śpiewają. Chór La Via Voice wrócił z Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie ze srebrnym dyplomem. W wydarzeniu udział wzięły zespoły z różnych zakątków świata, od Kanady i Filipin po Kazachstan, Litwę i Estonię. W takim gronie sukces smakuje jeszcze lepiej, prawda? Powiemy też o tym, jak chór z Redy w zaledwie kilka lat swojej działalności dotarł na międzynarodową scenę i dlaczego o tym zespole jest coraz głośniej, nie tylko w naszym regionie. Zapraszam, to wszystko u nas po godzinie 16 w najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda FM.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.

0: golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Reklama.
5: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
6: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
5: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest sparaliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
7: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
5: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
8: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
9: A no tak, to prawda.
8: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
10: Po prostu samoloty z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
8: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
10: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
8: Woda ciepła?
11: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie.
5: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
12: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Chór z Redym może pochwalić się sukcesem na skalę międzynarodową. Lewijewicz otrzymał srebrny dyplom podczas festiwalu w Sopocie. Muzycy wykazali się podczas Międzynarodowego Festiwalu Churalnego Mundus Cantat Sopot 2026, jednego z najważniejszych wydarzeń churalnych w Polsce. Zespół działający przy Fabryce Kultury w Redzie reprezentował miasto w gronie chórów z całego świata. Tegoroczna edycja festiwalu zgromadziła

0: uczestników z 4 kontynentów, m.in. z Kanady, Filipin, Kazachstanu, Litwy, Czech, Estonii czy Polski. La Via Voice powstał w 2022 roku z inicjatywy Weroniki Korthals, wokalistki, dyrygentki i założycielki zespołu. Chór skupia młodzież i dorosłych, których łączy miłość do śpiewu oraz muzyki rozrywkowej i churalnej. Dzień Dziecka w Lęborku upłynął w atmosferze rodzinnego festynu, podczas którego nie zabrakło atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych. Jednym z głównych punktów wydarzenia była obecność lokalnych funkcjonariuszy policji, którzy zaprezentowali swój sprzęt oraz codzienną pracę. Dzieci mogły z bliska zobaczyć radiowóz i dowiedzieć się, jak wygląda służba w terenie. Największe zainteresowanie wzbudziła możliwość wejścia do policyjnego pojazdu i zajęcia miejsca za kierownicą. Funkcjonariusze opowiadali o wyposażeniu radiowozu oraz o tym, w jakich sytuacjach jest ono wykorzystywane. Uczestnicy festynu mogli również obejrzeć elementy sprzętu używanego podczas interwencji i działań patrolowych. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Dzieci poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz dowiadywały się, na czym polega codzienna praca policjantów w różnych sytuacjach służbowych. Wydarzenie przyciągnęło wiele rodzin, które wspólnie spędzały czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy podkreślają, że takie inicjatywy mają nie tylko wymiar rozrywkowy, ale również edukacyjny, pomagający najmłodszym lepiej zrozumieć zasady bezpieczeństwa i rolę służby w życiu społecznym. Festyn zakończył się w spokojnej atmosferze, a uczestnicy opuszczali wydarzenie zadowoleni z możliwości aktywnego spędzenia Dnia Dziecka. Nawet 5 lat więzienia grozi 30-letniemu mieszkańcowi Słupska, który groził swojemu znajomemu, a następnie w nocy wtargnął na jego posesję i podpalił jego samochód. O szczegółach mówi rzecznik słupskiej policji, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
1: Pracujący na miejscu funkcjonariusze szybko jednak ustalili, że nie doszło tu do nieszczęśliwego wypadku, a raczej celowego podpalenia samochodu, od którego ogniem zajęły się kolejne samochody zaparkowane obok podpalonego BMW. Łączne straty wyceniono na ponad 40 tysięcy złotych, a dalsze ustalenia kryminalnych doprowadziły do 30-latka, który przed podpaleniem miał również grozić właścicielowi pojazdu.
0: 30-latka udało się zatrzymać dzięki nagraniom z kamer monitoringu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu więzienie. Do zdarzenia doszło wieczorem 1 czerwca. Dyżurny gdyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie od świadka, który poinformował, że kierujący samochodem osobowym marki Seat spożywał alkohol w pojeździe, a następnie odjechał i wrócił na parking przy jednej z gdyńskich pizzerii. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol drogówki. Po przybyciu funkcjonariusze zauważyli wskazany pojazd. W chwili podjęcia interwencji mężczyzna wysiadł z samochodu i na widok policjantów zaczął uciekać pieszo. Po krótkim czasie policjanci zauważyli go na przystanku autobusowym. 56-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Jednak to nie był koniec jego kłopotów. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Podczas oględzin ustalono również, że kierujący wcześniej uszkodził ogrodzenie podczas wykonywania manewrów pojazdem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Temperatura zrobiła się wysoka, dziś na termometrach 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy i 25 w Luzinie. Na barometrach 1009 hektopaskali, na niebie sporo chmur, mogą pojawić się przelotne opady, mogą pojawić się burze, a w czasie burzy wiatr będzie porywisty i to na tyle, że na terenie zabudowanym mógłby dostać mandat, bo osiągać będzie nawet 60 km na godzinę.

0: takich przebojach bawili się kiedyś ludzie w dyskotekach? Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody. Tak zaczynamy kolejną godzinę w programie Nordo na Fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Mamy dzisiaj 3 czerwca, środa i sprawdźmy, co tam dzisiaj kartka z kalendarza nam przynosi. Z kwiatami idziemy dzisiaj m.in. do Leszka i Kevina. Dla solenizatów znajdziemy tu jakieś fajne kawałki. Pozdrowienia lecą też dla tych, którzy urodzili się tego dnia. Dzisiejszy dzień ma też swojego głównego bohatera, bo obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Ja już to mówiłem wcześniej. Zatem jeśli przyjechaliście dzisiaj do pracy na dwóch kółkach albo planujecie rowerową wycieczkę podczas długiego weekendu, to można uznać, że to jest wasze święto. Tak trzymać! W kalendarzu znajdziemy też dzień savoir vivre, czyli dzień dobrych manier, zatem szacunek dla tych, którzy mówią dzień dobry, przepuszczają innych w drzwiach i nie zajmują dwóch miejsc parkingowych jednym samochodem. No i mamy też dzień dobrej oceny. No i tutaj myślę, że uczniowie chętnie wpisaliby sobie dzisiaj same piątki i szóstki do dzienniczka, prawda? Ja wam życzę też dobrej pogody na długi weekend, żeby można było wyskoczyć na spacer albo przejechać się rowerem na kawę. No to słuchajcie nas, bo w tej godzinie na pewno sprawdzimy, co tam w pogodzie i będziemy na drogach regionalnych. Po godzinie 16:30 zamelduję się na Facebooku z nową zagadką dnia. No i będą bilety na mistrzostwa motocrossowe. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 8. Apci.
2: Apci.
3: Apci.
2: Apci.
3: Apci.
2: Apci.
3: Apci.
2: Apci.
3: Wyraz naśladujący kichanie.
2: Wyraz naśladujący kichanie.
3: Apci. To ceje alebelny tobaka.
2: Kich. Tabaka pierwsza klasa.
3: Apci. To ceje alebelny tobaka.
2: Apci.
3: Wyraz naśladujący kichanie.
2: Apci.
4: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Środowe granie tuż przed długim weekendem, za nami Dua Lipa, a do 18 to jest program Nordo na fali i uwaga, jeśli jutro wybieracie się w drogę albo planujecie korzystać z komunikacji miejskiej, to warto zostać z nami przez najbliższe minuty. Za chwilę w raporcie drogowym będą bardzo ważne informacje, bo jutro Boże Ciało, a to oznacza zmianę w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W Gdyni w związku z procesjami między godziną 9 a 14 kierowcy i pasażerowie będą musieli liczyć się z utrudnieniami. I też będzie dobra wiadomość z Chlewnica, bo powstanie tam nowa droga, która poprawi dojazd do terenów przemysłowych i usprawni komunikację w tej części gminy. I to będzie już ostatni raport drogowy 16.30, a później odpalamy zagadkę dnia i dzisiaj nowa pula biletów na mistrzostwa motocrossowe. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
2: Słuchamy Radia Nord FM w środę, 16.30, ostatni raport drogowy. Zapraszam, już jutro Boże Ciało i w związku z tym przez Gdynię przejdą procesje. Pierwsza z nich wyruszy w godzinach od 10 do 12 ulicami Sandomierska, Piotrkowska, Łowicka, Kaliska, Lipnowska, Olkuska. Kolejne miejsce będą miały na terenie całego miasta. Ostatnie z nich odbędą się w godzinach od 11.15 do 13 i 13.30. Przejdą ulicami Chabrowa, Jaskółcza, Kartuska, Dębtowska, Sakowicza, Skarbka oraz Korzenna, Naukowskiej, Wielkopolska, Brzechwy Makuszyńskiego. Trasy wszystkich procesji zostaną zabezpieczone. Co więcej, w dniu 4 czerwca komunikacja miejska organizowana przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni funkcjonować będzie według rozkładów jazdy ważnych w niedzielę i święta. Na terenie obsługiwanym przez ZKM w Gdyni odbędą się tradycyjne procesje Bożego Ciała. W związku z powyższym w godzinach od 9 do 14 wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a pełną listę utrudnień znajdziemy na stronie gdynia.pl. I jeszcze jedna ważna informacja. W Chlewnicy powstanie nowa droga gminna. Władze gminy Potęgowo podpisały umowę na realizację inwestycji, która ma poprawić komunikację w tej części samorządu oraz zapewnić lepszy dojazd do terenów przemysłowych i zakładów działających w okolicy. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który pokryje połowę kosztów przedsięwzięcia. W ramach zadania wybudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek asfaltowej jezdni o szerokości 6 metrów. Inwestycja obejmie także budowę chodników, poboczy zjazdów do posesji oraz specjalnych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych. Wzdłuż nowej trasy pojawi się ponad 50 energooszczędnych latarni LED. Prace obejmą również budowę systemu odwodnienia, który będzie współpracował ze zbiornikiem retencyjnym. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji będzie przebudowa skrzyżowania nowej drogi z drogą krajową nr 6. Po zakończeniu robót wykonane zostaną także oznakowanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Nowa trasa ma usprawnić dojazd do zakładów przemysłowych funkcjonujących w tej części gminy, a także poprawić skomunikowanie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą po drugiej stronie krajowej 6. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2027 roku.

Na pewno dzisiaj wszyscy zastanawiamy się, jaka będzie pogoda na długi weekend. I z tego, co widzę na mapie pogody, ogólnie będzie ciepło, ale niestety trzeba mieć w pogotowiu parasolkę. Dzisiaj do końca dnia 24 stopnie w Gniewinie, w Wejherowie, podobnie w Gdyni. Nad morzem też ciepło, 23 stopnie w Dębkach. Jutro raczej temperatury powyżej 20 stopni, ale tak jak wspomniałem, duże zachmurzenie, co może spowodować przelotne opady.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: W Radiu Norda FM same gwiazdy. Katy Perry, wcześniej Lady Gaga. A do 18 to jest program Norda na fali. Robert Jastrzębski, dobrze, że jesteście razem z nami. Przede wszystkim to jest moment chyba, kiedy zaczynamy długi weekend. Chyba, że ktoś musi niestety w piątek pracować, no to... No dobra, niech będzie, że pozdrawiam. Słuchajcie, tradycyjnie zaczynamy o tej porze naszą zabawę skojarzeniową. Jestem z wami na Facebooku i tam już wrzuciłem trzy słowa kluczowe. Dzisiaj to trybuny, emocje, zwycięstwo i hasło, które składa się z dwóch wyrazów.

0: Tyle mogę powiedzieć na początek i jeszcze co ważne, że dzisiaj znowu nagradzamy dwie pierwsze poprawne i precyzyjne odpowiedzi i to są bilety na Mistrzostwa Świata Sidecart i Quad, które odbędą się w najbliższy weekend 6 i 7 czerwca na torze motokrosowym przy ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. To propozycja nie tylko dla fanów motosportu, bo organizatorzy zapowiadają weekend pełen adrenaliny, widowiskowych skoków, rywalizacji na najwyższym poziomie i atrakcji dla całych rodzin. Jeśli chcecie tam się znaleźć, no to proszę bardzo, trzeba tylko rozpracować hasło, jakie mam dzisiaj w głowie. Trybuny, emocje, zwycięstwo. Zabawa potrwa do końca programu, czyli gdzieś przed godziną 18 ujawnimy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Kombinujcie, powodzenia życzę, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama. Reklama.
8: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna. Ale to już wiecie, bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Reklama.
9: Okno na kulturę.
10: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Nord FM zapraszam Agata Andryskowska. Baśniowy świat baroku zawita do Wejherowa. Wyjątkowa opera zabrzmi w pałacowych wnętrzach muzeum. Miłośnicy muzyki klasycznej, historii i wyjątkowych wydarzeń kulturalnych mają powód, by zarezerwować sobie najbliższy weekend. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z Katedrą Wokalistyki Akademii Muzycznej

imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają na niezwykłe muzyczne spotkanie. W ramach 34. koncertu z cyklu Akademia w Pałacu publiczność będzie mogła wysłuchać opery The Fairy Queen autorstwa Henry'ego Purcella, jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku. To propozycja, która z pewnością zainteresuje nie tylko znawców muzyki klasycznej. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie pełne magii, emocji i niepowtarzalnej atmosfery. Wszystko za sprawą muzyki, która od ponad 300 lat zachwyca słuchaczy na całym świecie. The Fairy Queen to opera, która powstała pod koniec XVII wieku i inspirowana jest motywami zaczerpniętymi ze snu nocy letniej Williama Szekspira. Wyjątkowego charakteru koncertowi doda udział młodych artystów związanych z Akademią Muzyczną w Gdańsku. Dla wielu z nich będzie to okazja do zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością, ale także możliwość zmierzenia się z repertuarem należącym do kanonu europejskiej muzyki dawnej. Widzowie będą mogli usłyszeć subtelne brzmienia historycznych instrumentów oraz śpiew, który przeniesie ich do czasów królewskich dworów i pałacowych spektakli. Koncert odbędzie się w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu w sobotę 6 czerwca oraz w niedzielę 7 czerwca. Oba koncerty rozpoczną się o godzinie 18, a udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. To doskonała okazja, by spędzić wieczór w wyjątkowej atmosferze, poznać piękno muzyki baroku i przekonać się, że klasyczne dzieła sprzed wieków nadal potrafią zachwycać współczesnych odbiorców.

0: Tu Radio Nord FM i tę piosenkę możecie spokojnie dopisać do swojej playlisty na długi weekend. To nowość od modelek. Piosenka nazywa się Lubię Cię jak lato. No i w sumie można powiedzieć, że otwieramy oficjalnie długi weekend. Nie będzie żadnych braw. Brawa zostawiam na koniec naszego programu dla zwycięzcy naszej zabawy skojarzeniowej. Mam nadzieję, że dzisiaj rozpracujecie zagadkę, tym bardziej, że nagradzamy dwie poprawne odpowiedzi. Przypomnę słowa kluczowe, to trybuny, emocje i zwycięstwo. Wcześniej podałem pierwszą wskazówkę, która mówi, że hasło składa się z dwóch wyrazów, a teraz dokładam jeszcze wskazówkę numer dwa – sport. Czyli jesteśmy tam, gdzie serce bije szybciej, kibice robią hałas, a wynik potrafi poprawić albo zepsuć humor na cały wieczór. Jeśli już wam tam coś świta w głowie i są jakieś pomysły, no to dopisujcie komentarze. Wszystko się wyjaśni w finale naszej zabawy przed godziną 18, a ja zapraszam na kolejne informacje z regionu, a po 17 wrócę z ostatnią wskazówką do naszej zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek, Białorusinkę Arynę Sawalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny. Czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża.

0: Przemysławem Pozowskim.
1: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
2: Drugi grasz.
1: O, już jest, tak? Drugi od której?
2: Od 15.
1: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
0: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
4: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
3: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to 15 tysięcy dolarów rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
5: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
3: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
0: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
6: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
0: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
0: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
8: Na informacje z regionów Nord FM zapraszam Michał Jarosz. 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został zatrzymany po interwencji w jednym z marketów spożywczych w Wejherowie. Pracownicy ujęli go po kradzieży towaru za ponad 500 zł. Policjanci otrzymali zgłoszenie interwencyjne z jednego z marketów spożywczych w Wejherowie. Z przekazanych informacji wynikało, że pracownicy sklepu ujęli mężczyznę podejrzanego o kradzież towaru. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności wyjaśniające zdarzenie. Jak ustalił ujęty mężczyzna, to 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który miał dokonać kradzieży mienia o wartości przekraczającej 500 zł. Podczas legitymowania i rozmowy policjanci ustalili, że był on wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże i włamania, a także był notowany za posiadanie środków odurzających. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Znaleziona substancja została zabezpieczona do dalszych badań, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Lęborg analizuje możliwość prowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy Legionów Polskich. Podczas wizji lokalnej samorządowcy i urzędnicy omówili propozycje mające poprawić bezpieczeństwo pieszych oraz komfort korzystania z komunikacji miejskiej. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Lęborga Jarosław Litwin, radni miejsc oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Potrzeba zmian była od dłuższego czasu zgłaszana przez mieszkańców tej części miasta. Wśród najczęściej wskazywanych problemów znajdują się brak przejścia dla pieszych, ograniczona funkcjonalność przystanku autobusowego, który bywa zastawiony przez parkujące samochody, a także nadmierna prędkość pojazdów i parkowanie utrudniające ruch pieszych. Mieszkańcy zwracają również uwagę na stan nawierzchni parkingu oraz wykorzystywanie osiedlowych alejek jako dróg dojazdowych. Podczas wizji terenowej przeanalizowano kilka wariantów zmian. Dyskutowano m.in. o lokalizacji nowego przejścia dla pieszych, przebudowie przystanku autobusowego oraz sposobach uporządkowania parkowania bez ograniczania liczby miejsc postojowych. Wśród rekomendowanych rozwiązań znalazła się budowa przejścia dla pieszych i tak zwanej antyzatoki autobusowej, która ma poprawić dostępność komunikacji miejskiej i bezpieczeństwo pasażerów. Rozważana jest także budowa nowej wiaty autobusowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zielenią. Ostatecznie Liczne propozycje zostaną teraz przeanalizowane.

realizowane przez projektanta, który przygotuje koncepcję uwzględniającą potrzeby mieszkańców, wymagania techniczne oraz obowiązujące przepisy. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek 2 czerwca na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Małcużyńskiego w Słupsku. Samochód osobowy uderzył w hulajnogę elektryczną, która poruszała się 34-letnia kobieta. Do kolizji doszło około południa. Na miejsce skierowano patrol policji, który ustalił przebieg zdarzenia. Jak informuje młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, skierowani na miejsce policjanci ustalili, że 75-latek, kierując swoim Chevroletem, na tak zwanej strzałce warunkowej nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-letniej kierującej hulajnogą elektryczną. Całe zdarzenie zakwalifikowane jako kolizję, a jej sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń, zdarzenie zakończyło się jedynie potłuczeniami, jednak służby podkreślają, że podobne sytuacje mogą mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Policjanci przypominają użytkownikom hulajnóg elektrycznych i rowerów o konieczności dbania o własne bezpieczeństwo. Choć przepisy nie nakładają obowiązku noszenia kasku ochronnego, funkcjonariusze zachęcają do jego używania. W przypadku upadku lub zderzenia może on znacząco ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy, a nawet uratować życie. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza przetarg na inwestycję realizowaną na podobszarze rewitalizacji Meksyk na Chylonii. Chodzi o budowę węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia. Przetarg na budowę przy węźle przesiadkowym jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach realizacji gminnego programu rewitalizacji 2017-2026, składających się na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Inwestycja przy węźle integracyjnym Gdynia-Chylonia ma poprawić komfort korzystania z komunikacji miejskiej i kolei, a także zwiększyć dostępność przestrzeni dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac przebudowane zostanie zejście do tunelu prowadzącego na perony kolejowe od strony ulicy Meksykańskiej. Powstaną nowe schody i pochylnia dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wyłoniony wykonawca zrealizuje również nowy przystanek, peron autobusowy wraz z zadaszeniem oraz dojściem do tunelu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Infrastruktura Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Oferty można składać do 19 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Lokalnie może dzisiaj zagrzmieć, lokalnie może popadać, a w całym regionie temperatura jest praktycznie letnia. 23 stopnie Dębki, Władysławowo, Łebałustka, Gdynia, Puskosakowo, 24 Wejherowe, Radomia, Gniewino, Słupsk, Lamborkowo, Lica, 25 Luzino. Na barometrach 1009 hektopaskali, troszkę nam to ciśnienie spadło. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy, jak wspomniałem, może dzisiaj pogrzmieć, może być także porywisty, w porywach do około 60 km.

0: na to wiem.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: 12 minut po 17, Robert Jastrzębski. Ostatnia godzina w programie Nordo na fali to finał naszej zabawy skojarzeniowej, ale spokojnie, bo to będzie dopiero przed godziną 18. Za nami męskie granie, będzie trochę po polsku, za chwilę Bledka. Przewidziałem dla was też sporo hitów na długi weekend. Andy Das, będzie Lady Gaga i w naszej zabawie skojarzeniowej dzisiaj emocje sportowe i widzę, że sportowy duch walki udzielił się naszym słuchaczom. I bardzo dobrze, Marta stawia na kibiców i wygrane mecze, Maciej strzela gole dla Polski, Ania już jest z nami w Mistrzostwach Świata, a Adriana rozgrywa wielki finał. Jesteście bardzo blisko, bo wszystkie te odpowiedzi mają coś wspólnego z naszym hasłem. Przypomnę, szukamy dwóch wyrazów, a nie konkretnie meczu, zawodnika czy turnieju. Słowa kluczowe to trybuny, emocje i zwycięstwo. Wskazówka numer dwa to sport. I niech będzie, że od razu podam ostatnią wskazówkę i będziemy mieli wszystko to, co dzisiaj przygotowałem, jeśli chodzi o podpowiedzi do naszego hasła. Porażka. Porażka to ostatnia wskazówka i przypomnę, że dzisiaj w puli nagród bilety na Mistrzostwa Świata, Sidecar i Quad. 6-7 czerwca zapraszam na tor motokrosowy przy ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. No i nagradzamy dwie osoby. Zatem nie tylko podium, ale dzisiaj drugie miejsce również ma szansę na bilety. Więcej informacji na temat zawodów można przeczytać na nadmorskim24.pl, podpiąłem link. A w tej godzinie będą emocje sportowe, bo o 17.30 oczywiście u nas redakcja sportowa czuwa, a później zajrzymy do kina, zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Usiądź wygodnie.

0: Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Za nami kolejna propozycja na długi weekend Andy Dust, za chwilę Lady Gaga. Zostańcie z nami, bo zgodnie z planem o 17.30 nasza redakcja sportowa zajmie się tym, co w regionie, jeśli chodzi o właśnie świat sportowy w województwie pomorskim. Z tego co wiem, będzie o turnieju Mazura w Wejherowie, czyli 13. charytatywny turniej piłki nożnej imienia Michała Maziego Mazura, a 13 czerwca Linia stanie się centrum sportowej rywalizacji w regionie i właśnie tam odbędą się 10. wojewódzkie igrzyska sportowe ludowych zespołów sportowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego pod hasłem Aktywna Wieś. No to emocje sportowe o 17.30, a później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Orle w gminie Wejherowo będzie gospodarzem tegorocznych Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Zawody odbędą się w sobotę 4 lipca.
5: Trzecie Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking. Nie jest to sport, jest to aktywność fizyczna. Nie jest jeszcze sportem i może dobrze, że nie jest jeszcze sportem, bo my jako organizator, współorganizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking bardzo mocno stawiamy na technikę,

0: a nie na szybkość, nie na dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. My będziemy tutaj promować i cały czas promujemy Nordic Walking technikę, czyli zdrowe chodzenie z kijami.
1: Mówił w programie Gość Dnia w Radiu Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej organizator mistrzostw Marian Drewa. Zawodnikom przyglądać się będzie oceniać 12 sędziów.
0: W tym 10, którzy są na trasie, jest sędzia główny i sędzia pomocniczy, gdzie mamy autorski regulamin i mamy, w tym roku będziemy mieli autorski sposób oceniania i czytywania not za technikę. Czyli mamy aplikację w telefonach i program, który będzie to szczytywał i w zasadzie możemy powiedzieć, że po zakończeniu przejścia w 5 minut mamy już protokoły.
1: Zapisywać się można przez stronę elektroniczne zapisy.pl. Zmieniamy dyscyplinę. W dniach 27-28 czerwca na obiektach przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejchrowie przy ulicy Nanicki 22 odbędzie się 13. charytatywny turniej piłki nożnej imienia Michała Maziego Mazura. Przez 2 dni prowadzone będą rozgrywki piłkarskie, a wydarzeniu towarzyszyć będzie także część dodatkowa. W niedzielę w godzinach od 12 do 17 zaplanowano piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci rodzin, w tym m.in. pokaz wozu strażackiego, zabawy w pianie, dmuchańce, strefy malowania twarzy, warsztaty plastyczne, biegi dla najmłodszych, konkurencje rodzinne, a także grill i słodkie przekąski. Podczas turnieju odbędą się również licytacje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Adama Barcińskiego. Adam ma 11 lat, zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi schorzeniami neurologicznymi, wymaga stałej opieki i regularnej rehabilitacji. Celem wydarzenia jest upamiętnienie Michała Mazura, założyciela klubu sportowego Chopina Wejchrowo oraz wsparcie zbiórki na leczenie i rehabilitację Adama Barcińskiego. Już 13 czerwca linia stanie się Centrum Sportowej Rywalizacji w Regionie. Właśnie tam odbędą się 10. Wojewódzkie Igrzyska Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego pod hasłem Aktywna Wieś. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, ponieważ towarzyszą jej obchody 80-lecia NZS na Pomorzu. Organizatorzy podkreślają, że Igrzyska od lat łączą sport z integracją lokalnych społeczności, mieszkańców wsi i małych miast, samorządowców, zawodników oraz działaczy. W programie przewidziano konkurencje drużynowe, w tym piłkę nożną, siatkówkę na trawie, koszykówkę oraz przeciąganie liny. Nie zabraknie także konkurencji indywidualnych i rekreacyjnych, a także tradycyjnych zmagań charakterystycznych dla środowiska LZS. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie bieg przełajowy o Złotą Nić Kaszub na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking, wpisujący się w jubileusz 80-lecia organizacji. Rywalizacja obejmie również samorządy. Gminy będą walczyć o tytuł najbardziej usportowionej w województwie pomorskim oraz prawo do reprezentowania regionu na ogólnopolskich igrzyskach LZS. Po części sportowej zaplanowano podsumowanie zmagań, wręczenie nagród oraz wspólną zabawę ludową, która zakończy wydarzenie w integracyjnej atmosferze. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 8 czerwca. Organizatorzy zachęcają samorządy, drużyny i zawodników do udziału w wydarzeniu. Szczegółów szukajcie na stronie pomorskiego LZS.
2: W ciągu dnia temperatura waha się nam w okolicach 17, 18, nawet 20 stopni Celsjusza. W nocy będzie chłodniej, ale nie jakoś bardzo dramatycznie zimno. 12 będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiuszce, 10 w Gdyni, Pucku, Kozagowie, 9 w Wejherowie, Redzie, Rumi, 8 w Gniewinie, 7 w Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż umiarkowane wartości, ale chmur jakby nam na niebie trochę ubyło i na opady się już w ciągu nocy nie zaczęło.

0: Niezmiennie środowe granie w Radiu Norda FM, Sony Fudera i Think About Us. A kto dzisiaj myśli, żeby wybrać się do kina, no to służę pomocą. Zaglądam na stronę naszych kin regionalnych i sprawdzam, co można w środę obejrzeć jeszcze dziś wieczorem na dużym ekranie. Zaczynamy w Lęborku i Kino Fregata proponuje dzisiaj o godzinie 18:00 Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Trochę później, czyli o godzinie 20:00 Diabeł ubiera się u Prady, druga część. W Słupsku z kolei w kinie Rejs dzisiaj na dużym ekranie o godzinie 20:00 Młode Matki. A w Gdyni coś dla fanów Star Warsów, czyli premierowo Mandalorian i Grogu. Dzisiaj w IMAX-ie o godzinie 19:00, o 20:00 i jeszcze raz w IMAX-ie o godzinie 22:00. Jeśli chodzi o premiery w Gdyni, to jeszcze mamy dzisiaj o 18:45 film pod tytułem Pasażer. Na ten seans można wybrać się również na godzinę 20:50. Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 18:30 i o 21:15. W Gdyni na dużym ekranie dzisiaj Michael o godzinie 20:30, Obsesja o 20:15 i Mortal Kombat 2 można obejrzeć w Gdyni dzisiaj o godzinie 21:00. No bardzo ciekawy jestem produkcji Mandalorian i Grogu. Jeśli ktoś był albo się wybiera, to dajcie znać na ratywym czacie, czy warto obejrzeć. A za chwilę u nas finał w zabawie skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Alvaro Soler za nami i szczęśliwie dobrnęliśmy do finału naszej zabawy skojarzeniowej. No i mamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki, ale zanim to, trochę sportowego klimatu tutaj troszeczkę nakręcę. Nie no, proszę Państwa, przejdźmy do rzeczy. Trybuny, emocje, zwycięstwo. Trzeba było skojarzyć słowa i rozpracować zagadkę, która składała się z dwóch wyrazów. Sport i porażka, to wszystko dzisiaj poznaliśmy na antenie. No i na ponad 120 komentarzy, jak na razie widziałem jedną poprawną odpowiedź. Aha, no jeszcze nie zdradziłem hasła, oczywiście. Emocje sportowe, proszę Państwa, emocje sportowe. A doszperałem się jednej poprawnej odpowiedzi i taką w komentarzu napisała pani Adriana Ada. Gratulacje do Adriany. Dwa bilety na motocrossowe Mistrzostwa Świata do Adriany lecą, gratulacje. Za chwilę się odezwiemy w wiadomości prywatnej. Proszę Państwa, w związku z tym, że nie widziałem drugiej poprawnej odpowiedzi, a zgodnie z planem mieliśmy nagrodzić właśnie dwie, no to mam propozycję tak zwanej zabawy Kto pierwszy, ten lepszy. Na radiowym czacie piszemy emocje sportowe i na takie hasło Kto pierwszy otrzymuje dwa bilety na Mistrzostwa Świata na torze motocrossowym, które odbędą się 6-7, czyli w najbliższy weekend przy ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. No to kto pierwszy, ten lepszy. Emocje sportowe i będzie się działo, bo przed nami długi weekend, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. A na kolejne spotkanie w Nordzie na Fali zapraszam Was w imieniu Kuby Szumilasa, który przejmie moje stery w piątek, a ja wracam w poniedziałek. No i odpoczywajcie. Bawcie się dobrze. Robert Jastrzębski, cześć. Do usłyszenia, pa.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na Fali.

0: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce. Przed 16 na wrocławskim lotnisku wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki, trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
3: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
2: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza

0: Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
1: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
0: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego o nazwie 9 Sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
2: Oczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych naparstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
0: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W hali sportowej przy powiatowym zespole szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi zakończyła się modernizacja. Prace objęły zarówno infrastrukturę sportową, jak i zaplecze socjalne. Zakres prac obejmował nie tylko modernizację samej hali, ale również zaplecza technicznego i dydaktycznego. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu samorządu powiatu wejherowskiego.
4: Bardzo się cieszę, że już młodzież może korzystać z tego obiektu, że też trenerzy mogą korzystać, czy WF-iści też mają swoje nowe pomieszczenia. Przede wszystkim to jest remont szatni, bo już w fatalnym stanie były te szatnie, zostały wyremontowane. Kantorek dla nauczycieli, parkiet jest zupełnie odnowiony i przyczepy, jeśli chodzi o słupy do siatkówki. Mamy oczywiście tutaj termomodernizację, obok jest ścianka wspinaczkowa, która już też służy. Mamy przede wszystkim kantorki dodatkowe i salę fitness, dodatkowa stolarka okienna, rolety. Myślę, że tutaj pani dyrektor, nauczyciele są zadowoleni z tego, co słyszę, to nawet bardzo.
3: Mówi starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, zmiany znacząco podniosły komfort korzystania z hali przez uczniów i nauczycieli.
5: Wczoraj chodziliśmy Dzień Dziecka, to był taki też nasz szkolny piknik, taka troszeczkę jakby już historia naszej szkoły. Między innymi mówiliśmy o właśnie nowo wyremontowanym obiekcie sportowym, który zyskał całkowicie nowy blask. I to rzeczywiście, można powiedzieć, że to taki prezent dla naszej młodzieży, bo wszystko to, co robimy w naszej szkole, to dlatego, żeby poprawił się komfort przede wszystkim nauki naszej młodzieży.
3: Tłumaczy dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi Lucyna Pękowska. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę warunków sportowych, ale również zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie go do współczesnych standardów użytkowych. Zdjęcia zmodernizowanego obiektu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. W Chlewnicy powstanie nowa droga gminna. Władze gminy Potęgowo podpisały umowę na realizację inwestycji, która ma poprawić komunikację w tej części samorządu oraz zapewnić lepszy dojazd do terenów przemysłowych i zakładów działających w okolicy. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pokryje połowę kosztów przedsięwzięcia. W ramach zadania wybudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek asfaltowej jezdni o szerokości 6 metrów. Inwestycja obejmie także budowę chodników, pobocze, zjazdów do posesji oraz specjalnych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych. Wzdłuż nowej trasy pojawi się ponad 50 energooszczędnych latarni LED. Prace obejmą również budowę systemu odwodnienia, który będzie współpracował ze zbiornikiem retencyjnym. Jednym z ważniejszych elementów inwestycji będzie przebudowa skrzyżowania nowej drogi z drogą krajową nr 6. Po zakończeniu robót wykonane zostaną także oznakowanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Nowa trasa ma usprawnić dojazd do zakładów przemysłowych funkcjonujących w tej części gminy, a także poprawić skomunikowanie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą po drugiej stronie krajowej 6. Wartość inwestycji wynosi ponad 4 4 860 000 zł, a zakończenie prac planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Sąd okręgowy

0: W Słupsku przedłużył o kolejne 4 tygodnie obserwację psychiatryczną Alana G., oskarżonego o zabójstwo swojego współlokatora w listopadzie ubiegłego roku. Jednocześnie mężczyzna pozostanie w tymczasowym areszcie przez następne 3 miesiące. Według ustaleń śledczych do zbrodni doszło 24 listopada ubiegłego roku w jednym z mieszkań w Słupsku. Prokuratura zarzuca Alanowi G. zabójstwo Mateusza D., a następnie poćwiartowanie i ukrycie ciała ofiary. Biegli psychiatrzy prowadzący badania uznali, że potrzebują więcej czasu na ocenę stanu psychicznego oskarżonego. W związku z tym prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie obserwacji oraz aresztu. Decyzją sądu obserwacja psychiatryczna potrwa do 28 czerwca, a tymczasowy areszt został przedłużony do co najmniej 28 sierpnia. Przed nami długi i ciepły letni wieczór. Na termometrach oglądamy dzisiaj nawet 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 24 w Wejherowie, Radzie Rubik, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnice, 25 w Luzinie. Zachmurzenie dziś dość duże się utrzymuje, od umiarkowanego po dość duże, choć z dużymi przejaśnieniami, co trzeba zaznaczyć. Miejscami może popadać, miejscami wciąż może pogrzmieć, zresztą w nocy to się akurat nie zmieni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
0: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Poznaliśmy laureatów American Music Awards 2026. Podczas 52. gali w Las Vegas największym zwycięzcą wieczoru ukazał się zespół BTS, który zdobył nagrodę dla artysty roku. Sukcesy świętowali także Sabrina Carpenter, Katsey, Bruno Mars i Cardi B. Zaskoczeniem ukazał się natomiast brak nagród dla Taylor Swift, która mimo aż 8 nominacji zakończyła wieczór bez statuetki. W nocy z 25 na 26 maja czasu polskiego odbyła się 52. ceremonia rozdania American Music Awards.

0: Wydarzenie miało miejsce w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Wieczór obfitował w widowiskowe występy. Na scenie pojawili się m.in. BTS, Katsey, Billy Idol, Pussycat Dolls i Busta Rhymes. American Music Awards to jedna z najważniejszych muzycznych gal w Stanach Zjednoczonych, organizowana od 1974 roku. Zwycięzców wybierają fani w głosowaniu internetowym. W tym roku najwięcej nominacji, aż 8, zdobyła Taylor Swift, jednak mimo ogromnych oczekiwań nie udało jej się zdobyć żadnej statuetki. W gronie faworytów znaleźli się także Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Somborl, Alex Warren i Lady Gaga. Statuetki trafiły do artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od popu przez country, hip-hop, R&B, aż po rock, muzykę elektroniczną i K-pop. Największym triumfatorem wieczoru zostali powracający po przerwie BTS. K-popowy boysband zdobył 3 nagrody, w tym najważniejszą artysta roku. Grupa wygrała również w kategorii najlepszy męski artysta K-pop oraz piosenka lata za kawałek Swim.
1: Norda Park.

0: Aparty.
1: Nota aparty.
0: Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
1: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Grażyna Bąkiewicz, Kłopoty jeża. Wędrował jeż dookoła drzewa i żalił się sam sobie, ile ma roboty.
2: Inni sobie siedzą, a ja muszę to i tamto, siamto i owamto, a na dodatek jeszcze coś.
1: Tak się zmęczył tym narzekaniem, że zapomniał, co właściwie ma do zrobienia.
2: No tak, to dlatego, że mam za dużo pracy.
1: Westchnął żałośnie. Myszkę, która mieszkała w norce pod sąsiednim drzewem, znudziły biadolenia jeża. Wychyliła się i

0: poradziła. Zawiąż sobie wstążki na kolcach, wtedy będziesz lepiej pamiętał.
1: Patrzcie ją, jaka mądrala, mamrocze pod nosem jeż. Zamiast pomóc, tylko rad udziela.
2: Zrobił jeszcze kilka okrążeń wokół drzewa i uznał, że te kokardki to niezła myśl.
1: Niech tylko mysz nie sądzi, że to jej pomysł, sam bym na to wpadł.
2: Prychnął ze złością i zaczął wiązać kolorowe wstążki.
1: Ta pierwsza, żebym nie zapomniał o tym, ta druga, żebym nie zapomniał o tamtym, a ta trzecia, żebym nie zapomniał o owamtym.
2: W końcu wyglądał jak choinka.
1: Uff, jęknął. Wystarczy, tak się zmęczyłem, że muszę odpocząć.
2: I zasnął, a gdy się obudził, zupełnie nie pamiętał, o czym która wstążka przypomina.
1: Uuu!
2: Płakał tak głośno, że myszka wyszła ze swojej norki, żeby pomóc biedakowi.
0: Czerwona oznacza, że masz znaleźć jabłko, zielona, że masz to jabłko przynieść do domu, niebieska, że masz je pięknie wymyć, żółta, że masz je zawinąć w sianko, pomarańczowa, że masz je schować w piwnicy, różowa, że masz je zimą zjeść.
2: No tak.
1: Już wiem, już pamiętam. Czerwona znaczy, że mam iść po jabłko, a może to niebieska, że mam po nie iść? Zielona, że mam schować je w piwnicy, a może, że mam je zjeść? Ale jak mam je zjeść, skoro jest nieumyte? Która wstążka jest od mycia? Ojej, zapomniałem. Myszko, myszko.
2: Ale myszka schowała się do mysiej dziury i ani myślała wracać do jeża. A może ty pomożesz, gapie?

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.
5: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr, osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
6: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
5: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja, sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
7: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
8: No, jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
9: Trzeba mieć wyobraźnię.
5: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko

0: Połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
1: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
2: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
1: Także będzie się działo pięknie, tak.
3: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
4: To zazdrość?
3: Na geriatrię potrafił.
5: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
3: Ja wróciłam z Alicante.
5: Australii.
4: O,
5: tak.
4: A spotykacie się w Sopocie?
5: Nie, razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
0: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przebywający w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę. 33-letni obywatel Gruzji był również poszukiwany przez sąd w Gdyni celem odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Funkcjonariusz przebywający w czasie wolnym czekając przed sklepem zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Opel. Mężczyzna po wyjściu z pojazdu zachowywał się w sposób wskazujący na stan nietrzeźwości. Miał problemy z utrzymaniem równowagi oraz chwiał się podczas poruszania. Następnie wrócił do samochodu, zajął miejsce za kierownicą i uruchomił silnik. Policjant, podejrzewając, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, podjął interwencję. O zdarzeniu został poinformowany oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, który skierował na miejsce patrol ruchu drogowego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 33-letni obywatel Gruzji miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili również, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Przedszkole w Nowej Ślemorskiej obchodziło jubileusz 80-lecia działalności. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy placówek oświatowych, byli pracownicy, absolwenci oraz rodzice. Centralnym punktem wydarzenia były występy najmłodszych wychowanków. Obchody rozpoczęły się od oficjalnych gratulacji skierowanych do całej społeczności przedszkolnej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz gminy oraz radni. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz osoby związane z placówką na przestrzeni minionych dekad. Jubileusz stał się okazją do wspomnień, rozmów i spotkań po latach. Na uroczystość przybyli dawni pracownicy oraz byli wychowankowie, którzy mogli ponownie odwiedzić miejsce związane z dzieciństwem. Maluchy zaprezentowały program artystyczny obejmujący śpiew i taniec. Jednym z symbolicznych elementów obchodów było zasadzenie pamiątkowego drzewa, które pozostanie częścią przedszkolnego ogrodu i będzie przypominać o jubileuszu przez kolejne lata. Po części oficjalnej przygotowano poczęstunek dla gości, a najmłodsi mogli skorzystać z licznych atrakcji. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości wyjaśniają przyczyny ataku hakerów na bazy danych Urzędu Miejskiego w Słupsku i Ustce. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Nord FM, hakerzy wykradli dane osobowe 31 tysięcy mieszkańców Słupska oraz 7 tysięcy użytkowników Ustęskiej karty mieszkańca. Młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ostrzega, by mieszkańcy Słupska i Ustki zwracali szczególną uwagę, szczególnie gdy otrzymują wiadomości mailowe.
7: Żeby rzeczywiście weryfikować te strony, z których korzystamy, nie klikać ślepo w linki podane od przypadkowych nadawców, nie dawać tych danych logowania, bo właśnie te dane logowania, stronę, która może łudząco idealnie wyglądać podobnie do tej strony, do której logujemy się na co dzień.
6: Policjanci przyznają, że każdego dnia otrzymują zgłoszenia dotyczące działań przestępców, a ich zatrzymanie jest tylko kwestią czasu, mówi starszy sierżant Michał Harko z zespołu do spraw walki z przestępczością komputerową.
8: Mamy bardzo dużo spraw wykrytych, chociaż sprawia to problem ze względu na to, że to są grupy zorganizowane, międzynarodowe i tutaj działające też bezpośrednio z naszymi grupami przestępczymi w Polsce.
6: Urzędnicy uspokajają, że przestępcy nie wykradli innych danych wrażliwych, takich jak chociażby numery PESEL. Atak hakerski został już zgłoszony do NASK-u oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pufy, hamaki, a może zielony kącik czytelniczy. Gdyńskie szkoły mogą otrzymać środki na stworzenie lub rozbudowę stref relaksu. Miasto przeznaczy do 5 000 zł dla każdej placówki, która zgłosi się do programu. Co ważne, to uczniowie wskażą, czego potrzebują najbardziej. Środki

0: będzie można przeznaczyć m.in. na zakup puf, worków sako, hamaków, siedzisk typu kokon czy wygodnych foteli. Możliwe będzie również wyposażenie przestrzeni w mobilne przegrody, dywany, panele akustyczne, rośliny, lampy lub inne elementy sprzyjające odpoczynkowi i wyciszeniu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie procesu w sposób przejrzysty i dostępny dla całej społeczności uczniowskiej. Dokumenty można składać do 30 września na adres działaniaedukacyjne@gdynia.pl. Zobaczmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. No i to jest jeszcze cieplejsza noc niż była ta ostatnia. I to chyba będzie najcieplejsza noc do tej pory w tym roku. 14 stopni w całym regionie zobaczymy na termometrach Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pusko, Sakowowe, Ichorowe, Reda, Rubia, Gniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. No wszędzie ta czternastka. Mogą pojawić się burze lokalne. Lokalnie mogą także pojawić się opady deszczu. Jutrzejszy dzień z kolei będzie odrobinę chłodniejszy niż dzisiejszy, ale nieznacznie.
1: Norda.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej.

0: każdego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Reklama. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś w rozmowie dnia silna ekipa z Włynkówka, ze Szkoły Podstawowej we Włynkówku, Szkoły imienia Leopolda Staffa. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
3: A ze mną jest wicedyrektor szkoły pani Marta Kurzyniec-Sadowska i uczniowie Maja Knap oraz Hubert Klatka.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o ciekawym projekcie, którego jesteście albo byliście częścią, bo nie wiem, czy będzie kontynuacja, czy dopiero coś zaczęliście, czy to już koniec. No właśnie, to projekt, który ma promować wartości Unii Europejskiej. Pani Marto, zacznę od Pani. Co to za projekt? Trójstronny projekt o przyjaźni?
4: Tak, dzień dobry jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chcielibyśmy troszeczkę opowiedzieć właśnie o naszym najnowszym projekcie, bo nie pierwszym w naszej szkole, tak jak wiadomo, ta międzynarodowa współpraca w Szkole Podstawowej w Łynkówku faktycznie już od kilku lat działa prężnie i udało nam się pozyskać kolejny projekt, który jest właśnie projektem trójstronnym, a jest to projekt organizowany przez polsko-niemiecką wymianę młodzieży. I początek był właściwie taki, że ja rozpoczęłam poszukiwania szkoły partnerskiej do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Takie typowe wymiany, którą myślę, że jeszcze wiele osób pamięta, być może nawet pani Małgosiu, ale takie wymiany młodzieży pomiędzy Polakami i uczniami z Niemiec są faktycznie popularne. Ja się zarejestrowałam na taki portal i odezwał się do mnie pan z Francji, który nie jest nauczycielem stricte, ale jest malarzem, artystą.
2: I musiała pani zrobić niezłe wrażenie, że taka szkoła mała we Włynkówku daje o sobie znać w internecie i od razu jest zauważona. Tak, jak to się stało?
4: Tak, myślę.
2: I to Francuzi od razu się...
4: Tak, właśnie to chodzi. Sama nie wiem, jak to się stało. Ja tak się chyba śmieję się po prostu i zawsze opowiadam, że mam jakieś takie szczęście i zwracam uwagę właśnie nauczycieli czy osób z zagranicy. Być może ten opis, być może taka informacja, jak bardzo jesteśmy zainteresowani taką współpracą, jaką mamy otwartą młodzież na taką współpracę. I nie tylko młodzież, tak, bo to cała społeczność szkolna, bo to i pani dyrektor, i my wszyscy nauczyciele, i rodzice, państwo, którzy wspieracie nas w tym wszystkim, bo bardzo podobna sytuacja była z rozpoczęciem współpracy ze szkołą w Walii. Tam również właściwie na innym portalu ja dałam swoją informację, rejestrując się w profilu szkoły na napisałam, czym się interesujemy, na co jesteśmy otwarci, czym chcemy się zająć i w jakim kierunku chcemy naszą młodzież rozwijać, ponieważ wszyscy wiemy, że ta szkoła XXI wieku musi być jednak kreatywna, jednak otwarta, otwarta na różnorodność, otwarta na Europę i na te wszystkie wartości, które są tak ważne i tak kluczowe. I tak to się rozpoczęło, także w listopadzie już tak chciałabym pokrótce wyjaśnić, jak to wszystko zadziałało. Spotkaliśmy się w naszej szkole, organizator wraz z nauczycielem...
2: Ale ja tak jeszcze zapytam, artysta, czyli nie nauczyciel, artysta?
4: Czyli nie nauczyciel, ale się współpracujący właśnie ze szkołą w Strasburgu i współpracujący ze szkołą w Offenburgu, ponieważ te dwie szkoły ze sobą już od kilku lat taki projekt prowadziły, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, mamy taki program polsko-niemiecki, wymiana młodzieży i równocześnie jest francuska wymiana młodzieży, więc oni pracowali ze sobą, szkoła niemiecka, szkoła francuska, ale po kilku latach tej współpracy, no myślę, że też dostali taki sygnał, że warto byłoby tę współpracę poszerzyć, kolejne państwo, kolejny kraj, pomyśleli o Polsce, trafiliśmy się my, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i niezmiernie nas to cieszy, że tak się udało to wszystko zorganizować. Spotkaliśmy się w listopadzie w naszej szkole, omówiliśmy wszystkie szczegóły i doszło do tego wyjazdu. Dlaczego początek maja? Dlatego, że ten projekt to jest projekt, tak jak pani na początku

0: początku pani Małgorzata powiedziała, nie jest to jednorazowe spotkanie, będzie kontynuacja, ponieważ projekt musi odbyć się co roku w innym kraju, czyli w każdej ze szkół. W przyszłym roku to będzie szkoła w Offenburgu, a za dwa lata będzie to nasza szkoła.
1: No bo w tym roku byliście w Strasburgu.
0: Tak, tak.
1: No
0: nasza właśnie. Młodzież już niestety nie będzie miała możliwości, bo już będą absolwentami, ale oczywiście no, mam nadzieję, że uda mi się zaangażować kolejną grupę naszych młodszych uczniów.
1: A może jako wolontariusze wrócą i pomogą przy organizacji. Co, Maja, Hubert?
0: Tak. I projekt był takim projektem, jeżeli to jest projekt międzynarodowy, to oczywiście wiadomo, że chodzi głównie o języki, ale nie tylko. Ponieważ ze względu na to, że organizator jest artystą, jest malarzem, to był to projekt artystyczno-językowy. Także tutaj myślę, że zaraz Hubert i Maja będą mogli coś dodać.
1: Powiedzą, co robili.
0: Natomiast jest to działanie związane właśnie z Dniem Europy, który przypada 9 maja, czyli jak wszyscy wiemy i dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, będąc w Strasburgu, będąc w Parlamencie Europejskim, co było ogromnym przeżyciem, nie tylko dla naszych uczniów, dla naszych młodych Europejczyków, ale zarówno dla mnie, dla pani Magdaleny Woźniak, która była ze mną nauczyciela języka niemieckiego w naszej szkole. Chłonęłyśmy to wszystko i myślę, że no, każdy Europejczyk, każdy młody Europejczyk powinien jednak odwiedzić takie miejsce, zobaczyć, co tam się dzieje. I też taka nazwa, którą też usłyszałam właściwie, bo po raz pierwszy, że Strasburg nazywany jest sercem Europy, to nie bez przyczyny, bo faktycznie to takie serce, gdzie ta Europa bije. Mogę dodać tylko, że miasto przepiękne, polecam.
1: To zostawmy można dzieciom, niech oni, młodzieży, niech opowiedzą właśnie, jak im się podobało. Zacznę od podróży, bo podróż trudna, długa, prawda? Ale to też dobre doświadczenie, bo z tego co wiem, jechaliście na przykład pociągami, a w dzisiejszych czasach pojechać pociągiem to jest ogromne wydarzenie. Często poruszamy się po prostu samochodami. Hubert się tutaj troszkę wyrwał, uśmiecha się. No jak było w tej podróży?
2: Podróż wyglądała tak, że każdy spotkaliśmy się pod szkołą. Tam podejrzę o późnej godzinie w nocy. Pojechaliśmy autobusem do
1: Poznania.
2: Do Poznania na pociąg. Pociągiem pojechaliśmy z Poznania do Niemczech, a z Niemczech już do Berlina. A do Berlina już do Strasburga. I no, podróż nie była łatwa, ale też nie powiem, że była nudna, bo było ciekawie.
1: Ile was tam osób było?
2: 18?
1: 18, tak, a to wesoła ekipa pewnie.
2: Tak, i naprawdę sprawnie się poruszaliśmy, nie mieliśmy żadnych zgub.
1: Nie pogubiliście się, tak, super.
2: Więc super było, no i co, tyle z podróży.
1: Ale ja jeszcze chciałam zapytać tak, bo pojechaliście w Polsce polskim pociągiem, a w Niemczech na przykład niemieckim. Macie jakieś porównanie? Czy już się nie różnimy, że tak powiem? Jeśli chodzi o komunikację tego typu.
2: Niemieckie pociągi są takie bardziej luksusowe może. Takie nawet mają większe łazienki. Na każdym siedzeniu jest napisane, dokąd jedzie dana osoba, na którym ma to miejsce jakby.
1: To jest taki elektroniczny wyświetlacz, tak?
2: Tak.
1: Takie są dane. A też instruuje, że trzeba na przykład już wysiąść? Tak, w danym miejscu?
2: To chyba ktoś mówi.
1: To są komunikaty.
0: Natomiast nikt nie może usiąść na czyimś miejscu, ponieważ jest napisane, do jakiej miejscowości tutaj osoba, która ma zajęte swoje wykupione miejsce, jedzie. To nie uda się.
3: Nie.
1: Maja, ile czasu ta podróż trwała?
3: Bardzo długo na pewno, bo na początku jechaliśmy do Poznania, to szybko nam minęło. I to było jakieś 3-4 godziny. Potem mieliśmy pociąg do Berlina i to było chyba jakieś 2,5 godziny. I potem ten najdłuższa trwała ta podróż do Offenburga i pociąg 6 godzin jechaliśmy, więc to na pewno było bardzo męczące. Ale trochę spaliśmy.
1: A w Offenburgu przesiadaliście jeszcze gdzieś, żeby do Strasburga dojechać? Jeszcze
0: jeden pociąg. Tam nas już odbierał właśnie nasz
1: organizator.
0: A potem jeszcze był tramwaj.
3: Tak, i był tramwaj.
1: Ale było warto.
3: Tak.
1: Hubert, a miejsce, gdzie zostaliście zakwaterowani? Co to za miejsce w Strasburgu? Z tego co ja wiem, to jakiś taki młodzieżowy hotel, coś takiego dla młodzieży.
0: Tak.
2: Znaczy, hostel był bardzo przyjemny. Mieliśmy obok hostelu super kościół, katedrę, bardzo piękną, super.

0: Byliśmy miejsce pomiędzy, tu były dwa budynki, a tu ulica, mieliśmy super.
1: Piękna lokalizacja.
0: Tak, piękna lokalizacja.
2: Blisko centrum.
0: Bardzo blisko centrum, bardzo blisko galerii handlowej.
1: Ja nie wiem, co to jest, że zawsze atrakcją jest galeria handlowa, czy to w Polsce, czy to za granicą.
0: Tak, mieliśmy śniadania, bardzo dobre kolacje, naprawdę. Mieliśmy fortepiany dwa w hotelu, mieliśmy...
1: A taki... ty grasz?
0: Tak.
1: Na fortepianie? Ale,
0: mieliśmy taki... game room na dole z jakimiś piłkarzykami, z jakimś ping-pongiem. No i naprawdę był przyjemny ten.
1: Nie było czasu na nudę, ale zwiedzaliście na pewno. Zwiedzaliście Strasburg. Jakie wrażenia?
3: No, miasto jest przepiękne. Na pewno warto odwiedzić.
1: Taki zupełnie inny klimat niż w Polsce.
3: Na pewno tak. Ludzie też są różni tam.
1: Chodzi ci o nację, że tak? Że można różne narodowości spotkać.
3: Tak. No. Naprawdę warto odwiedzić, bo zdjęcia też ładne mamy na pewno. Przepiękne miasto.
2: Szczególne wrażenie zrobiło na nas w ostatnim dniu.
0: Tak.
2: Zrobiona nas ta dzielnica Petit France, która się tam nazywa, czyli Mała Francja. Przepiękne miejsce, ale... zostało nam powiedziane, że koniecznie musimy iść już po naszej obiadokolacji, czyli kiedy zacznie się robić ciemno.
1: Czemu? Bo jest tak pięknie oświetlona.
3: Tak.
2: Bo wtedy wrażenie faktycznie tego miejsca było niesamowite. Także długi wieczorny spacer sobie zrobiliśmy, prawda?
3: Tak.
2: To był nasz ostatni wieczór w Strasburgu. Myślę, że młodzież i tak nie za dużo pospała, bo to był najlepszy czas na jeszcze rozmowy ostatnie i spotkania, wymiany.
1: No to w ogóle była taka intensywna, krótka wyprawa, tak? Nie wiem, 4-5 dni byliście. To opowiadajcie, jak właśnie, bo pojechaliście tam, żeby powspółpracować z młodzieżą z Niemiec i z Francji, więc byliście pewnie tworzeni w takie wspólne grupy. Jak to wyglądało?
0: Znaczy, główną jakby atrakcją tej wymiany to właśnie było poznawanie nowych relacji i nowych narodowości. To wyglądało tak, że był stół i tam siedziało najczęściej dwóch Niemców, dwóch Francuzów i dwóch Polaków. I mieliśmy kartkę, farby i temat, który mamy narysować na tej kartce, ale bez słów, żeby cię, jak nie jest, nie wiem. Jeśli ja na przykład miałem temat Solidarność i nie mogłem napisać Solidarność, tylko musiałem namalować tą Solidarność, no jakoś się dogadać z tymi ludźmi.
1: No właśnie, żeby oni współpracowali.
2: Każdy z was miał inne słowo, ponieważ przed wyjazdem, na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem do Strasburga, zostaliśmy poproszeni, młodzież została poproszona o to, aby każdy przygotował takie słowa, kluczowe słowa, które właśnie im się kojarzą z Europą, z tą przyjaźnią, współpracą, z życiem młodych ludzi w dzisiejszej Europie. I taki słownik powstał. Nasza młodzież właśnie te słowa przygotowała. To była solidarność, to była współpraca. To
1: Maja, co ty miałeś ze słowo do zobrazowania?
3: Porozumienie.
2: Porozumienie. Tak.
3: Tak, były to takie, mieliśmy, każda grupa miała inne słowo i było to, nie było to łatwe zadanie na pewno, bo trzeba było się porozumieć z tymi dziećmi, ale uważam, że...
1: Udało się.
3: Tak.
1: A w jakim języku? Francuskim, niemieckim, polskim, czy może właśnie angielskim?
0: Właśnie, też nawet trochę pomigowemu się mówiło. Tak. Bo wiadomo, tam język angielski, każdy był w podobnym poziomie mówienia. No i naprawdę było fajnie tak się porozumieć z taką osobą, która jest na twoim poziomie, mówić, mówić trochę panie pomagały, trochę właśnie pomigowemu, trochę po angielsku, na to najbardziej oczywiście. No i właśnie tak, po taki, tak się porozumieć.
1: Baliśmy. Wspaniale, czyli udało się. Te projekty gdzieś ujrzą światło dzienne? Czy to były tylko na ten moment przygotowane? Czy będzie jakaś może wystawa?
2: Ta wystawa jest. Trwa do czwartku, ale w Strasburgu. Także my czekamy na kilka fotografii, ponieważ nasz organizator, pan, który był głównym pomysłodawcą, jest pomysłodawcą projektu, po naszym wyjeździe przez cały weekend, ponieważ my wyjeżdżaliśmy w piątek i właśnie przez cały weekend majowy, ponieważ to było 8 maja był dniem wolnym we Francji, to było święto, także tam było wolne i w pracy ludzie mieli wolne i oczywiście szkoły i oni mieli taki wernisaż na świeżym powietrzu, a prace młodzieży, które powstały...
1: A ile tych prac?
2: Bardzo

0: Bardzo wiele, bo to tych, to musieli narysować takie plakaty. Najpierw to był tryptyk, czyli musiał składać się z trzech części, a potem przenosili to na jeden duży arkusz papieru. Także myślę, że spokojnie tych prac było około 20, może nawet więcej. I wiem, że pomysł na to był taki, że one zostały zalaminowane, tak, zostały wywieszone w parku, w ogrodzie, w którym my też pracowaliśmy, bo nie wspomnieliśmy o tym, że miejsce pracy nie było typowe, bo nie była to żadna szkoła, nie było to żadne miejsce wewnątrz, a wręcz przeciwnie, pracowaliśmy
1: pod gołym niebem.
0: Pod gołym niebem, tak. Dokładnie. Przy takim ogromnym moście, który łączy Francję i Niemcy.
1: Czyli też symboliczne miejsce.
0: Dokładnie, symboliczne miejsce, także podczas przerwy na lunch przechodziliśmy sobie na drugą stronę rzeki, byliśmy już w Niemczech, przepięknym miasteczku, zaraz przy granicy. Tam można było też zobaczyć coś nowego, troszkę może bardzo podobne miejsce, ale jednak to już był inny kraj. Mhm. Ale też uważam, że warto wspomnieć o nazwie, bo nazwa miejsca, w którym odbywał się projekt, przepiękna, no, ponieważ brzmiała ona Ogród Dwóch Brzegów.
1: O.
0: Sama nazwa też jest taka niesamowita. I do 28 maja włącznie mieszkańcy, turyści
1: mogą podziwiać wasze dzieła.
0: Na pewno te nasze dzieła. Także powstał jest też.
1: To macie własną wystawę i to światową, posłuchajcie, w CV można sobie już wpisać.
0: Tak, mamy własną wystawę i oczywiście nasza szkoła, nazwa naszej szkoły, nasze logo zostało umieszczone na plakacie promującym całą tę akcję. Także jesteśmy.
1: Może ktoś kiedyś przyjedzie tutaj na Pomorze i przypomni sobie o Błonkówku i może gdzieś tam zawita w nasze rejony. Zapraszamy bardzo serdecznie, ale ważnym punktem na waszej podróżniczej mapie był oczywiście Parlament Europejski, siedziba, jedna z siedzib Parlamentu Europejskiego właśnie we Francji, w Strasburgu. Co wy tam mogliście zobaczyć? Mieliście jakiegoś właśnie, nie wiem, przewodnika po parlamencie?
2: To było oprowadzał? Na pewno ciekawe doświadczenie, zobaczyć miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele państw i...
1: I decydują w wielu sprawach, nie? Ważnych dla nas.
2: Nie mieliśmy tak jakby... Mieliśmy panią na początku, która była z Polski. I ona na początku nas oprowadzała, a potem jak wchodziliśmy do sali prenatalnej, to mieliśmy...
0: Audiobooki.
2: Tak, audiobooki. I tam mieliśmy takie właśnie kroki, żeby właśnie...
0: Całą historię mogliśmy poznać. Dziękuję.
1: Dziękuję wam serdecznie za to spotkanie i do następnego. Do zobaczenia.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Marta Frankowska, prezes Stowarzyszenia Pomorski Dom oraz Adam Klejna, wiceprezes Stowarzyszenia Pomorski Dom. Witamy.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy za przyjście tutaj do nas. Rozmawiać będziemy oczywiście o działalności stowarzyszenia i o wyzwaniach, które stoją przed członkami tego stowarzyszenia. Zacznijmy sobie od samych podstaw. Skąd w ogóle wzięło się stowarzyszenie?
4: W ostatnich latach w miejscowości, z której pochodzimy, w Łebie, można było zaobserwować sporo zmian związanymi przede wszystkim ze sprzedażą działek w pasie nadmorskim, ale także również z powstającymi nowymi dużymi obiektami na działkach, które już zostały sprzedane wiele lat temu. Zaistniała taka potrzeba obrony tych terenów, ale także ochrony miasta przed wycinką pojedynczych drzew i zawiązała się w Łebie taka nieformalna grupa, Komitet Ochrony Lasów. W 2024 roku ja i Adam Klejna dołączyliśmy do tej grupy, przekształcając ją w formalne stowarzyszenie zarejestrowane w KRS-ie pod nazwą Stowarzyszenie Pomorski Dom. Zaczynaliśmy w grupie 11

0: 11 osób, 11 założycieli. W tej chwili mamy 53 członków.
1: No i czym się zajmujecie? Za chwilę będziemy mówili o konkretnych działaniach, o wydarzeniach, w których braliście udział, o tym pięknym rozroście, no bo to jest no, kilkukrotny ponad rozrost, ale tak ogólnie, czym się zajmujecie na co dzień?
0: Przede wszystkim zależy nam na ochronie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, ale także na wsparciu lokalnej społeczności Łeby i okolic, chociaż w statucie mamy zapisane, że będziemy walczyć o zachowanie przyrody na całym Pomorzu.
1: To skoro zachowanie przyrody, utrzymanie tego piękna, to warto także podkreślić, co jest do chronienia, czemu akurat ten teren warto gdzieś zachować, warto pracować nad tym, żeby nie zniszczyć go.
2: Teren, którym się generalnie zajmujemy, czyli Mierzeja Sarpska, gdzie powstrzymujemy w miarę możliwości rozrost tych apartamentowców, jest bezpośrednio położony przy rezerwacie przyrody właśnie Mierzeja Sarpska, który jest no, bezcennym siedliskiem przyrodniczym, a ta postępująca presja deweloperska, presja zabudowy do samych granic rezerwatu, no, dewastuje procesy przyrodnicze, które tam następują, no i znika tak zwana strefa buforowa, czyli te najcenniejsze obszary przesuwają się coraz bardziej w głąb tych obszarów chronionych. To jest jakby obszar, który przede wszystkim nas interesuje, ale pozostałe miejsca, które są dla nas bardzo istotne, to są również tereny na południe od Łeby, ale dalej w granicach miasta oraz w granicach gmin sąsiednich, które mają bardzo dużą wartość jako tereny podmokłe, jako tereny retencji wodnej. I wystąpiliśmy również z taką inicjatywą powołania obszaru chronionego Łebskie Błota, aby zachować te bezcenne tereny przyrodnicze jako torfowiska, nie pozbywając ich funkcji rolniczej, które do tej pory spełniają. I drugą istotną bardzo funkcją, bardzo istotną, jest to, że są to tereny zalewowe, więc chronią nasze miasteczko przed podtopieniami na wypadek cofek, które zdarzają się w czasie sztormów.
1: No właśnie tutaj warto podkreślić, że dość mocno zajmujecie się kwestiami wodnymi, ochroną, wodą, gospodarką także wodną, o czym już zaczęliśmy mówić jeszcze przed naszą rozmową. Jak to działa?
2: No właśnie to jest ta nasza inicjatywa, o której mówiłem, czyli powołanie tego obszaru Łebskie Błota, który byłby z kolei położony przy Słowińskim Parku Narodowym. Stykałby się z nim wzdłuż wschodniej granicy parku, a jest to teren, tak jak powiedziałem, cenny pod względem przyrodniczym. Występuje tam szereg gatunków ptaków, no i innych zwierząt związanych ze środowiskiem terenów podmokłych.
1: Nazwa samego Stowarzyszenia Pomorski Dom dość wymowna, ale skąd się wzięła i jaki proces myślowy stał, żeby przyjąć taką obrazową bardzo nazwę?
0: Były długie dyskusje nad tym, jaką nazwę przyjmiemy. Chcieliśmy, żeby ona była taką nazwą ciepłą, odzwierciedlającą nasze przywiązanie do miejsca urodzenia. Szukaliśmy wśród innych nazw również, ale oczywiście trzeba zwracać uwagę również na to, czy nazwa nie jest zajęta. I Adam Klejna zaproponował nazwę Pomorski Dom. Gdy usłyszeliśmy ją po raz pierwszy, wszystkim od razu przypadła ona do serca i tak powstało Stowarzyszenie Pomorski Dom.
1: Stowarzyszenie, które przyciągnęło kilkadziesiąt osób, więc to z pewnością trudne będzie pytanie, ale co sprawia, że ci ludzie chcą działać właśnie w tym stowarzyszeniu? Bo mimo wszystko mówimy o 11 założycielach, a teraz już ponad 50 osób działa, czyli ponad 40 osób przyszło gdzieś później. Mimo tego dalej są właśnie rozrost występuje.
2: Może autentyczność w działaniu, na pewno bezinteresowność, no i nie możemy ukrywać również skuteczność. Ponieważ wiele naszych pomysłów, naszych przedsięwzięć zakończyło się sukcesem. Na przykład już na samym początku udało nam się powołać w samym sercu naszego miasteczka użytek ekologiczny. Pomiędzy bardzo uczęszczanymi trasami turystycznymi na plażę, pomiędzy plażą a najważniejszym łebskim placem znaleźliśmy bezcenny kawałek terenu, który okazał się warty tego, żeby objąć go ochroną. Nazywa się użytek ekologiczny Czarny Stawek. To był taki pierwsza duża, ważna rzecz.
1: No i ładnie, że przeszliśmy teraz akurat do przedsięwzięć, bo o konkretnych kilku przedsięwzięciach, najbardziej tych

0: ostatnich sobie porozmawiamy. No i chociażby w sumie jedno z ostatnich, które miało miejsce, to spotkanie w sprawie rozbudowy portu w Łebie. Czego to dotyczyło i jaki temat został tam poruszony?
1: Zdecydowaliśmy się na organizację takiego spotkania, ponieważ uważaliśmy, że my jako mieszkańcy Łeby nie jesteśmy dostatecznie szczegółowo informowani o harmonogramie tej inwestycji. Właściwie nie było wiadomo praktycznie nic. I była potrzeba zorganizowania takiego spotkania z przedstawicielami Urzędu Morskiego, z przedstawicielem inwestora oraz z przedstawicielami samorządu, aby uporządkować wiedzę, abyśmy mogli dowiedzieć się, kiedy będą prowadzone prace i jak one będą przebiegały i z jakimi trudnościami dla mieszkańców i turystów będą one się wiązały. Łeba jest miastem turystycznym przede wszystkim. Turystyka jest źródłem utrzymania większości rodzin zamieszkujących Łebę i dla nas możliwość zamknięcia plaż w sezonie oznaczałaby katastrofę. Chcieliśmy, aby na tym spotkaniu zostało nam jasno powiedziane, czy plaże w Łebie będą dostępne w sezonie turystycznym, ponieważ istniała taka obawa, że główny odcinek plaży od wejścia przy tak zwanej górze Wydmie Mampego do falochronu będzie zamknięty. To miało być spowodowane tym, że nie ma innej możliwości transportu materiałów budowlanych, jak plażą właśnie na tym odcinku. Więc dla nas to było logiczne, że jeżeli ten transport będzie odbywał się w sezonie, no to ten odcinek nie będzie dostępny dla turystów. Wszystkie instytucje przyjęły nasze zaproszenie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Spotkanie było bardzo długie i burzliwe, ale wszyscy przedstawiciele szczegółowo odpowiadali na pytania, zarówno nasze, stowarzyszenia, mieliśmy przygotowaną taką sporą listę pytań, ale również odpowiadali na pytania mieszkańców, których było bardzo dużo.
0: Czy uważacie, że spotkanie odniosło sukces? Czy czujecie, że te cele, które postawiliście sobie organizując spotkanie, zostały wypełnione?
1: Jak najbardziej. Uzyskaliśmy informację, że plaża na tym kluczowym odcinku będzie otwarta. Na tym spotkaniu również zapadła decyzja o tym, że prace dotyczące strony wschodniej rozpoczną się dopiero w październiku. Przed tym spotkaniem planowano rozpocząć je we wrześniu, zgodnie z wolą wykonawcy.
0: No i kolejne jeszcze jedno wydarzenie, troszkę jeszcze się w czasie przeniesiemy, bo braliście udział jako jedna ze stron aktywnych w organizacji hackatonu społecznego Idea 21 Impact. W ogóle czym jest hackaton? To jest pojęcie, które coraz częściej się teraz pojawia gdzieś w dyskursie społecznym, ale wciąż jeszcze bardzo tak egzotycznie brzmi, no bo coś z hakowaniem, z maratonem, nie wiadomo w co to ubrać tak naprawdę, co to było i w jaki sposób się do tego przyczyniliście.
1: To ja tylko zacznę od sprostowania. Hackaton Idea to Impact. Wzięliśmy udział, ponieważ ja z racji swojej funkcji zawodowej byłam też jednym ze współorganizatorów tego hackatonu i w zespole, w którym organizowaliśmy ten hackaton, w gronie organizatorów Fundacja Edukacyjna Infiro, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, wymyśliliśmy, że zorganizujemy hackaton społeczny. Hackaton to jest rodzaj konkursu przeważnie dla studentów, od słowa hack, czyli rozwiązać w jakiś nietypowy sposób problem połączone z hackaton od maratonu. To było 24-godzinne wydarzenie, w którym zespoły studentów rozwiązywały wyzwania przedstawione przez organizacje społeczne. Stąd dlatego hackaton społeczny, tak? Ponieważ rozwiązywane były prawdziwe, realne problemy, które zgłaszały różne organizacje, bo były organizacje zajmujące się zwierzętami, kotami, fundacja edukacyjna i dwie organizacje zajmujące się ochroną przyrody, w tym my. My na hackatonie postanowiliśmy przedstawić problem związany ze wsparciem lokalnej społeczności, a dokładniej chodziło o wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy borykają się z taką ogromną konkurencją ze strony powstających wielkich, nowych obiektów hotelowych i apartamentowych.
0: Nie bylibyśmy w stanie tutaj powiedzieć o wszystkich wydarzeniach, w których braliście udział, wszystkich waszych inicjatywach, bo pewnie byśmy do wieczora siedzieli, więc już bardzo pokrótce, z którego z nich jesteście najbardziej dumni? Też trudne pytanie, bo jeżeli się organizuje jakieś wydarzenie, bierze się udział w przedsięwzięciach, to można powiedzieć ze wszystkich, ale to było zbyt proste, więc jedno wydarzenie, które możecie powiedzieć, że naprawdę ono się udało świetnie, jest

0: Jesteście z niego do dzisiaj dumni?
1: Ja myślę, że wydarzenie, które zorganizowaliśmy na początku naszej działalności, które było związane z naszym oporem wobec planów budowy siedmiopiętrowego hotelu na Mierzei Sarpskiej, to te plany były też takim punktem zapalnym do sformalizowania działalności naszej grupy. Zorganizowaliśmy protest przeciwko budowie tego siedmiopiętrowego hotelu i udało nam się zgromadzić około 300 mieszkańców Łeby, co jest wydarzeniem niespotykanym jak dotychczas w historii Łeby. Myślimy, że ten protest miał wpływ na dalsze losy tej inwestycji, ponieważ do dzisiaj ten hotel jednak nie stanął, do dzisiaj nie ma pozwolenia na budowę. Również dzięki naszej interwencji udało się doprowadzić do tego, że Wojewoda Pomorska unieważniła już jedno pozwolenie na budowę tego hotelu.
0: A skoro o już sukcesach, o działaniach sobie rozmawiamy, to teraz wyjdźmy w przyszłość. Jakie plany na kolejne lata działalności, na kolejne miesiące działalności i może nie tylko jakieś takie konkretne, już zaplanowane wydarzenia, co może jakie marzenia, jakie wyobrażenia, jakie projekty gdzieś się w głowach rodzą na dalszą działalność?
2: Bardzo ważne jest przede wszystkim aktywizowanie lokalnej społeczności, bo dla lokalnej społeczności działamy. I bardzo nas cieszy, kiedy jak najwięcej osób się w to angażuje, nawet nie będąc członkami naszego stowarzyszenia. I jeżeli będzie to w dalszym ciągu, będzie wielkie poparcie dla naszego działania, a jest ono naprawdę olbrzymie w takim małym miasteczku, w takim niewielkim środowisku, to już to będzie wielki sukces i te wszystkie zamierzenia, które przed nami stoją, będziemy nam o wiele prościej realizować.
0: No i na koniec już informacja troszkę bardziej taka praktyczna dla słuchaczy, dla zainteresowanych. Jak można was wesprzeć, jak można do was dołączyć i gdzie znajdziemy informacje na temat waszej działalności?
1: Prowadzimy konto na Facebooku oraz na Instagramie. Tam znajdą państwo dane kontaktowe, ale mamy również swoją własną stronę internetową pomorskidom.com. Tam na stronie można znaleźć nasz statut, z którym trzeba się koniecznie zapoznać, jeśli ktoś chce do nas dołączyć, a także deklarację członkowską, tak? Ponieważ jesteśmy formalną organizacją, więc dołączenie do nas wymaga wypełnienia deklaracji oraz poparcia dwóch członków stowarzyszenia. Wspierać nas można w różny sposób, zarówno dobrym słowem, jak i działaniem przy różnego typu akcjach, które organizujemy.
0: No i na tym zakończymy już naszą rozmowę. Ja gratuluję pięknych działań, życzę kolejnych sukcesów i dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Marta Frankowska, prezes Stowarzyszenia Pomorski Dom oraz Adam Klejna, wiceprezes Stowarzyszenia Pomorski Dom. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.

0: Party.
1: Nuda Party.
2: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open. Awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
3: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
4: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
3: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
2: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
5: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... Aż mi się niedobrze zrobił, aż mi się wymotować chciało. Miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
2: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się.

0: Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
1: Zażarty, zaciekły. W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
2: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
3: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
2: Ja obstawiam wynik 3-0.
0: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Gdyni miejsce miało spotkanie energetyków gminnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, środowiska naukowego oraz branży energetycznej. Program spotkania objął zagadnienia, z którymi energetycy gminni mierzą się na co dzień. Mowa była tutaj o pozyskiwaniu środków na inwestycje i magazynowanie energii przez audyty energetyczne dla mieszkańców, rozwój spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wdrażanie nowych obowiązków wynikających ze zmieniających się przepisów. Rozmowy dotyczyły także nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz obowiązków, które będą realizować instytucje publiczne w najbliższych latach. Gdynia przedstawiła także założenia Centrum Samorządowej Transformacji Energetycznej oraz showroomu w Pomorskim Parku Naukowo-technologicznym Gdynia. Inicjatywa ma wspierać samorządy w dostępie do wiedzy, nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań związanych z transformacją energetyczną. Paroszyno będzie gospodarzem tegorocznych Wianków nad Łebą. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca i będzie okazją do wspólnego powitania lata podczas spotkania inspirowanego tradycjami związanymi z najkrótszą nocą w roku. Impreza rozpocznie się o godzinie 16:30 na przystani kajakowej w Paraszynie. Organizatorzy przygotowali program skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się spektakle teatralne nawiązujące do lokalnych legend i motywów przyrodniczych. Uczestnicy będą mogli także wspólnie wyplatać wianki, a następnie zgodnie z tradycją wodować je na rzece Łebie. Nie zabraknie również elementów integracyjnych związanych z obchodami początku lata. W programie przewidziano także rozpalanie ogniska i wspólne pieczenie kiełbasek. Wieczór uzupełniał śpiewy oraz tańcze przy ognisku. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, animacje i konkursy, natomiast starsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w rodzinnych aktywnościach plenerowych. Organizatorzy zachęcają mieszkańców gminy oraz gości do udziału w wydarzeniu, które odwołuje się do dawnych zwyczajów związanych z nocą kupały i początkiem lata. Spotkanie nad Łebą ma połączyć elementy kultury, rekreacji i integracji lokalnej społeczności. W Szkole Policji w Słupsku odbyła się kolejna akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Wydział Prezydialny oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK uczestniczyli słuchacze szkoły, którzy zdecydowali się dołączyć do bazy dawców. Rejestracja polegała na pobraniu wymazu z jamy ustnej. Zabezpieczony materiał genetyczny trafi do laboratorium, gdzie zostaną określone dane niezbędne do wpisania kandydatu do Krajowej i Międzynarodowej Bazy Dawców Szpiku. Osoby, które zdecydowały się na udział w akcji, mogą w przyszłości pomóc pacjentom chorującym na nowotwory krwi zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku są w Słupskiej Szkole Policji organizowane regularnie od kilkunastu lat. Obecnie cały proces jest znacznie krótszy niż kiedyś. Zamiast pobierania krwi wystarczy szybki i bezbolesny wymaz z wnętrza policzka. Dodatkowym ułatwieniem jest wykorzystanie kodów QR, dzięki którym uczestnicy mogą przejść procedurę rejestracyjną przy użyciu własnego telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza pozostaje już tylko pobranie wymazu i przekazanie próbki do badań. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, to przygotowania już trwają. Urząd Miasta Wejherowo poinformował o udzieleniu wsparcia finansowego dla zadań publicznych. 10 tysięcy złotych trafi do Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny w Wejherowie. Środki posłużą na organizację akcji Lato 2026. Więcej informacji na ten temat przeczytacie na stronie wejherowo.pl. Zachód słońca dzisiaj przypada na godzinę 21:14. Noc będzie ciepła, naprawdę ciepła. 14 stopni w całym regionie zobaczymy na termometrach. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puska.

0: Kozakowo, Wejherowere, Derum, Jagniewino, Luzino, Słupska, Bor, Komelnica, no wszędzie ta czternastka. Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy w porywach nawet do 60 km na godzinę, a jutrzejszy dzień znowu będzie gorący.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Zaczęła się akcja Bezpieczny Weekend, czyli więcej patroli na drogach. ZUS zapowiada protest. Pracownicy chcą 1200 zł podwyżki. Siatkarki wygrały w Lidze Narodów z Belgią. Piłkarze grają właśnie z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i czy jeździmy zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
1: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Na stacjach benzynowych w ten weekend ma być stabilnie i stosunkowo niedrogo. Za benzynę płacimy poniżej 6 zł, maksymalnie 5,94, a za olej napędowy 6,40. Według ekspertów podobne ceny powinny się utrzymać w najbliższych dniach. Tanieć powinien też autogaz, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
2: Widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
0: Ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw obowiązywać będą jutro i w piątek. Związki zawodowe działające w ZUS-ie zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował pracownikom zarząd ZUS-u. Zaproponowano 220 zł brutto, pracownicy domagają się 1200 zł. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie można potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Jutro na Bałtyku, w Gdyni, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe NATO o nazwie Baltops. Wezmą w nim udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego, wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
3: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
0: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów na niskim poziomie, ale zwiększyć opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór.

0: wybór miejsc w samolocie. Polscy piłkarze grają właśnie z Nigerią. Niech wezmą przykład z polskich siatkarek. Biało-czerwone wygrały z Belgią pierwszy mecz Ligi Narodów. W chińskim Nankinie było 3-2. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a potem jeszcze Serbia i Chiny.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Prezydent Wejherowa przekazał szpitalom pomorskim dotacje w wysokości 400 tysięcy złotych, które w całości zostanie przeznaczone na doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej. Dzięki temu szpital specjalistyczny imienia Floriana Cejnow w Wejherowie zyska nowy aparat ultrasonograficzny. Nowy sprzęt ma pozwolić na jeszcze dokładniejszą diagnostykę obrazową i zapewnić wysoką jakość badań radiologicznych, służąc pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Władze Wejherowa podkreślają, że przekazane wsparcie finansowe stanowi element szerszych działań samorządu na rzecz lokalnej służby zdrowia.
2: Dla nas jest to istotne z tego względu, że to dotyczy naszych mieszkańców. Dzisiaj diagnostyka jest bardzo ważna z tego względu, że jeżeli szybko wykryjemy jakąkolwiek chorobę, to zdecydowanie tańsze jest leczenie i łatwiejsze. Więc w tym zakresie co możemy pomóc, jest to skierowane do naszych mieszkańców, co staramy się to zrobić.
1: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Zakupiony aparat ultrasonograficzny ze względu na swoją specyfikę będzie miał szerokie zastosowanie w codziennej pracy placówki medycznej.
3: Jest to ważna rzecz, ponieważ my mamy parę aparatów, ale cały czas nam medycyna postępuje do przodu i wymaga coraz nowocześniejszych urządzeń. I dzięki temu wsparciu pana prezydenta i Rady Miasta Wejherowa udaje się nam rokrocznie doposażać szpital w coraz to nowocześniejszy sprzęt dla pacjentów i dla lekarzy pracujących u nas w szpitalu.
1: Tłumaczy prezes szpitali pomorskich Dariusz Nałęcz. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Gminne obchody Dnia Dziecka odbyły się w Strzepczu.
4: Obchodzimy dzisiaj Dzień Dziecka, organizowany przez przede wszystkim Szkołę Podstawową w Strzepczu, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich, gmina Linia się włączyła również, mnóstwo atrakcji. Są występy uczniów Szkoły Muzycznej w Lęborku, są animatorzy, które bawią dzieci, dzieci przygotowały ze szkoły również przedstawienia, cieszą swoim występem rodziców, wszystkich, którzy przybyli na dzisiejsze wydarzenie.
1: Opowiada Beata Nocula, zastępca wójta gminy Linia. Na uczestników czekało wiele atrakcji, występy artystyczne i liczne animacje.
5: Cieszymy się, że frekwencja nam dopisuje. Mamy też pogodę, impreza nam się świetnie rozkręca. Cieszymy się, że mamy fajne produkcje dzieci. Mieliśmy tutaj szkołę muzyczną z Lęborka, która pokazała się w klasie akordeonu i w klasie trąbki. Wystąpiły dzieciaki, te najmłodsze i te starsze, pokazują swoje talenty.
1: Mówi Leszek Winczewski, pełniąc obowiązki dyrektora Gminnego Domu Kultury w Linii. Podczas wydarzenia odbył się także freestyle football. Dużą popularnością cieszyła się również loteria z nagrodami. To ostatnie dni na składanie wniosków do budżetu obywatelskiego w Ustce. Tylko do 8 czerwca mieszkańcy mogą zaproponować zadania, na które przeznaczone zostanie część usteckiego budżetu. Do dyspozycji mieszkańcy miasta mają 680 tysięcy złotych, w tym 480 tysięcy na zadania inwestycyjne, 120 tysięcy na zadania społeczne, gdzie maksymalny koszt jednego projektu społecznego może wynieść maksymalnie 60 tysięcy złotych oraz 80 tysięcy na zadania w ramach funduszu integracyjnego dedykowanego mieszkańcom terenów przyłączonych do Ustki od 1 stycznia. Wnioski będą weryfikowane pod względem merytorycznym oraz formalno-prawnym, a następnie ogłoszona zostanie lista zadań, które zostaną poddane pod głosowanie. Samo głosowanie w budżecie obywatelskim odbędzie się w dniach od 14 do 28 września, a wyniki poznamy w połowie października. Przypominamy, że w budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec Ustki bez względu na wiek. Wschód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 4:15. To są już jedne z najdłuższych dni w ciągu roku. Przypomnę tylko, że pod koniec czerwca będą już się dni zaczynały skracać delikatnie, ale jeszcze spokojnie, jeszcze się wydłużają. Jutro na termometrach 18 stopni Dębki, Władysławowo, Ebałustka, 20 Gdynia, Pucko-Sakowo, Kniewino, 21 Wejherowo, Reda Rumia, Luzino, Słupsk, Lęborg i Kobylnica. Zachmurzenie utrzymywać się będzie od umiarkowanego po duże, ale na opady się nam nie zanosi. Norda.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego został zatrzymany po interwencji w jednym z marketów spożywczych w Wejherowie. Pracownicy ujęli go po kradzieży towaru za ponad 500 zł. Policjanci otrzymali zgłoszenie interwencyjne z jednego z marketów spożywczych w Wejherowie. Z przekazanych informacji wynikało, że pracownicy sklepu ujęli mężczyznę podejrzanego o kradzież towaru. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze przeprowadzili czynności wyjaśniające zdarzenie. Jak ustalił ujęty mężczyzna, to 26-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który miał dokonać kradzieży mienia o wartości przekraczającej 500 zł. Podczas legitymowania i rozmowy policjanci ustalili, że był on wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże i włamania, a także był notowany za posiadanie środków odurzających. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Znaleziona substancja została zabezpieczona do dalszych badań, a mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza przetarg na inwestycję realizowaną na podobszarze rewitalizacji Meksyk na Chylonii. Chodzi o budowę węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia. Przetarg na budowę przy węźle przesiadkowym jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach realizacji gminnego programu rewitalizacji 2017-2026, składających się na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie osiedla. Inwestycja przy węźle integracyjnym Gdynia-Chylonia ma poprawić komfort korzystania z komunikacji miejskiej i kolei, a także zwiększyć dostępność przestrzeni dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością.

0: niepełnosprawnościami. W ramach prac przebudowane zostanie zejście do tunelu prowadzącego na perony kolejowe od strony ulicy Meksykańskiej. Powstaną nowe schody i pochylnia dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wyłoniony wykonawca zrealizuje również nowy przystanek, peron autobusowy wraz z zadaszeniem oraz dojściem do tunelu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Infrastruktura Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gdyni, współfinansowanego ze środków programu Fundusz Europejski na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Oferty można składać do 19 czerwca. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku. W hali sportowej przy powiatowym zespole szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi zakończyła się modernizacja. Prace objęły zarówno infrastrukturę sportową, jak i zaplecze socjalne. Zakres prac obejmował nie tylko modernizację samej hali, ale również zaplecza technicznego i dydaktycznego. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu samorządu powiatu wejherowskiego.
1: Bardzo się cieszę, że już młodzież może korzystać z tego obiektu, że też trenerzy mogą korzystać, czy WF-iści też mają swoje nowe pomieszczenia. Przede wszystkim to jest remont szatni, bo już w fatalnym stanie były te szatnie, zostały wyremontowane. Kantorek dla nauczycieli, parkiet jest zupełnie odnowiony i przyczepy, jeśli chodzi o słupy do siatkówki. Mamy oczywiście tutaj termomodernizację, obok jest ścianka wspinaczkowa, która już też służy. Mamy przede wszystkim kantorki dodatkowe i salę fitness, dodatkowa stolarka okienna, rolety. Myślę, że tutaj pani dyrektor, nauczyciele są zadowoleni z tego, co słyszę, to nawet bardzo.
0: Mówi starosta powiatu wejherowskiego Marcin Kaczmarek. Jak podkreśla dyrekcja szkoły, zmiany znacząco podniosły komfort korzystania z hali przez uczniów i nauczycieli.
2: Wczoraj chodziliśmy w Dzień Dziecka, to był taki też nasz szkolny piknik, taka troszeczkę jakby już historia naszej szkoły. Między innymi mówiliśmy o właśnie nowo wyremontowanym obiekcie sportowym, który zyskał całkowicie nowy blask. I to rzeczywiście, można powiedzieć, że to taki prezent dla naszej młodzieży, bo wszystko to, co robimy w naszej szkole, to dlatego, żeby poprawił się komfort przede wszystkim nauki naszej młodzieży.
0: Tłumaczy dyrektor powiatowego zespołu szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich w Rumi Lucyna Pękowska. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę warunków sportowych, ale również zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie go do współczesnych standardów użytkowych. Zdjęcia zmodernizowanego obiektu znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przebywający w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę. 33-letni obywatel Gruzji był również poszukiwany przez sąd w Gdyni celem odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Funkcjonariusz przebywający w czasie wolnym, czekając przed sklepem, zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Opel. Mężczyzna po wyjściu z pojazdu zachowywał się w sposób wskazujący na stan nietrzeźwości. Miał problemy z utrzymaniem równowagi oraz chwiał się podczas poruszania. Następnie wrócił do samochodu, zajął miejsce za kierownicą i uruchomił silnik. Policjant, podejrzewając, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu, podjął interwencję. O zdarzeniu został poinformowany oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, który skierował na miejsce patrol ruchu drogowego. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 33-letni obywatel Gruzji miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas dalszych czynności mundurowi ustalili również, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże. Pufy, hamaki, a może zielony kącik czytelniczy. Gdyńskie szkoły mogą otrzymać środki na stworzenie lub rozbudowę stref relaksu. Miasto przeznaczy do 5000 zł dla każdej placówki, która zgłosi się do programu. Co ważne, to uczniowie wskażą, czego potrzebują najbardziej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na zakup puf, worków sako, hamaków, siedzisk typu kokon czy wygodnych foteli. Możliwe będzie również wyposażenie przestrzeni w mobilne przegrody, dywany, panele akustyczne, rośliny, lampy lub inne elementy sprzyjające odpoczynkowi i wyciszeniu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie procesu w sposób przejrzysty i dostępny dla całej społeczności uczniowskiej. Dokumenty można składać do 30 września na adres działaniaedukacyjne@gdynia.pl. W Gdyni miejsce miało spotkanie energetyków gminnych. Udział w nim wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, środowiska naukowego oraz branży energetycznej. Program spotkanie objął zagadnienia, z którymi energetycy gminni mierzą się na co dzień. Mowa była tutaj tutaj o pozyskiwaniu środków na inwestycje i magazynowanie energii przez audyty energetyczne dla mieszkańców, rozwój spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wdrażanie nowych obowiązków wynikających ze zmieniających się przepisów. Rozmowy dotyczyły także nowelizacji

0: ustawy o efektywności energetycznej oraz obowiązków, które będą realizować instytucje publiczne w najbliższych latach. Gdynia przedstawiła także założenia Centrum Samorządowej Transformacji Energetycznej oraz showroomu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Inicjatywa ma wspierać samorządy w dostępie do wiedzy, nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań związanych z transformacją energetyczną. Choć do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, to przygotowania już trwają. Urząd Miasta Wejherowo poinformował o udzielaniu wsparcia finansowego dla zadań publicznych. 10 tysięcy złotych trafi do Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim Dom Zakonny w Wejherowie. Środki posłużą na organizację akcji Lato 2026. Więcej informacji na ten temat przeczytacie na stronie wejherowo.pl.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Nowa jakość sportowych treningów Rumi. Po kompleksowym remoncie i termomodernizacji oficjalnie oddano do użytku halę sportową przy powiatowym zespole szkół nr 1 imienia Książąt Pomorskich. Zmodernizowany obiekt ma służyć uczniom rozwijającym swoje sportowe pasje oraz szkolnym drużynom przygotowującym się do rywalizacji.
2: Marcin Kaszmarek, starosta powiatu wejherowskiego. Bardzo się cieszę, że już młodzież może korzystać z tego obiektu, że też trenerzy mogą korzystać, czy WF-iści też mają swoje nowe pomieszczenia. Przede wszystkim to jest remont szatni, bo już w fatalnym stanie były te szatnie, zostały wyremontowane. Kantorek dla nauczycieli, parkiet jest zupełnie odnowiony i przyczepy, jeśli chodzi o słupy do siatkówki. Mamy oczywiście tutaj termomodernizację, obok jest ścianka wspinaczkowa, która już też służy.
1: Podczas uroczystego otwarcia wyremontowanego obiektu jedną z pierwszych osób, która skorzystała ze ścianki, był jeden z rumskich nauczycieli.
3: Robert Sawicki, nauczyciel pierwszego LO w Rumi oraz prezes i trener Akademii Piłki Siatkowej Rumia. Wrażenia są bardzo emocjonujące. Jestem zupełnie początkującym wspinaczem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Natomiast zamierzam doskonalić się w tej kwestii i no, ścianka jest jak na moje umiejętności podstawowe, jest trudna. Ale myślę, że zarówno my, nauczyciele, jak i uczniowie na pewno chętnie będziemy z niej korzystać.
1: Ale to nie tylko ścianka wspinaczkowa. W wyremontowanej hali uczniowie mogą uprawiać wiele dyscyplin sportowych.
3: Cały przekrój, wszystkie dyscypliny zespołowe przede wszystkim. Bardzo zyskała moja ukochana siatkówka, ponieważ mamy poza tym remontem głównym to, co najbardziej widać, czyli na pierwszy rzut oka to jest parkiet, to są kotary, które nam rozdzielają salę na 3 sektory, więc 3 grupy ćwiczebne mogą realizować niezależnie lekcje WF-u albo jednostki treningowe. Piękne, bardzo dobrze funkcjonujące zaciemnienie sali w postaci elektrycznych rolet, ale o dyscyplinach. Wszystkie gry zespołowe, tenis stołowy, wspinaczka, wszelkiego formy ruchu fitnessowe. Dzięki nowo oddanemu obiektowi właśnie z nowoczesnym sprzętem fitness, siłownia. To funkcjonowało oczywiście wcześniej, ale teraz jest to dostosowane do naszych bieżących potrzeb.
1: Zdjęcia z wyremontowanej hali znajdziecie w mediach społecznościowych i na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Wejherowcy karatecy powalczą o medale Mistrzostw Polski. 6 reprezentantów karate klubu Wejherowo wystartuje w 37. Mistrzostwach Polski w karate tradycyjnym, które w najbliższy weekend odbędą się w Pruszkowie. W dniach 6-7 czerwca w hali Znicz w Pruszkowie rywalizować będzie ponad 400 zawodników z klubów zrzeszonych w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. To największa i bardziej prestiżowa impreza krajowa w tej dyscyplinie. Wśród uczestników nie zabraknie czołowych polskich karateków, w tym Mistrzostw Świata Europy i Polski. Przyzywani kibice będą mogli obserwować zmagania zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych, od młodzików po seniorów plus. Rywalizacja to oczywiście będzie w konkurencjach Kata Komite i Fuku, a także w konkurencjach drużynowych Kata Komite oraz NBU. O medale Mistrzostw Polski powalczy również 6 reprezentantów karate klubowej Herobo. Na tatami zobaczymy Małgorzatę Cyman, Mateusza Cymana, Adama Czoskę, Krystiana Jankowskiego, Annę Wypych oraz Kingę Wiśniewską. Tegoroczne mistrzostwa mają szczególne znaczenie dla gospodarzy. To właśnie w hali Zniczy w 1998 roku odbyły się Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym. Organizatorzy podkreślają, że powrót tak prestiżowej imprezy do Pruszkowa jest ważnym wydarzeniem dla lokalnego środowiska karate. Znakomity występ zawodników PMKS Rybak Włady Sławowo podczas Mistrzostw Świata w wyciskaniu leżąc i QIPF. Zawody odbył się w Centrum Sportowym Raszyn i zgromadziły najlepszych zawodników ze całego świata. Największy sukces odniósł Gracjan Pieper w kategorii do 105 kg junior dla 23, uzyskał wynik 242,5 kg, zdobywając srebrny medal i tytuł wicemistrza świata. Bardzo dobrze zaprezentował się również Kajetan Link, debiutujący w kategorii juniorów do lat 23. Zawodnik rywalizował w wadze do 74 kg. kg. Ważąc niespełna 69 kg, wycisnął 167,5 kg.

0: kilograma, co dało mu 5. miejsce na świecie. Dla PMKS Rybak Władysław Wołot to kolejny międzynarodowy sukces i potwierdzenie wysokiego poziomu szkolenia młodych zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Przygotowania do ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej służb mundurowych wchodzą w decydującą fazę. W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się oficjalne losowanie grup turniejowych. Zawody zostaną rozgrane 19 i 20 czerwca w Redzie. Losowanie wyłoniło układ grup, w których rywalizować będą reprezentacje służb mundurowych z całej Polski. Od teraz uczestnicy mogą analizować swoich przeciwników i przygotować taktykę na walkę o końcowy triumf. Drużyny zostały podzielone na 5 grup. W drugiej znalazły się m.in. Komenda Powiatowa Policji w Wejchrowie, KPP Wąbrzeźno, KPP Malbork, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu. Płocki garnizon rozlosowany został do trzeciej grupy. Policjantom z powiatu płockiego przyjdzie rywalizować z 49. Bazą Lotniczą, Zakładem Karnym w Gębarzewie, KWP w Olsztynie oraz IPA Bichor z Rumunii. Turniej odbywa się pod honorowym patronatem komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie nie tylko okazją do sportowej rywalizacji na boisku, ale także do integracji przedstawicieli różnych formacji mundurowych, wymiany doświadczeń oraz budowania współpracy między służbami. Ruszyły zapisy do biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk. Wydarzenie odbędzie się 4 października w Parku Miejskim w Wejchrowie i połączy sportową aktywność z pomocą potrzebującym. Uczestnicy będą mogli pokonać 5-kilometrową trasę biegiem lub marszem Nordic Walking. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsze nie będą wyniki, lecz wsparcie szczytnego celu i upamiętnienie Magdaleny Bliźniuk, mieszkanki Wejchrowa, pasjonatki biegania, żony i mamy trójki dzieci, która zmarła po chorobie nowotworowej. Termin wydarzenia nie jest przypadkowy. Bieg zaplanowano w pierwszą rocznicę jej śmierci oraz w Światowy Dzień Onkologii. Cały dochód imprezy zostanie przekazany na działalność hospicjum domowego pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza, które sprawowało opiekę nad Magdaleną w ostatnim okresie jej życia. Bieg odbędzie się pod patronatem prezydenta Wejchrowa. Opłata startowa w formie darowizny wynosi 50 zł. Organizatorzy już teraz zachęcają mieszkańców do udziału i wspólnego wsparcia hospicjum. Szczegółów można szukać w mediach społecznościowych na stronie poświęconej wydarzeniu. Orle w gminie Wejchrowa będzie gospodarzem tegorocznych Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Zawody odbędą się w sobotę 4 lipca.
1: Trzecie Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking. Nie jest to sport, jest to aktywność fizyczna, nie jest jeszcze sportem i może dobrze, że nie jest jeszcze sportem, bo my jako organizator, współorganizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking bardzo mocno stawiamy na technikę, a nie na szybkość, nie na dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. My będziemy tutaj promować i cały czas promujemy Nordic Walking technikę, czyli zdrowe chodzenie z kijami.
0: Mówił w programie Goździa w Radiu Nord FM i Twojej Telewizji Morskiej organizator mistrzostw Marian Dreba. Zawodnikom przyglądać się będzie oceniać 12 sędziów.
1: W tym 10, którzy są na trasie, jest sędzia główny i sędzia pomocniczy, gdzie mamy autorski regulamin i mamy, w tym roku będziemy mieli autorski sposób oceniania i czytywania not za technikę. Czyli mamy aplikację w telefonach i program, który będzie to szczytywał i w zasadzie możemy powiedzieć, że po zakończeniu przejścia w 5 minut mamy już protokoły.
0: Zapisywać się można przez stronę elektronicznezapisy.pl. Zmieniamy dyscyplinę. W dniach 27-28 czerwca na obiektach przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejchrowie przy ulicy Nanicki 22 odbędzie się 13. charytatywny turniej piłki nożnej imienia Michała Mazdiego Mazura. Przez 2 dni prowadzone będą rozgrywki piłkarskie, a wydarzeniu towarzyszyć będzie także część dodatkowa. W niedzielę w godzinach od 12 do 17 zaplanowano piknik rodzinny. Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci rodzin, w tym m.in. pokaz wozu strażackiego, zabawy w pianie, dmuchańce, strefy malowania twarzy, warsztaty plastyczne, biegi dla najmłodszych, konkurencje rodzinne, a także grill i słodkie przekąski. Podczas turnieju odbędą się również licytacje charytatywne, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Adama Barcińskiego. Adam ma 11 lat, zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi schorzeniami neurologicznymi, wymaga stałej opieki i regularnej rehabilitacji. Celem wydarzenia jest upamiętnienie Michała Mazura, założyciela klubu sportowego Chopina Wejchrowo oraz wsparcie zbiórki na leczenie i rehabilitację Adama Barcińskiego. Już 13 czerwca linia stanie się centrum sportowej rywalizacji w regionie. Właśnie tam odbędą się 10. Wojewódzkie Igrzyska Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego pod hasłem Aktywna Wieś. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, ponieważ towarzyszą jej obchody 80-lecia NZS na Pomorzu. Organizatorzy podkreślają, że igrzyska od lat łączą sport z integracją lokalnych społeczności, mieszkańców wsi i małych miast, samorządowców, zawodników oraz działaczy. W programie przewidziano konkurencje drużynowe, w tym piłkę nożną, siatkówkę na trawie, koszykówkę oraz przeciąganie liny. Nie zabraknie także konkurencji indywidualnych i rekreacyjnych, a także tradycyjnych zmagań charakterystycznych dla środowiska LZ.

0: ZS. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie bieg przełajowy o Złotą Nić Kaszub na dystansie 10 km oraz Marsz Nordic Walking wpisujący się w jubileusz 80-lecia organizacji. Rywalizacja obejmie również samorządy. Gminy będą walczyć o tytuł najbardziej usportowionej w województwie pomorskim oraz prawo do reprezentowania regionu na ogólnopolskich igrzyskach LZS. Po części sportowej zaplanowano podsumowanie zmagań, wręczenie nagród oraz wspólną zabawę ludową, która zakończy wydarzenie w integracyjnej atmosferze. Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do 8 czerwca. Organizatorzy zachęcają samorządy, drużyny i zawodników do udziału w wydarzeniu. Szczegóły szukajcie na stronie pomorskiego LZS.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.